0: Nie ma decyzji o ewakuacji Józefowa. To w okolicy pożaru, który wybuchł w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Na jakim etapie jest walka z ogniem, o tym powiemy za chwilę. To przełomowe orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W tle zamieszanie w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. I od razu wracamy do pożaru w Puszczy Solskiej. Sytuacja jest trudna, ale opanowana, przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. W akcji nadal ponad 460 strażaków z kilku województw. Dziś działania wznowią śmigłowce i samoloty. Ogień wybuchł w powiecie biłgorajskim we wtorek po południu na terenach, gdzie są m.in. rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary sieci Natura 2000. Do środy wieczorem objął w sumie około 500 hektarów. W trakcie akcji rozbił się gaśniczy dromader, zginął pilot maszyny. Strażacy toczą w tej chwili bój o odcinek 300-400 metrów. W okolicy pożaru leży miasto Józefów.
1: Zdecydowaliśmy z panem komendantem głównym o wprowadzeniu dodatkowych jednostek. Wprowadzone zostały dodatkowe jednostki lotnicze. Wciągane są także dodatkowe odwody. Ustawiana jest kolejna linia obrony przez straż pożarną.
0: Mówi minister Kierwiński. Akcja gaśnicza będzie nadal prowadzona zarówno z ziemi, jak i powietrza, dodaje komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek.
2: Bardzo ważne działania są działaniami z powietrza ze względu na zaangażowanie dwóch Black Hawków, czterech śmigłowców z Lasów Państwowych oraz czterech dromaderów. Mamy ogromne możliwości zrzutu wody z powietrza.
0: Wczoraj w akcję gaśniczą zaangażowanych było po 6 dromaderów i śmigłowców. Maszyny latały bez przerwy i wykonały kilkaset zrzutów wody. Strasburg nakazał dopuszczenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego do pracy. Przełomowe orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Decyzja, jak przekazała ta instytucja, jest natychmiastowa i wiążąca dla wszystkich organów państwa. W jej uzasadnienie wczytał się nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Powiedz, co to oznacza w praktyce?
3: Czworo sędziów, których nie uznaje prezes TK Bogdan Święczkowski, powinno natychmiast otrzymać sprawy do rozpatrywania. Powinni też móc normalnie przychodzić do pracy w gmachu przy Alei Szucha w Warszawie, bo według orzeczenia szef Trybunału powinien stworzyć im warunki umożliwiające wykonywanie przez nich obowiązków. Przypomnę, sprawa dotyczy sędziów wybranych przez Sejm, którzy mimo powołania nie zostali dopuszczeni do orzekania. Wątpliwości w oparciu o analizę prawną w sprawie ich zaprzysiężenia miała też Kancelaria Prezydenta.
0: A mówił o tym Mateusz Chłystun. Dziękujemy. 134 tysiące złotych kary ma do zapłacenia szpital w Aleksandrowie Kujawskim. To po aferze z synem senatora Koalicji Obywatelskiej Tomasza Lenca. Aby poddać go zabiegowi, lekarze opuścili pacjentów dwóch oddziałów, mówi Barbara Nawrocka z Narodowego Funduszu Zdrowia.
4: Kontrola ujawniła, że szpital nie zapewnił należytej całodobowej opieki lekarskiej w oddziale chirurgii ogólnej i onkologicznej oraz w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii przez udzielenie w trakcie dyżuru lekarskiego przez jedynych lekarzy będących wówczas na dyżurach świadczenia.
0: A tym świadczeniem był zabieg usunięcia wrastającego paznokcia. Senator Lenz wszystkiemu zaprzecza, a sprawą zajmują się już śledczy.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Niespodzianka na dnie Bałtyku. Podczas prac przygotowawczych do budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej w Choczewie natrafiono na drewnianą beczkę sprzed kilkuset lat. Znalezisko datowane jest wstępnie na okres od późnego średniowiecza do wczesnej epoki nowożytnej. Może pomóc w badaniach nad dawnym handlem morskim w regionie.
6: Do tej pory odkryto w polskich obszarach morskich tylko dwa wraki z takim ładunkiem. Między innymi na tych beczkach właśnie znajdują się podobne marki kupieckie. Prawdopodobnie właśnie są one oznaczeniami, do kogo należał zakupiony ładunek. W tym przypadku jest beczka o tyle ciekawa, że oznaczenia są z dwóch stron, więc mogą to być zarówno oznaczenia osoby sprzedającej i kupującej.
0: Wyjaśniała Anna Rębisz-Lubiejewska z Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Wstępne analizy wskazują, że beczka mogła skrywać bryłki żelaza używane w dawnym hutnictwie i kowalstwie. Po przeprowadzeniu badań i prac konserwatorskich obiekt trafi na wystawę do muzeum.
5: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
7: A to już czwartek, dzień dobry, 4 minuty po godzinie 6.
8: Witajcie, Kasia Kozimow,
7: Tomek Waloszczyk
0: i Justyna Bieniek.
8: Zapraszamy do 9. Jest dom, jest wschodzące słońce, jest nowy dzień. No to posłuchajmy wspólnie, a za chwilę kartka z kalendarza.

0: Phil Collins na antenie Radia Plus, 12 minut po godzinie 6.
1: My składamy życzenia tym, którzy dzisiaj świętują. Przypominamy jeszcze raz 7 maja. W kalendarzu imieniny obchodzą August, Bogdała, Domicela, Domicjan, Domicjana. Wszystkich przeczytam, pozwolisz?
0: Proszę.
1: Mamy czas. Flavia, Florian, Gizela, Jan, Ludmiła, Ludomiła, Ludomira, Piotr, Róża, Stanimir i Wincenty.
0: Wszystkiego najlepszego. Ryszard Rębiszewski, polski aktor, prezenter radiowy, telewizyjny, lektor konferencji, obchodzi dzisiaj swoje urodziny.
1: Ireneusz Dudek, wokalista, instrumentalista, kompozytor, autor tekstów.
0: Radosław Pazura, polski aktor.
1: A także Maciej Zakościelny, również aktor.
0: Czas na Ewangelię w Radiu Plus.
2: Jezus powiedział do swoich uczniów: jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.
3: Słuchając dzisiejszej Ewangelii, zadałem sobie pytanie, co to znaczy trwać w miłości Jezusa? Co to znaczy być w Jego miłości? Taki obraz, który nasuwa mi się w odpowiedzi, to być w Nim ukorzenionym. Zapuścić korzeń mojego życia w Jezusie, w Jego miłości. I wtedy, jak moje życie będzie ukorzenione w Chrystusie, to wtedy będzie pięknie rosło. Będzie wydawało niesamowicie obfite owoce. Trwać w miłości Jezusa to być w Nim zakorzenionym. Tak bardzo poważnie, tak bez kompromisu, tak pięknie i mocno. Trwać w miłości, być ukorzenionym w Panu.
4: Reklama. Czekanie właśnie się skończyło. Nowa Toyota RAV4 już jest i czeka na Ciebie w Toyota Walder Słupsk. Wsiądź, rusz i poczuj, dlaczego wszyscy o niej mówią. Odwiedź nas podczas dni otwartych od 11 do 16 maja. Nowa RAV4. Sprawdź, zanim zrobią to inni. Toyota Walder Słupsk, Szczecińska 42.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super.

0: Pałacu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu aktywuj kupon i zeskanuj aplikację. Bo wszystkie piżamy i prześcieradła z kuponem Lidl Plus 50% taniej, drugi tańszy produkt. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.

0: Śmieszne, że mam z tobą tyle lat. Krystyna Kiszowska na antenie Radia POZ, 25 minut po godzinie 6. Właśnie przeczytałem informację, że papież zadzwonił do banku i nie bardzo mógł się dogadać.
1: No jak to?
0: Jak go wybrali...
1: Bank Watykański chyba mają specjalny.
0: Nie. Jak go wybrali, to on miał wcześniej konto w Stanach Zjednoczonych. Uh-huh. I zadzwonił tam i przedstawił się swoim zwykłym imieniem, nazwiskiem. Pani popytała jeszcze o kilka rzeczy. Tam
1: zawód pańskie
0: matki pewnie, tam PESEL i tam dalej, i tak dalej. I on odpowiedział na wszystkie pytania, a pani powiedziała, że nie, jednak musi przejść w tej sprawie do banku. A on mówi, zapytał się, czy do oddziału normalnego nie może wejść i załatwić sprawę. Ona mówi, że coś nie bardzo. I w końcu się zapytał, a co by było, gdyby się okazało, że jestem papieżem. No i pani się w przestrachu rozłączyła i nie udało się sprawy załatwić.
1: Sprawa niezałatwiona. I teraz papież znów zadzwoni na infolinię i znów będzie czekał 15 minut, zanim jesteś piąty w kolejce.
0: To się działo jakiś czas temu, więc mam nadzieję, że to się jakoś udało tę sytuację rozwiązać.
1: No mówię, mają swój Bank Watykański, więc tu trzeba sprawy załatwiać. Chociaż tam były jakieś kontrowersje z nim związane.
0: No tak, ale pieniądze nas dzisiaj nie interesują o poranku, chyba bardziej pogoda, bo tutaj, jak czytam, groźnie może być miejscami. Ulewne deszcze nas czekają. Może nie w całym kraju, ale będziemy to sprawdzać i o tym mówić na antenie Radia Plus w wiadomościach co pół godziny. Wiadomości pogodowe oczywiście, a te najbliższe za chwilę.
1: Patti Smith, Because the Night, zanim te wiadomości jeszcze pogramy chwilę.

0: Bo ja to za oknem ulewę miałem w nocy. Obudziła mnie coś, około czwartej.
1: A coś rano, jak wstałam, to jeszcze schło.
0: A no tak, mokre pranie.
1: Nie, nie,
0: znaczy, suche miało być, a to było mokre.
1: To był tylko chodnik. No ale rzeczywiście, coś tam pokropiło.
0: Za dwie minuty, w pół do siódmej, to jak będzie dzisiaj, o tym za chwilę najważniejsze wiadomości w skrócie też przedstawimy.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dwa obce drony wleciały na Łotwę z Rosji i tam się rozbiły, takie informacje przekazały łotewskie media publiczne. Bezzałogowiec uderzył w skład ropy naftowej w mieście położonym przy granicy z Rosją. Na miejscu pracują policja, wojsko, straż pożarna i służby ratownicze. Pożar w budynku wielorodzinnym w Pabianicach. Ogień pojawił się na balkonie i szybko rozprzestrzenił na dach. Ewakuowało się blisko 60 mieszkańców. Na szczęście nikt nie ucierpiał, mówi nam Michał Kuśmirowski ze Straży Pożarnej.
2: Na ostatniej kondygnacji doszło do pożaru kanapy. Pożar był rozwinięty, obejmował już podbitkę dachową i część dachu. Ucierpiała około 1/5 całego budynku. Na całe szczęście nikt w tym zdarzeniu nie ucierpiał.
1: Na miejscu pracuje 10 zastępów straży. Sytuacja jest już opanowana. Paris Saint-Germain w finale Ligi Mistrzów. Paryżanie w rewanżowym meczu z Bayernem zremisowali 1-1. Pierwsze spotkanie u siebie wygrali 5-4. O obronę zdobytego rok temu trofeum zagrają z Arsenalem Londyn, który we wtorek wyeliminował Atletico Madryt.
3: Wiadomości lokalne, Magda Wanowska, Miksa. Nowy projekt wsparcia dla dzieci i młodzieży. 120 tysięcy złotych otrzymał Koszalin na rozwój miejskiej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Pieniądze zostaną przeznaczone między innymi na nowy sprzęt, pomoce terapeutyczne oraz szkolenia dla specjalistów. Pomerania Basket to nowy klub sportowy, który powstał w Darłowie. Głównym celem jest zaszczepienie w młodych mieszkańcach miasta miłości do koszykówki, nauka tej dyscypliny sportu oraz udział w zawodach sportowych. Treningi odbywają się 2 razy w tygodniu i cały czas można się jeszcze zapisywać, mówi trener klubu Tomasz Kościelny.
4: W tym roku skupiamy się na tym, żeby zaszczepiać młodzieży tą pasję. Uczymy od podstaw, czyli naprawdę, jak nie ma tutaj, nie było wcześniej jakiejś tradycji, no to przychodzą do nas zawodnicy, zawodniczki, które na początek po prostu nic nie potrafiły, więc musieliśmy zacząć od podstaw, a wiecie, że to wszystko trwa, tak? Więc no to chwilę ćwiczymy, trenujemy, uczymy się przede wszystkim podstaw, uczymy się zasad gry. Ja przewiduję to, że ta praca, którą trzeba wykonać, będzie trwała najbliższe 2 lata.
3: Chętni do uczestnictwa w zajęciach mogą się zgłaszać w każdy poniedziałek i środę w hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 3 w Darłowie. Początek zajęć o godzinie 15:30. Dziś na Pomorzu Środkowym do 12 stopni, zachmurzenie małe i umiarkowane, bez opadów.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Za 27 minut będzie godzina 7.
6: Dzień dobry, witajcie. Zapraszamy Was do 9:00, Kasia
5: i Tomek.
6: A o czym myśli Tomek od samego rana? Proszę mi tutaj teraz już opowiedzieć.
5: Dzisiaj będą perypetie sędziów i ich biurek.
6: No to o tym za chwilę. Teraz Michael Jackson, Billie Jean.

0: Domek myśli od samego rana.
1: Europejski Trybunał Praw Człowieka nakazał Trybunałowi Konstytucyjnemu stworzyć warunki umożliwiające wypełnianie obowiązków sędziego. No chodzi o tych sędziów, co mieli ślubować wobec prezydenta, ale zaproszenia od prezydenta się nie doczekali. Teraz nie mogą doczekać się biurka, więc spędzają czas w trybunałowej bibliotece. Podobno szukają po słownikach znaczenia słowa wobec. Był już kiedyś niemy Sejm, teraz mamy cichy trybunał, bo w bibliotece trzeba być cicho. No więc wczorajszym orzeczeniem Trybunał w Strasburgu potwierdził, że sędziowie mają prawo do biurka, ponieważ Trybunał jest europejski, mile byłoby widziane osobiste skręcenie szwedzkiego mebla. Oczywiście wobec pracownika technicznego. A skoro już prawo do biurka jest prawem człowieka, to przypominam, że komplet rozkładana kanapa z miejscem na pościel plus dwa fotele nazywano w PRL wypoczynkiem. Żądamy więc także prawa do wypoczynku dla sędziów, którzy nie wiem dlaczego po pracy są w stanie spoczynku, a nie wypoczynku.
2: Reklama. To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. Tylko 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. Jedynie 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
3: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
4: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
3: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express. Yeah, more.

0: w mojej Biedronce.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Reklama.

0: Ajajaj.
1: No, trzeba uważać. Tak? Teraz się już o wydarzeniach i postaciach historycznych, bo poniatowskich było dwóch, żeby tam nie pomylić ich. Za to Kościuszko był jeden.
0: Jeden, jedyny.
1: I o nich wszystkich opowie Artur Moczarski, bo mają związek z 7 maja.
0: Posłuchajmy.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 7 maja 1763 roku urodził się książę Józef Poniatowski, bratanek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, który potem zginął w roku 1813 w bitwie pod Lipskiem. 19 lat wcześniej inny bohater narodowy, Tadeusz Kościuszko, wydał uniwersał połaniecki, który znosił poddaństwo chłopów. Zaś 7 maja 1999 roku święty Jan Paweł II rozpoczął wizytę w Rumunii, pierwszą w historii w kraju prawosławnym. Gizela, którą odnajdujemy w kronikach pod tą datą, była córką księcia Bawarii i siostrą cesarza świętego Henryka II. Jeszcze jako dziecko została zaręczona z późniejszym świętym, królem Węgier Stefanem. O Gizeli jako matce świadczy fakt, że syn z tego małżeństwa także został kanonizowany. Jako matka narodu węgierskiego jest nad Dunajem wspominana jako hojna fundatorka klasztorów, które stawały się ośrodkami kultu i kultury średniowiecznych Węgier. Jesień życia Gizela spędziła w benedyktyńskim klasztorze w Niedenburgu, w pobliżu Pasawy. Została tam przełożoną i pełniła tę posługę do śmierci w roku 1060 po Chrystusie.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: Za dwie minuty będzie godzina siódma, to poranny program Radia Plus, to rano wstaje, mamy czwartek, siódmy dzień maja.
1: Ale ktoś zrobił kolaż, to nieładnie wygląda, bardzo nieestetycznie, ale w bułkę w środku wsadzono jakieś plastiki, jakieś butelki, śmieci po prostu.
0: Folia bąbelkowa też widzę, tu jest.
1: W końcu kanapka odzwierciedlająca jej prawdziwą zawartość, taki mem się pojawił, a my pytamy was, czy czasem sobie pozwalacie na śmieciowe jedzenie, no bo jak coś tak od czasu do czasu rzadko, to nic się nie stanie, a niektórzy lubią.
0: Nam dzisiaj z kanapki ściółka wystaje.
1: Jaka ściółka?
0: No przecież z jajkiem mamy.
1: Aha.
0: Znaczy, tak jakoś się złożyło, że mamy wspólnie z jajkiem. O.
1: No, no i bardzo nam smakuje. Zniosłem do studia dwa jajka.
0: Tak,
1: znaczy
0: właśnie.
1: Dwie kanapki.
0: Tak było.
1: Za
0: moja
1: dwie minuty,
0: już pożarta.
1: Za dwie minuty będzie godzina siódma, to o pełnych żołądkach możemy posłuchać wiadomości w Radio Plus i prognozy pogody.

0: Plus Koszalin.
1: Dwa obce drony przeleciały z Rosji i rozbiły się na Łotwie. Jeden uderzył w skład ropy naftowej. Dramatyczna walka z ogniem w Puszczy Solskiej. Do akcji wkroczą dziś Black Hawki. Otworzą swoje drzwi dla zwiedzających. Ponad 100 wrocławskich instytucji szykuje atrakcje w Noc Muzeów. Minęła siódma, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jeden z dronów, które wleciały nad ranem na Łotwę, uderzył w magazyn paliw. Bezzałogowce, przypomnijmy, wleciały od strony Rosji i rozbiły się. Z pożarem w tym miejscu, jak wynika z doniesień łotewskich mediów, walczą strażacy. A szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co wiadomo o tym incydencie?
2: Drony wleciały na teren trzech łotewskich powiatów przy granicach z Rosją i Białorusią. Ich mieszkańców w nocy obudziły alarmy i powiadomienia, by pozostać w domach i nie otwierać okien. Służby na razie nie podają żadnych szczegółów. Możemy potwierdzić, że odnaleziono miejsce katastrofy drona. Na razie nie chcemy spekulować na temat liczb. Powiedział Tutin Smaris, przedstawiciel armii na antenie łotewskiego radia. Jak przed chwilą poinformowało tamtejsze wojsko, służby odnalazły na razie szczątki dwóch bezzałogowców.
1: A mówił o tym Mateusz Chłystun. Dziękujemy. Do akcji znów wkroczą Black Hawki. Wznawiane są działania z użyciem śmigłowców i samolotów gaśniczych w Puszczy Solskiej. W akcji uczestniczy niemal 500 strażaków. Gasili pożar całą noc. Żywioł objął w sumie 500 hektarów. Akcja trwa od wtorkowego popołudnia i ciągle jest bardzo trudna, mówi nam rzecznik Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Lublinie Tomasz Stachyra.
3: Działamy nawet na tych terenach, które się już spaliły, zabezpieczając przed ponownym rozpaleniem, ponieważ częściowo te grunty na terenach leśnych to są grunty torfowe, więc korzenie, które pozostają pod wpływem silnego wiatru, potrafią się ponownie rozpalić.
1: Nie ma na razie decyzji o ewakuacji Józefowa, bo na razie nie ma takiej potrzeby, przyznaje szef MSWiA Marcin Kierwiński. Mieszkańcy wciąż jednak z niepokojem patrzą na całą sytuację.
4: Jest źle, tu się boję o te budynki, bo tu mam te budynki drewniane wszystko.
5: Tak ciężko w ogóle się oddycha, tak duszno jest, tak się kręci w głowie, jak się dłużej na tym powietrzu jest.
6: Wszędzie jest pełno dymu, jest siwo, pierwszy raz w ogóle widzimy taką sytuację tutaj w naszym regionie.
7: Cały czas słyszymy helikoptery nad głowami, straszne.
1: Dobra wiadomość jest taka, że na Lubelszczyźnie pojawiają się chmury i jest szansa na deszcz. Potencjalna decyzja o zmianie stóp procentowych najwcześniej w lipcu to przewidywania ekonomistów, m.in. PKO BP i ING. Rada Polityki Pieniężnej, przypomnijmy, pozostawiła wskaźniki na niezmienionym poziomie. To oznacza, że główna referencyjna stopa NBP nadal wynosi 3,75%. Zaskoczenia nie ma, komentuje analityk firmy XTB Michał Jóźwiak.
8: Mimo rosnącej presji cenowej, bank centralny nie zdecydował się na zacieśnienie polityki, co oznacza, że raty kredytów oparte na zmiennym oprocentowaniu nie powinny w najbliższym czasie wzrosnąć. Obie miary inflacji odnotowały w kwietniu wzrost, pozostały jednak w ramach celu inflacyjnego RPP. Jednym z głównych czynników ograniczających ich wzrost jest program Ceny Paliw Niżej.
1: Zdaniem eksperta kolejne ruchy Rady będą uzależnione od sytuacji międzynarodowej. RPP w tym roku obniżyła stopy tylko raz w marcu o 25 punktów bazowych. Położne zlikwidowanej porodówki w Nowej Dębie na Podkarpaciu znajdą pracę w innych placówkach, zapewniają lokalne władze. Przypomnijmy, pod koniec kwietnia radni zdecydowali o zamknięciu oddziałów ginekologiczno-położniczego i neonatologicznego w tamtejszym szpitalu. Powodem były wielomilionowe straty i malejąca liczba porodów.
9: Mamy tak naprawdę w tej chwili 9 osób, którymi musimy w jaki sposób pomóc zaopiekować się. Rozmawiamy jeszcze ze szpitalem wojewódzkim w Tarnobrzegu. Jest możliwe, żeby panie składały tam swoje CV, no zobaczą, no może jedną, dwie przyjmą tam te panie.
1: Mówił Wojciech Śmiech, wicestarosta tarnobrzeski. Na razie żadna z położnych nie dostała wypowiedzenia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Na co dzień niedostępne, w tym wyjątkowym czasie otworzą swoje drzwi dla zwiedzających. Ponad 100 wrocławskich instytucji szukuje specjalne atrakcje w Noc Muzeów. Od warsztatów i wykładów przez spotkania z artystami po pokazy filmowe i wernisaże.
10: Między innymi będzie można zobaczyć wnętrza Arsze Klasztoru we Wrocławiu, Kotłowni Wschodniej w Dropolis. Bardzo ciekawy obiekt. Muzeum Medycyny Sądowej, Muzeum Anatomii, Muzeum Mularzy Dermatologicznych. Z jednej strony będzie można wejść do obiektu marszałka, wyjątkowo także gabinet prezydenta, który na ten dzień będzie otwarty.
1: Wyliczał Jarosław Perduta, dyrektor Departamentu Kultury i Sportu. Noc Muzeów 16 maja. A już teraz w Radiu Plus prognoza pogody na dziś.
11: Pogoda. Na Pomorzu Środkowym dziś na termometrach do 12 stopni. Zachmurzenie umiarkowane, a po południu małe. Przez cały dzień bez opadów. Wiatr słaby.
0: Radio Plus Koszalin. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
12: 7 maja w kalendarzu, 7 godzina już na zegarach. Szczęśliwie będzie. Dzień dobry o poranku.
13: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
12: Tomek Waloszczyk.
13: Zapraszamy do 9.

0: Uwaga, uwaga, to nie jest jakaś Fata Morgana. Przenosimy się do Katowic. Zamiast strzyżenia trawników tymi głośnymi, hałasującymi urządzeniami spalinowymi, owieczki, jeszcze będą owce, kameruńskie owce. O. Będą pojawiać się na niektórych wybranych trawnikach. Jak już tam wykoszą, czyli zjedzą trawę, ile trzeba, to przenoszą się na inne. Znaczy przy pomocy hodowcy, który te owce ma.
1: Nie, to fajne.

0: Zły nawóz jest. No, organiczny.
1: No, w sumie masz rację. Ciekaw jestem,
0: czy będzie... niż spalina.
1: Tak jest. Ciekaw jestem, czy będzie oficjalny redyk, czyli wyjście tego pasterza na halę, znaczy na ten trawnik. Aha. Ulicami Katowic, oczywiście przy brzmieniach kameruńskiej muzyki. Bo to owce kameruńskie są, wyobraź sobie. Taki wyobrażam gatunek. Sobie.
0: No, pewnie są jakieś wyjątkowo, że tak powiem...
1: Głodne.
0: Wydajne.
1: Wydajne, tak.
0: No dobrze, ciekawa jestem, czy jakieś strzyżenie będzie też, czy tylko trawników, czy również runa owczego.
1: No może być i to, no, na mleko owcze czekamy.
0: O, sery owcze, o, to jest coś. Dobrze, rozmawialiśmy
1: sobie. Tylko do Katowic
0: sobie
1: jechać.
0: Tak, za chwilę na naszej, a może lepiej, żeby tak w każdym mieście było u nas w kraju. Zamiast kosiary. 16,5 minuty po godzinie 7 poranny program Radia Plus. Rano wstaje Albano, za chwilę Romina Power. Będą też Skaldowie. A przed 8 oczywiście nie zabraknie pytania przed śniadaniem.
2: Reklama. Czekanie właśnie się skończyło. Nowa Toyota RAV4 już jest i czeka na Ciebie w Toyota Walder Słupsk. Wsiądź, rusz i poczuj, dlaczego wszyscy o niej mówią. Odwiedź nas podczas dni otwartych od 11 do 16 maja. Nowa RAV4. Sprawdź, zanim zrobią to inni. Toyota Walder Słupsk, Szczecińska 42.
3: Drodzy mieszkańcy, zapraszam Was do udziału w kolejnej edycji Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego. Miejsce, w którym żyjemy, może stać się lepsze dzięki Waszej kreatywności. Jeśli macie pomysł, nie zwlekajcie. Wejdźcie na stronę koszalin.budżetobywatelski.pl i zgłoście projekt w dniach od 13 kwietnia do 14 maja. Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Rozciągamy! Do 9. Największy w Polsce 9-dniowy Dzień Dziecka na koszalińskiej giełdzie. Rekordowy maraton zabawy. Od 30 maja do 7 czerwca. Od 10 do 20. Wśród atrakcji nowość dla fanów technologii i szybkich maszyn. Zlot pojazdów zdalnie sterowanych. Festiwal dmuchańców i dużych maskotek. Strefa koparek. Codziennie piana party. Festiwal kolorów, nagrody i konkursy. Bilety i karnety na kupbilecik.pl. W przedsprzedaży dużo taniej. Zaprasza Ibiza Wynajem.pl.
2: Reklama.
8: And for love's sake, each mistake, oh.

0: Najmniejsza wyspa świata i najbardziej zaludniona znajduje się na Karaibach. Mhm. Wyobraź sobie, ma półtorej wojska piłkarskiego.
1: A, to jedno i pół. No, no tak, bo dzieci na mniejszym grają.
0: Cztery ulice, zero mhm. samochodów, 10 osób w pokoju. No bo mieszka tam od, jak się mówi, od 500 do nawet 1200 osób.
1: Ale czekaj, czekaj, na tym półtorej cztery ulice, zero samochodów.
0: To, no, to są... Nie da się jeździć, bo już tam nie ma miejsca.
1: To deptaki są, a nie ulice.
0: Nie, to w ogóle jest dziwne miejsce, naprawdę. Ale bardzo ciekawe i zagadkowe. Pewnie nie dla turystów, bo jeszcze tam turystę zmieścić to już w ogóle chyba na dachu. Taka to historia. No... Dosyć ciekawa rzeczywiście, bo jak patrzy się z lotu ptaka na tą wyspę, no to po prostu no, zero zieleni, absolutnie. Życzymy... Także owce by sobie kameruńskie nie poszalały.
1: Nie, zupełnie nie, zabetonowane to wszystko. Życzymy im miłego poranka.
0: Santa Cruz de Isolte.
1: Gdziekolwiek są, jak w jakimś blokowisku idziecie dziesięciopiętrowym do windy i tam nawet kilka osób czeka.
0: To pomyślcie, są miejsca, gdzie jest gorzej.
1: Tak jest.
0: Znaczy
1: nie, no w tych blokowiskach to całkiem przyjemnie, no jak się ma fajnych sąsiadów, no to czemu nie. Za 7:30. Tak? Halo. Czyli Electric Light Orchestra już teraz.
0: Rock and rollowo gramy na pobudzenie.

0: Sporadycznie napisała Izabela o tym śmieciowym jedzeniu. Ma na myśli frytki, ale przyzwoitym kebabsem, czy tam kepsem też nie pogardzę. Dzień dobry wszystkim. Izabela odpowiedziała na nasze pytanie o śmieciowe jedzenie. Bo dzisiaj taki temacik na naszym profilu facebookowym.
1: Tak jest, dokładnie. No dobrze, za chwilę najnowsze wiadomości, a do tych tematów będziemy się jeszcze wgryzać w ciągu dzisiejszego dnia na antenie Radia Plus.

0: Plus Koszalin.
1: Jest w 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ponad 40 maturzystów marzenia o zdaniu egzaminu dojrzałości musi odłożyć na przyszły rok. Przepisy są jednoznaczne i restrykcyjne, podkreśla szef CKE Robert Zakrzewski.
2: Egzamin może być unieważniony na podstawie tylko wniesienia telefonu komórkowego, czyli samo wniesienie powoduje unieważnienie egzaminu, nawet jeszcze nie korzystanie.
1: Maturalny maraton potrwa do 30 maja, ogłoszenie wyników 8 lipca. Jakie było źródło zakażeń hantawirusem na luksusowym holenderskim wycieczkowcu? To próbują ustalić argentyńskie służby epidemiologiczne. Do wczoraj na statku stwierdzono 8 zakażeń, troje pasażerów zmarło. Wycieczkowiec od niedzieli cumował u wybrzeży Republiki Zielonego Przylądka. Teraz płynie w kierunku Wysp Kanaryjskich. Na koniec Watykan. Leon XIV przyjmie na audiencji amerykańskiego sekretarza stanu Marka Rubio. Do spotkania dojdzie po serii krytycznych wypowiedzi prezydenta Trumpa na temat pierwszego w historii papieża z USA. Dzisiejsza wizyta ma być próbą poprawy relacji na linii Waszyngton-Watykan. Wśród tematów, które zostaną poruszone, m.in. wojny USA i Izraela z Iranem oraz Rosji przeciwko Ukrainie, także kryzys na Kubie.
3: Wiadomości lokalne Magda Wanowska-Miksa. Ponad 270 tysięcy złotych na koszalińskie kluby. Wsparcie otrzyma 21 organizacji sportowych.
4: Pieniądze z tego programu można przeznaczyć na wynagrodzenia trenerów, zakup sprzętu sportowego, na organizację obozów sportowych.
3: Kluby jednosekcyjne mogły otrzymać około 12 tysięcy złotych, a wielosekcyjne do 17 tysięcy. W Polsce rozdysponowano w ramach tego programu prawie 100 milionów złotych. Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu włącza się w 23. Ogólnopolski Tydzień Bibliotek, który potrwa od 8 do 15 maja. Przygotowała szereg wydarzeń promujących czytelnictwo i kulturę. Będą to różnego rodzaju warsztaty oraz liczne spotkania autorskie.
5: Katarzyna Zieniuk-Romanowska, Biblioteka Miejska Kołobrzeg. Pojawi się kilka takich nazwisk, które zasługują na tutaj uwagę. I to jest Małgorzata Sobczak, znana bardzo dobrze z kryminałów o tytułach kolorów: czerwień, błękit, żółć i tak dalej. Pojawi się też Jacek Pałkiewicz z reporterskimi przygodami, podróżami.
3: Kołobrzeską bibliotekę odwiedzi także autor kryminałów Przemysław Piotrowski oraz fotograf Marek Lubacz. Szczegóły na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu. Dziś na Pomorzu Środkowym do 12 stopni, zachmurzenie małe i umiarkowane, bez opadów.
0: Radio Plus Koszalin. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
6: To my z wami budzimy was, zachęcamy do wstawania. Czwartek, już blisko weekendu, jesteśmy kolejnego.
7: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozima.
6: Tomek Waloszczyk.
7: Abba, już teraz, za chwilę Freddie Mercury.

0: I was born to love you, Freddie Mercury, na antenie Radia Plus.
1: Nie denerwuje cię to w kuchni, że tak, tak nastawiane wszystko jest? Tutaj czajnik, tu toster, tutaj jakieś słoiki stoją, tu inne rzeczy.
0: Nie lubię, dlatego mam, staram się mieć pochowane wszystko.
1: A widzisz, czy jesteś trendy?
0: Trendy
1: czytam o nowym trendzie, który jest trendem minimalistycznej kuchni. To znaczy, jest specjalna szafka, którą się otwiera, taka wysoka zabudowa. Mhm. Otwierasz szafkę i tam masz wszystko, czajnik, toster i inne rzeczy. I sobie przygotowujesz i później zamykasz, a nie tak, że stoi ci po tych półkach. To są dla tych, którzy lubią takie minimalistyczne przestrzenie.
0: No i bardzo dobrze. Ja mam toster skiszony tam, bo na co dzień nie jest używany, więc rzeczywiście jest wszystko pochowane. Jedyne, co stoi, no to ekspres do kawy musi stać.
1: No,
0: a czajnik na gazie i też jest dobrze. Znaczy,
1: no,
0: na płycie.
1: Czyli masz trochę tych rzeczy na zewnątrz, to nie jesteś
0: nie,
1: trendy.
0: Nie, nie, no nie, ale jest tak, że jak wchodzisz, to ci się wydaje, że jest po prostu błysk. To luks,
1: no dobrze, no to trochę zmierzasz w tę stronę. Ale chodzi o to, żeby wszystko było tak pochowane, że otwierasz, korzystasz i później zamykasz.
0: Nie, słuchaj, no ja rozumiem, to fajnie wygląda, ale jednak jest trochę niewygodne. Jak wpadasz do kuchni raz na tydzień, to sobie można tak robić, ale jak codziennie człowiek tym, i domowników mnóstwo, no to się tak nie
1: A poza tym
0: no.
1: Ja się zastanawiam, jak się zrobi gorącą herbatę, to później ten czajnik co, schowasz, zaparuje i co? Meble poniszczą.
0: Do niczego to wszystko, no naprawdę. Za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii. Będzie też pytanie przed śniadaniem, jak już ta woda zagotowana, to może kubeczek.
1: Kubeczek Radia Plus, jak najbardziej. Trzeba zalać herbatę i cieszyć się nie tylko muzyką, ale też tym, co się w ręce trzyma. Bardzo ładne, gustowne kubeczki do zdobycia w pytaniu przed śniadaniem.
0: U mnie dzisiaj herbata różana, a u Państwa no, będziemy podpytywać być może.
1: Różana przez kogo?
0: Różana, a. Proszę Pana, różana. Za 17 minut godzina 8 w Radiu Plus.
2: Reklama.
3: Omade Monseflore, omade, omade, omade odeo riki tiki, deo deo riki tiki. Raz, dwa, trzy. Wpadasz ty do sklepu Tic Tac Koszalin. Tu znajdziesz wszystko dla dzieci w odlotowych cenach. Bezpieczne foteliki Cybex, Britax, Maxi Cozy. Bezpłatny dobór i montaż. Tu kupisz wszystko, czego potrzebujesz na wyprawy. Foteliki rowerowe, kaski, ochraniacze, przyczepki rowerowe, hulajnogi. Tic Tac Koszalin Traugutta 30. Zapraszamy.
4: Manufaktura Bursztynu w Kołobrzegu. Obowiązkowe miejsce do odwiedzenia podczas pobytu nad morzem. Wśród atrakcji wystawy stałe i czasowe, spersonalizowane prezentacje, obsługa większych grup, warsztaty, prelekcje, możliwość zakupu wyrobów z bursztynu. Manufaktura Bursztynu. Kołobrzeg Obrońców Westerplatte 18. www.manufakturabursztynu.kolobrzeg.pl.
5: Polanki Aqua w Kołobrzegu. Twój prywatny azyl wśród wydm i fal. Jedyny taki na wybrzeżu kompleks apartamentów na sprzedaż. Polanki Aqua w Kołobrzegu. Apartamenty w pełni wykończone i wyposażone. Z balkonem lub przestronnym tarasem. Zaledwie 350 metrów do piaszczystej plaży. Komfortowe warunki wynajmu i wypoczynku przez cały rok. Polanki Aqua w Kołobrzegu. Twój apartament blisko morza.
6: Które godziny w Koszalinie są najlepsze? Oczywiście od 14 do 18 od poniedziałku do piątku. Ale za to w sobotę. Od 10 do 14 czeka na Was Wrangler Lee Outlet Dziki Jeans, w którym ubierzesz się od stóp do głów w markowe ciuchy. Koszalin, Wańkowicza 17.
7: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie w stylu skyr sojowy i jogurt sojowy Alpro 5,99. A odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 700 gramów 59,99 z Kaufland Card Extra. Tak, odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 59,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Reklama.

0: klub wesołego szampana. Szampan w kubku to odpada. Absolutnie.
1: Nie. No. I szampan to tylko okazja raz w roku, wiadomo jaka. Chyba, że ktoś wyjątkowo coś świętuje, ale to już wam zostawiamy tam dywagacje takie.
0: Za 5,5 minuty będzie godzina 8 w Radiu Plus.
2: Pytanie przed śniadaniem.
1: Co innego, jeśli pytamy dotyczy tych schabów, no to co tydzień oczywiście w niedzielę. Dobra, nieważne. Mamy dzisiaj pytanie przed śniadaniem. Z Kasią tego nie już tłuką, ale to w sobotę chyba dopiero.
0: Dobrze, muszę się dobrze
1: pytanie, którego nie uzgadniałem z Kasią, znaczy ogólnie uzgadnialiśmy, ale postanowiłem ubrać je w kontrowersyjne dosyć słowa.
0: Dawaj, opowiadaj.
1: Wyobraźcie sobie, że przychodzi komornik i zabiera te wszystkie wam sprzęty w kuchni. Jedną możecie zostawić. To
0: czego
1: co zostawiacie?
0: Nie oddacie? Jak ten rejtan na podłodze będziecie ściskać.
1: Inaczej, wasz ulubiony sprzęt kuchenny, bo mówiliśmy o tym, co tam trzeba pochować do szuflady, co przeszkadza, co stoi i tak dalej. Co jest waszym ulubionym sprzętem w kuchni? To pytanie przed śniadaniem.
0: Napiszcie nam o tym 691-141-141, numer SMS do Radia Plus. Czeka fajny kubek od nas.
1: Kubek na wierzchu trzeba trzymać, pochwalić się przed znajomymi, że macie taki... Niektórzy mają taką specjalną kolekcję wiszących kubków albo stojących w kuchni i tym się chwalą. Nie tam jakieś minimalizmy, trzeba pokazać swoje ulubione kubki.
0: Całą kolekcję. I Eruption One, my ticket już teraz w Radio Plus.
1: Mogę powiedzieć, że moim ulubionym sprzętem jest zmywarka?
0: Możesz.

0: Pytaliśmy o hardware, tak, czyli sprzęty w kuchni, a teraz software,
1: proszę,
0: czyli
1: bardzo,
0: to, co jemy. Dobrze, jedzenie śmieciowe dzisiaj na naszym profilu facebookowym i taki obrazek, w którym wewnątrz bułki są jakieś folie, jakieś plastiki, tak żeby obrazowo było widać, co jemy w śmieciowym jedzeniu. Ja co napisał, w końcu treściwe jedzenie. Ta kanapka zostanie z tobą na kolejne 500 lat. Czasami sobie pozwalam na takie rzeczy, ale treść tego jedzenia nie zostaje tak długo we mnie, to już tak na poważnie. Czasem nawet krócej ja co piszę.
1: No tak, z tym śmieciowym jedzeniem to jest tak, że czasami nam się śpieszy i po prostu łapiemy coś w biegu.
0: A jak się człowiek śpieszy, to ten producent się cieszy. Tak. Katarzyna napisała, tak, śmieciowe oczywiście, ale zawsze sama robię w domu, ponoć mi to całkiem dobrze wychodzi. Mm-hmm. Mowa o różnych hamburgerach i hot dogach.
1: Nie, no hamburger własnej roboty to jest po prostu artyzm, a nie tam jakieś śmieciowe jedzenie. No, można zrobić z dobrego kawałka mięsa. Same mi się zdarza od czasu do czasu, jak mam ochotę na coś konkretnego zimową porą, no to lecę na plac po specjalnie zmieloną wołowinę i potem to rewelacja.
0: Dobrze, dobrze, bo już przeszliśmy od śniadania do obiadu, a tutaj ósma się zbliża.
1: Rozmarzyłam się.
0: Wiadomości i prognoza pogody już za chwilę.
2: Reklama. Wiosna ruszyła z pełną mocą, a razem z nią może okazji w salonach Peugeot, Opel i Citroen Mojsiuk. Szukasz nowego auta? Teraz jest najlepszy moment. Nowoczesne modele, świetne oferty i samochody gotowe na każdą trasę. Nie zwlekaj, tej wiosny wybierz styl, komfort i technologię od Peugeota, Opla i Citroena. Zapraszamy do autoryzowanego salonu Mojsiuk Motor, ulica Koszalińska 89, Stare Bielice koło Koszalina. Grupa Mojsiuk, tu czeka twój nowy samochód.
3: Haniu, już gotowe.
4: Tak prędko? Na pewno wszystko?
3: Tak, wszystko poszło mi jak z płatka. Wiosenne porządki ogrodowe pójdą ci jak z płatka, ze składami budowlanymi Wesołek. W ofercie nasiona, ziemia, narzędzia ogrodnicze, szeroki wybór kostek brukowych znanych producentów oraz wszystkie niezbędne produkty do aranżacji i pielęgnacji ogrodów. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
5: Jest Koszalinę firmą znaną. Dostępczą wybudujesz tanią.
6: Słyszysz? Tę piosenkę znają już chyba wszyscy.
7: Jasne, że znają. Co się dziwisz? Tęcza działa w Koszalinie od ponad 30 lat.
6: To dlatego wszyscy tam kupują.
7: Zdecydowanie. Tysiące materiałów budowlanych, transport, rozładunek, a do tego wszystkiego atrakcyjne ceny.
6: Jak materiały budowlane, to tylko z Tęczy. Hurtownia budowlana Tęcza. Koszalin Szczecińska 49.
2: Reklama.

0: plus Koszalin.
1: Drony z Rosji wleciały na Łotwę i rozbiły się. Tamtejsza armia reaguje na incydent. O decyzjach za chwilę. 25 lat dla ojczyma, 16 dla matki chłopca. Wyrok w sprawie śmierci Kamilka z Częstochowy zostanie zaskarżony. Kardynał Grzegorz Ryś z nagrodą specjalną Orła Jana Karskiego. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zagrożenie w przestrzeni powietrznej Łotwy zażegnane, informuje tamtejsze wojsko. Wszystko po tym, jak na jej terytorium rozbiły się dwa drony, które wleciały z Rosji. Łotewskie dowództwo podjęło decyzję o wzmocnieniu sił obrony przeciwlotniczej na wschodzie kraju, przy granicach z Rosją i Białorusią, mówi minister obrony Łotwy Andris Spruc. Jadę właśnie do Rzeżycy, bo sytuacja jest tam naprawdę skomplikowana. Po raz kolejny widzimy, że agresja Rosji na Ukrainę ma konsekwencje także w krajach ościennych, również na Łotwie. Ukraina ma pełne prawo do obrony, a także do ataków na legalne cele na terytorium Rosji. Tamtejsze dowództwo zaznaczyło, że dopóki trwa rosyjska agresja na Ukrainę, takie incydenty mogą się powtarzać. Wyrok w sprawie ojczyma i matki Kamilka zostanie zaskarżony, zapowiedziała rzeczniczka praw dziecka. Kara nie jest adekwatna do winy, podkreśliła po wyjściu z sali rozpraw siostra skatowanego 8-latka. Częstochowski sąd skazał Dawida B., ojczyma chłopca, na 25 lat więzienia. Matka ma spędzić za kratami 16 lat.
2: Oboje trafią do więzienia za znęcanie się nad Kamilkiem.
3: Jedno i drugie mają takie zarzuty. Są dwa różne zarzuty, ale najpoważniejszym czynem to jest to spowodowanie u małoletniego Kamila ciężkiego uszczerbku na zdrowie, którego następstwem była śmierć małoletniego pokrzywdzonego po pewnym czasie.
2: Wyrok nie jest prawomocny.
3: Wyrok nie jest prawomocny.
1: Z Dominikiem Bogaczem z Sądu Okręgowego w Częstochowie rozmawiał Rafał Różycki. Sprawa wstrząsnęła Polską. Jak ustalili śledczy, ojczym polewał chłopca wrzątkiem, uderzał pięściami i rzucał na rozżarzony piec węglowy. Dziecko miało złamaną rękę i poparzone 25% ciała. Kamilek zmarł 3 lata temu po ponad miesięcznej walce o życie w szpitalu. W Sejmie projekt ustawy o kryptoaktywach skierowany przez prezydenta wczoraj przekonywał, że to zbiór jasnych zasad dotyczących tego kontrowersyjnego w ostatnim czasie rynku. Mateusz Chłystun przysłuchiwał się konferencji szefa prezydenckiej kancelarii. Jakie są główne założenia projektu?
4: Prezydencki projekt opiera się na 3 filarach: ochronie konsumentów i inwestorów, realnym nadzorze państwa nad rynkiem i zabezpieczeniem praw przedsiębiorców, którzy działają w oparciu o kryptoaktywa.
5: Ten projekt jest w istocie w dużej mierze zasadzony na projekcie rządowym i to jest ta wyciągnięta ręka pana prezydenta. Zresztą ona jest wyciągnięta nie po raz pierwszy, jeżeli chodzi o rynek kryptoaktywów.
4: Mówił szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki, który zaznaczył, że to, czy i kiedy proponowane przepisy wejdą w życie, zależy teraz wyłącznie od koalicji rządzącej.
1: Mateusz Chłystun, dziękujemy. A teraz niepokojące wyniki badań z Wielkopolski. 15% uczniów ma myśli samobójcze, a około połowa narzeka na zmęczenie i rozdrażnienie. To wyniki ankiety z podpoznańskiego Tarnowa Podgórnego. Młodzi ludzie wskazują też na trudności w mówieniu o emocjach, podkreśla psycholog Natasza Chmielewska.
6: Myślę, że w ogóle jako społeczeństwo niestety mamy coraz mniejsze zdolności takie emocjonalne i komunikacyjne i właśnie wynika to po prostu z braku treningu.
1: 1/4 uczniów ze swoimi problemami zgłosiła się do szkolnego psychologa lub pedagoga.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Kardynał Grzegorz Ryś, uhonorowany, otrzymał nagrodę specjalną Orła Jana Karskiego za otwieranie umysłu, sumienia i ramion Kościoła dla innych. Kapituła zwróciła uwagę na zasługi związane m.in. z migrantami oraz relacjami judeo-chrześcijańskimi. Jak mówi krakowski metropolita, Jan Karski jest wzorem dla wszystkich ludzi, ale dla chrześcijan powinien być szczególnym autorytetem.
7: Przyjmuję tę nagrodę z wielką wdzięcznością. Z przekonaniem, że sam znalazłem przynajmniej z 10 ludzi, którym się bardziej należy. To nie jest takie proste odnaleźć się w takim gronie jak laureaci Orła Jana Karskiego.
1: Pierwszymi uhonorowanymi nagrodą Orła Jana Karskiego byli w 2000 roku Jacek Kuroń i ksiądz Józef Tischner.
8: Na Pomorzu Środkowym dziś na termometrach do 12 stopni. Zachmurzenie umiarkowane, a po południu małe. Przez cały dzień bez opadów. Wiatr słaby.
0: Radio Plus Koszalin. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
9: Mamy przyjemność zapowiedzieć kolejną, chociaż ostatnią godzinę poranka w Radiu Plus, przynajmniej dzisiaj.
10: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimow.
9: Tomek Woloszczyk.
10: I znów kubek w ręku. I kawiarenka. Blue Cafe, Misuja na antenie Radia Plus, a za chwilę 2 plus 1 iść w stronę słońca. Dzisiaj z tym słońcem będzie
9: różnie,
10: trochę gorzej, ale nie narzekajmy, bo deszcz jest bardzo potrzebny.

0: Jak to było z tym tasakiem?
1: No nie, no nie chciałem tego cytować na antenie, no ale już dobrze, no bo
0: ale
1: to
0: się,
1: taki...
0: Ale rozbawiło nas
1: żart
0: trochę, no.
1: Na granicy napisał jeden z naszych słuchaczy, że on by tasak zostawił z tych rzeczy, żeby...
0: Żeby komornika przegonić.
1: Tak, dobrze. Pytanie przed śniadaniem.
0: No dobrze.
2: Pytanie przed śniadaniem.
1: I tylko poważne odpowiedzi. Zbyszek taką podesłał. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: To witam. Jaka jest ta najważniejsza rzecz w kuchni, którą byś zostawił? Ale nie mówimy o żonie, bo to też ktoś nam
0: też
1: napisał, że żona.
0: Były, tak.

0: smak Afryki, smak Maroka, smak dalekich krajów, to robi naprawdę dobre smaki i
1: dobrze,
0: pobudza.
1: Ale Zbyszku, powiedz mi, ten kardamon dodajesz, bo niektórzy dodają od razu do kolby, do sitka tam razem z kawą, są tacy, którzy dodają potem, wcześniej, jak ty to robisz?
0: Ja to dosypuję już na wierzch, praktycznie jak już kawa jest zrobiona, robię sobie kawę creme i do tego dosypuję właśnie taką pół łyżeczki na wierzch kardamonu i jak spijam sobie te mleczko leciutkie i mleko z tym kardamonkiem, to czuję po prostu jak w książkach czytam o Maroku, o Afryce, to dopiero mi podchodzi tutaj podniebienie smakowe. To jest coś, co naprawdę wyróżnia tą kawę, a przede wszystkim jedyna rzecz, którą zostawiłbym w kuchni. No.
1: Odrabina egzotyki.
2: No dobrze, i na pytanie, co Zbyszek dosypuje żonie do kawy, odpowiedz mi kardamon. Ja, bo to rozumiem, wspólna jakaś okoliczność, że tę kawę parzysz nie dla siebie, tylko tam jakoś bardziej w kilka osób.
0: No wspólnie z żoną codziennie mamy taki sobie po śniadanku rytuał, tak jest, zawsze ta kawka jest zrobiona i oby tak było dalej, szczęście, miłość i kawka z kardamonem.
2: I jeszcze bym dodał te egzotyczne upały, ale dzisiaj troszkę już będzie inaczej w pogodzie, o nim powiemy za kilkanaście minut.
0: No wczoraj to było paskudnie, dzisiaj już jest dużo lepiej, a weekend będzie wspaniały.
1: No dobrze, ale skoro kawę pijecie razem, to chyba dwa kubki trzeba wysłać, nie da się inaczej.
0: Bardzo byłbym wdzięczny i na pewno żona zadowolona by była.
1: Dobra. Dziękujemy, pozdrawiamy i wysyłamy dwa kubki oczywiście dla tak wspaniałej i cudownej pary. Dziękujemy, do usłyszenia.
0: Dzięki również, wszystkiego dobrego dla wszystkich.
3: Reklama. Czekanie właśnie się skończyło. Nowa Toyota RAV4 już jest i czeka na Ciebie w Toyota Walder Słupsk. Wsiądź, rusz i poczuj, dlaczego wszyscy o niej mówią. Odwiedź nas podczas dni otwartych od 11 do 16 maja. Nowa RAV4. Sprawdź, zanim zrobią to inni. Toyota Walder Słupsk, Szczecińska 42.
4: Coś potrzeba? Ile potrzeba?
5: Nie musisz mieć bonów, żeby kupować dżinsy w Pewecie. Twoje ulubione spodnie i ciuchy kupisz w Dziki Jeans Wrangler Lee Outlet. Koszalin, ulica Wańkowicza 17.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Dzień dobry. Czy zastałam niskie ceny?
10: Mamy to od Lewiatanie tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
9: Doskonale. Kupujemy.
11: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
13: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
14: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
15: Uwielbiam rysowanie.
16: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
17: Rozciągamy! Do 9. Największy w Polsce 9-dniowy Dzień Dziecka na koszalińskiej giełdzie. Rekordowy maraton zabawy. Od 30 maja do 7 czerwca, od 10 do 20. Wśród atrakcji nowość dla fanów technologii i szybkich maszyn. Zlot pojazdów zdalnie sterowanych. Festiwal dmuchańców i dużych maskotek. Strefa koparek. Codziennie piana party, festiwal kolorów, nagrody i konkursy. Bilety i karnety na kupbilecik.pl. W przedsprzedaży dużo taniej. Zaprasza ibizawynajem.pl.
18: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto.

0: Elektryczne gitary i dzieci w Radio Plus 27,5 minuty po godzinie 8.
1: To chyba trochę w klimacie tej piosenki. Czytam właśnie doniesienia z Francji, bo tam afera jest, mimo że ona zaczęła się jakieś 10 lat temu, to teraz dopiero będzie rozliczona. Otóż pewien naukowiec przyznał nagrodę w dziedzinie filologii, przyznał sam sobie. Poza tym towarzystwo, które przyznaje tę nagrodę, to on sam je powołał, wymyślił i zrobił całe zamieszanie z tym, dać sobie nagrodę.
0: Ale to nikt go nie chciał docenić, on wreszcie się zdenerwował.
1: Tak sobie myślę, że on czuł się rozczarowany, niedoceniony i powołał sobie towarzystwo i to ono coraz większe zasięgi miało, zaczął zapraszać tam jakichś gości, a wszystko służyło temu, on sobie tam wcześniej u jubilera taki medal zamówił i później sobie przyznał w ogóle przed Zgromadzeniem Narodowym we Francji, także to na najwyższe kręgi się sprawa otarła. No pojechał, zamieszania narobił, później gdzieś tam komuś w Rumunii chciał przyznać nagrodę, a ci Rumuni trochę bardziej byli dociekliwi, zaczęli drążyć i okazało się, że to wydmuszka nie ma takiej nagrody. To znaczy jest, no i on sam się broni, że przecież prawo nie zabrania ustanawiać jakiejś nagrody, tylko że przyznał ją sam sobie.
0: Słuchaj, są tacy, którzy potrzebują poklasku i zrobią wszystko, żeby ten poklask zdobyć.
1: Dobrze, ja obiecuję, że dzisiaj sobie napiszę coś o sobie w Wikipedii. Nie ma takiego hasła, napiszę.
0: Dobra, sprawdzę jutro. 28,5 minuty po 8 za chwilę.
1: Ale będzie też o moich wadach.
0: Tak?
1: No nie, żeby nie było tak bezkrytycznie. Muszę być obiektywny.
0: Dobrze. Nieważne, co piszą, ważne, że piszą.
1: Żeby nazwiska nie przekręcili.
0: Dobrze, za chwilę wiadomości w Radio Plus i prognoza pogody.
2: Reklama. Drodzy mieszkańcy, zapraszam Was do udziału w kolejnej edycji Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego. Miejsce, w którym żyjemy, może stać się lepsze dzięki Waszej kreatywności. Jeśli macie pomysł, nie zwlekajcie. Wejdźcie na stronę koszalin.budżetobywatelski.pl i zgłoście projekt w dniach od 13 kwietnia do 14 maja. Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina.
3: Manufaktura Bursztynów Kołobrzegu. Obowiązkowe miejsce do odwiedzenia podczas pobytu nad morzem. Wśród atrakcji wystawy stałe i czasowe, spersonalizowane prezentacje, obsługa większych grup, warsztaty, prelekcje, możliwość zakupu wyrobów z bursztynu. Manufaktura Bursztynu. Kołobrzeg Obrońców Westerplatte 18. www.manufakturabursztynu.kolobrzeg.pl.
4: Kochanie, a wjazd i podjazd uwzględniłaś?
5: Oczywiście.
4: A przydomowy parking?
5: Naturalnie.
4: A taras?
5: Bezwzględnie.
4: I to wszystko sama zaprojektowałaś?
5: Poniekąd. Pomógł mi Wesołek.
4: Wiedziałem, bo u Wesołka darmowy projekt kostki brukowej firmy Drogbruk.
5: I gwarancja super ceny.
4: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. Piła Motylewo. mbwesołek.pl.
6: Omade, monseflore, omade, omade, omade, odeo, riki, tiki, deo, deo, riki, tiki. Raz, dwa, trzy. Wpadasz ty! Do sklepu Tic Tac Koszalin. Tu znajdziesz wszystko dla dzieci w odlotowych cenach. Bezpieczne foteliki Cybex, Britax, Maxi Cozy. Bezpłatny dobór i montaż. Tu kupisz wszystko, czego potrzebujesz na wyprawy. Foteliki rowerowe, kaski, ochraniacze, przyczepki rowerowe, hulajnogi. Tic Tac Koszalin Traugutta 30. Zapraszamy!
2: Reklama. Radio Plus Koszalin. Radio Plus Koszalin.
7: Jest w 8:30. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radio Plus. Kontrolujemy cały obszar, chociaż w środku są miejsca, które wymagają stałej interwencji strażaków, poinformował na konferencji w Józefowie w powiecie biłgorajskim szef MSWiA Marcin Kierwiński. Dobra wiadomość jest taka, że dziś w regionie ma padać.
8: Po tej nocy, ciężkiej nocy, jesteśmy takimi umiarkowanymi optymistami.
7: Nie ma potrzeby ewakuacji ludzi. Jak mówią służby, niepokoi jedynie spodziewany silniejszy wiatr. Na miejscu nadal pracuje niemal 500 strażaków. Potężne uderzenie służby w pedofilów. Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymało 123 osoby i zabezpieczyło ponad 300 tysięcy plików z nielegalnymi treściami. W ciągu 2 tygodni policjanci dokonali około 170 przeszukań, zabezpieczyli telefony, komputery i pendrive'y. 95 osób usłyszało zarzuty, 47 z nich trafiło do aresztu. W siedzibie episkopatu można się wpisywać do księgi kondolencyjnej po śmierci arcybiskupa Michalika. Zostanie wystawiona w sekretariacie generalnym. generalnym. Arcybiskup Józef Michalik zmarł w niedzielę w wieku 85 lat. Przez dwie kadencje był przewodniczącym konferencji episkopatu. Sprawował też obowiązki wiceprzewodniczącego. Do księgi można się wpisywać w godzinach od 10 do 12 i od 14 do 16.
9: Wiadomości lokalne Magda Wanowska-Miksa. 13 połączeń dziennie z Koszalina do Mielna. Wraca szynobus, dzięki któremu podróż zajmie zaledwie 15 minut.
10: W tym roku będzie można w pełni skorzystać z udogodnień rozbudowanego centrum przesiadkowego w Mielnie.
9: Mówiła Anna Makarewicz z Urzędu Miasta. Sezon rozpocznie się 13 czerwca. W ubiegłym roku z połączeń skorzystało blisko 80 tysięcy osób. Wartość całego tego projektu to ponad 7 milionów złotych. W ramach obchodów 760-lecia Koszalina zaplanowano sporo imprez sportowych. Wśród nich Leśna Piątka na Dychę, czyli bieg i marsz Nordic Walking na dystansie 10 km. Także bieg Wenedów, rajd pieszy PTTK szlakiem kamieni granicznych, maraton pływacki, wyścig rowerowy, rajd samochodowy oraz Puchar Polski Strongmanów Koszalin.
11: Karol Kołaszewski, jestem organizatorem Pucharu Polski Strongman. W Koszalinie zjawi się sześciu jednych z najsilniejszych ludzi w Polsce. Odbędzie się sześć konkurencji, będą dwie konkurencje związane z tirem, to będzie przepchanie tira, będą trzy konkurencje dla publiczności, będzie też konkurencja dla najmłodszych, będą też pokazy, walki.
9: Szczegółowy program wydarzeń z okazji 760-lecia Koszalina dostępny jest na stronie CK105. Dziś na Pomorzu Środkowym do 12 stopni, zachmurzenie małe i umiarkowane, bez opadów.
4: Radio Plus Koszalin. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: To tak na temat tych deszczów trochę. It's raining men w Radio Plus Weather Girls. Za 26 minut będzie godzina 9.
0: I machamy parasolkami. Może się dzisiaj przydadzą. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
1: I Tomek Waloszczyk.

0: i normalnie mówię ci, mają tysiące wiernych fanów, własne transmisje online i budzą ogromne emocje.
1: Ciekawe kto, chyba nie mówisz o jaszczurze. No?
0: Bociany, rybołowy, sokoły.
1: A nie jaszczurki, tylko bociany, dobrze.
0: Prawdziwe gwiazdy internetu. Mm-hmm. Gniazda w Bolewicach, Lipce, Poznaniu i Przygodzicach cieszą się największą popularnością. To tam podglądamy te ptaki, na przykład rybołowy z Lipki ostatnio wyszły na prowadzenie, mistrzowie powietrznych łowów. Także jest co podglądać w internecie, a to cieszy, że nie tylko tam różnych newsów ze świata gwiazd szukamy, ale również kontaktu z dziką przyrodą.
1: Ale pamiętajmy,
0: taką,
1: że
0: być może na żywo też nie zobaczymy, tak, bo to trzeba lornetę mieć porządną i się schować w jakichś krzaczorach i czekać, aż.
1: Ale ta przyroda, pamiętajmy, że jest czasem bezwzględna. To nie jest tak, że ktoś sobie włączy i gdzieś relaksował. Jeżeli tak chce, to niech sobie jakąś transmisję przepływającej rzeki włączy albo.
0: A, też można. Albo,
1: ognisko takie ognisko, były, tak. Kanały, które ogniska transmitowały. Tak. Ale ze zwierzętami to jest różnie. Słyszałem, że bociany na przykład to są bardzo brutalne i względem swoich młodych, i w ogóle względem otoczenia. Tak, to nie są takie milutkie. Czekamy na nie, bo lubimy, ale one potrafią. Trafią tam dać do pieca. Tak, no i poza gniazdem.
0: No dobrze.
1: Ale reality show, no oglądaj, no ma swoje prawa jakieś, no.
0: Tym bardziej, że Skierka, nie wiem czy wiesz, Skierka i Królewicz doczekali się chyba jaja na razie. No, tak. To bociany są takie.
1: To już dla mnie zbyt intymne rzeczy, to ja przełączę na inny kanał.
0: Przepraszam, że tak wyskoczyłam z tym jajem. Dobrze, za chwilę Chris Norman, Suzy Quatro, Sissy Catch, Strangers by Night, a my z wami do dziewiątej. Zapraszamy.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
8: Skoda. Wiosną pozwól swoim pomysłom rozkwitnąć. Stop Fence. Szeroka oferta ogrodzeń posesyjnych, zadaszenia tarasowe, carporty, zabudowy śmietnikowe. Z nami twój dom i jego otoczenie zyskają blask, elegancję i komfortową funkcjonalność. Odwiedź Top Fence w nowym salonie sprzedaży. Poznaj szeroką ofertę, skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Top Fence. Nowy salon sprzedaży. Piła, ulica Magazynowa 6. www.hurtowniaogrodzeniowa.pl.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chipsy Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego to 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
13: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
14: 3,17,41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8,11.
17: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Model.

0: City Catch Strangers by Night na antenie Radia Plus. Za 5,5 minuty będzie 9, czwartek, 7 dzień maja mamy.
1: Ciekawe, czy ten, co po nocach chodził, ten obcy z tej piosenki, no, to się budził razem z nami. Chyba nie, chyba odsypia. My zapraszamy na pobudkę o poranku jutro od godziny 6. To będzie już powolne przywitanie weekendu.
0: A za chwilę Agnieszka Morawska, wcześniej oczywiście wiadomości na antenie Radia Plus. Warto zostać. Jak to już? A tak szybko zwykle.
1: Czwartek mamy, czwartek, droga pani.
0: A no tak, dobrze. Seweryn Krajewski, już teraz uciekaj moje serce.
2: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: Reklama. Poranki Aqua w Kołobrzegu. Twój prywatny azyl wśród wydm i fal. Jedyny taki na wybrzeżu kompleks apartamentów na sprzedaż. Poranki Aqua w Kołobrzegu. Apartamenty w pełni wykończone i wyposażone. Z balkonem lub przestronnym tarasem. Zaledwie 350 metrów do piaszczystej plaży. Komfortowe warunki wynajmu i wypoczynku przez cały rok. Poranki Aqua w Kołobrzegu. Twój apartament blisko morza.
1: W koszalinie firmą znaną, postęczą wydudujesz tanią.
2: Słyszysz? Tę piosenkę znają już chyba wszyscy.
3: Jasne, że znają. Co się dziwisz? Tęcza działa w Koszalinie od ponad 30 lat.
2: To dlatego wszyscy tam kupują.
3: Zdecydowanie. Tysiące materiałów budowlanych, transport, rozładunek, a do tego wszystkiego atrakcyjne ceny.
2: Jak materiały budowlane, to tylko z tęczy. Hurtownia budowlana Tęcza. Koszalin Szczecińska 49.
0: Reklama.
4: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Sytuacja pod kontrolą, zaczęło padać, a to może znacząco poprawić sytuację. Na jakim etapie jest walka z pożarem w Puszczy Solskiej, o tym za chwilę. Był pijany, gdy w sylwestrową noc zabił 37-letnią Anitę. W Ostrowie rusza proces 26-latka. Rozpoczął się okres Komunii Świętych, jest apel policji. Hulajnoga elektryczna to nie jest dobry prezent. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Cały obszar pożaru pod kontrolą, zapewnia szef MSWiA na porannej konferencji prasowej w Józefowie w powiecie biłgorajskim. Walka z pożarem w Puszczy Solskiej trwa. Jak wcześniej informowaliśmy, ogień objął blisko 500 hektarów lasu. Najnowsze informacje z tego miejsca zbiera nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, powiedz, jak wygląda sytuacja o poranku?
2: Zaczął padać deszcz, który przybiera na intensywności, a to gigantyczna, naturalna pomoc dla strażaków. Służby nie przestają jednak działać i robią wszystko, by przygotować się na wypadek zmiany pogody na bardziej wietrzną.
3: To jest kwestia zabezpieczenia rozprzestrzeniania się ewentualnego pożaru na wschód,
2: powiedział minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. W lasach Puszczy Solskiej kilkuset strażaków nadal przelewa więc wodą spaloną w wielu miejscach ściółkę.
4: To ogromna praca wykonana, bardzo optymistycznie patrzymy właśnie ze względu na atmosferę, napadający deszcz na kolejne godziny i kolejny czas.
2: Mówił komendant główny Straży Pożarnej nadbrygadier Wojciech Kruczek. Przez ostatnie dwa dni akcji na pogorzelisko zrzucono też ponad 600 ton wody z samolotów i śmigłowców gaśniczych.
1: A mówił o tym Mateusz Chłystun. Dziękujemy. Grozi mu od 5 do 20 lat więzienia. Przed sądem w Ostrowie rusza właśnie proces 26-letniego kierowcy, który w sylwestrową noc zabił 37-letnią Anitę. Chwilę po wypadku kierowca uciekł, miał wtedy 2 promile alkoholu we krwi. Prokurator nie miał wątpliwości co do winy mężczyzny.
5: Biegły z dziedziny rekonstrukcji wypadków drogowych wskazał, iż do zaistnienia zdarzenia przyczynił się wyłącznie kierujący pojazdem marki BMW. Naruszył zakaz prowadzenia pojazdu, w stanie nieczciwości prowadził pojazd z naruszeniem zasad ostrożności, nie zachował szczególnej ostrożności podczas zbliżania się do skrzyżowania. Po potrąceniu mężczyzna zbiegł z miejsca zdarzenia.
1: Mówił Maciej Meller, rzecznik prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Mężczyzna przyznał się do winy. Na dzisiejszą rozprawę zostanie doprowadzony z aresztu, w którym przebywa od styczniowego zatrzymania. Przed sądem stanie też pasażerka BMW, która również była pijana. Odpowie za nieudzielenie pomocy poszkodowanej. Grożą jej 3 lata więzienia. Teraz premier w Watykanie. Za chwilę na audiencji przyjmie go papież Leon XIV. Wiadomo, że podczas tego spotkania Donald Tusk podaruje Ojcu Świętemu 5 ksiąg mojżeszowy w języku kaszubskim. Potem szef rządu będzie rozmawiał w Watykanie z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej, kardynałem Pietro Parolinem, i złoży kwiaty na grobie świętego Jana Pawła II w Bazylice Świętego Piotra. Po południu Donald Tusk uda się do Rzymu na spotkanie z premier Włoch Giorgio Meloni. Rozpoczął się okres komunijny, jest apel policji, hulajnoga elektryczna nie jest dobrym prezentem. Wypadki u małych dzieci mogą mieć poważne konsekwencje, przypomina lekarz Radomskiego Szpitala Specjalistycznego Paweł Krzeszowski.
6: Dochodzi do krwawienia nadtwardówkowego, bardzo groźne krwawienie, z szybko następującą utratą świadomości. No i jeżeli nie będzie wdrożona szybko odpowiednia pomoc, kończy się uszkodzeniem układu nerwowego, a nawet śmiercią.
1: Jeżdżąc na hulajnodze należy pamiętać o kaskach.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Tej wyprawy nie zapomną do końca życia. 30 niepełnosprawnych dzieci z Sosnowca ze wsparciem wolontariuszy z Fundacji Szarpowie Nadziei zdobyło szczyty Beskidu Śląskiego. Z pomocą specjalnego sprzętu po raz pierwszy w życiu mogły wejść na górę.
7: Trasa skrzyczne. Pani Magdo, jak się pani czuje?
8: Doskonale, jest fantastycznie.
7: To cudownie, pogoda dopisuje, ruszamy.
8: Jak ci się idzie?
7: Dobrze.
8: Dasz radę?
7: Chyba tak.
9: Kasia Hutyra. Dwie osoby były z niepełnosprawnością ruchową i potrzebowały koźlików, czyli takich specjalistycznych wózków. Dwie osoby korzystały z takich nosideł też specjalistycznych.
1: W wyprawie pomagali także przewodnicy Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich w Katowicach.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
10: Prawie 5 minut po 9:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Halina Frąckowiak w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Właśnie sobie uświadomiłam, że w przyszłym roku 40 lat minie od premiery tej piosenki. Czas bardzo szybko mija, ale trudno się dziwić. Właściwie budzimy się w poniedziałek, przechodzimy do pracy, a już jest czwartek, więc ten czas też mija szybko bardzo. A czwartek to dla niektórych jeden z tych lepszych dni w tygodniu niż piątek, bo w piątek to już tylko sobota i niedziela, a w czwartek można czekać na piątek i tak dalej. 20 minut po 9 teraz na zegarze.
1: Reklama. Czekanie właśnie się skończyło. Nowa Toyota RAV4 już jest i czeka na Ciebie w Toyota Walder Słupsk. Wsiądź, rusz i poczuj, dlaczego wszyscy o niej mówią. Odwiedź nas podczas dni otwartych od 11 do 16 maja. Nowa RAV4. Sprawdź, zanim zrobią to inni. Toyota Walder Słupsk, Szczecińska 42.
2: W czwartek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W czwartek kiełbaski olewnik opakowanie 200 gramów 3,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Rozciągamy! Do 9. Największy w Polsce 9-dniowy Dzień Dziecka na koszalińskiej giełdzie. Rekordowy maraton zabawy. Od 30 maja do 7 czerwca, od 10 do 20. Wśród atrakcji nowość dla fanów technologii i szybkich maszyn. Zlot pojazdów zdalnie sterowanych. Festiwal dmuchańców i dużych maskotek. Strefa koparek. Codziennie piana party. Festiwal kolorów, nagrody i konkursy. Bilety i karnety na kupbilecik.pl.

0: 450 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 2 litry. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Biedronka.
1: Reklama.

Eros Ramazzotti, più bella cosa, a nie koza, tylko owce, a dokładniej owce kameruńskie wróciły do Katowic. Kilka lat temu już wzięły udział w takim pilotażowym programie, w którym stołowały się na miejskich łąkach i trawnikach. Robiły to tak dobrze, że Katowicki Zakład Zieleni Miejskiej postanowił zatrudnić je znów. Zwierzęta wynajęto od hodowcy, który nadzoruje wypas. Odpowiada za przenoszenie stada z między kolejnymi punktami i do września mają wykosić te owce około 60 tysięcy metrów kwadratowych. A oprócz koszenia w pakiecie zapewne jest także nawożenie, więc same plusy, no może poza zapachem. Świeżo skoszonej trawy tego owce nam nie zagwarantują. Gumba i Dance Band i Son of Jamaica teraz w Radiu Plus.

0: Time i Jezioro Szczęścia w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii, a nad jezioro to już za chwilę będzie można ruszyć. Może gdzieś jeszcze jest taki ośrodek w środku lasy. Lasu z pachnącym igliwiem, z takim domkiem typu brda, z zapachem rozgrzanej papy specyficznym, pokrywającej te dach, które... papy, która dach pokrywa. Gorący piasek na plaży, dmuchana piłka może gdzieś utknęła w tataraku, zapachniało wakacjami, ale to jeszcze nie ten czas. Przed nami zapachy wiosny i o nie będę dzisiaj pytać, ale to po 10:00. A do 10:00 w Radiu Plus jeszcze między innymi Abba i Fernando. Radio
1: Plus. Reklama. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
3: Następnie skręć w lewo w zjazd. Zawróć.
4: Pamiętasz, gdzie w Koszalinie był Pewex? Tak, przy Kniewskiego. Znów kupisz tam swoje ulubione dżinsy i ciuchy nie do zdarcia. Dziki Jeans, Wrangler Lee Outlet, Koszalin, Wańkowicza 17.
5: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs! Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
1: Reklama.

0: Queen A Kind of Magic w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii, a prawdziwa magia to się przed momentem wydarzyła. Wspomniałam o domku letniskowym w środku lasu, domku letniskowym typu brda, pachnącym papą rozgrzaną i tym lasem pachnącym. I napisał do nas wiadomość Michał: jestem właśnie w takim domku, w takim właśnie lesie, na takim małym miesiącu miodowym z moją żoną Eweliną. Jak możecie, pozdrówcie moją żonę od Michała. Ewelino, czuj się pozdrowiona. Wszystkiego dobrego dla was. Na zegarze tylko 3 minuty do 10:00. Za chwilę wiadomości w Radiu Plus.
1: Radio Plus. Reklama.
2: Skoczysz do Carrefoura?
3: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
4: Wiosna ruszyła z pełną mocą, a razem z nią może okazji w salonach Peugeot, Opel i Citroen Mojsiuk. Szukasz nowego auta? Teraz jest najlepszy moment. Nowoczesne modele, świetne oferty i samochody gotowe na każdą trasę. Nie zwlekaj, tej wiosny wybierz styl, komfort i technologię od Peugeota, Opla i Citroena. Zapraszamy do autoryzowanego salonu Mojsiuk Motor, ulica Koszalińska 89, Stare Bielice koło Koszalina. Grupa Mojsiuk, tu czeka twój nowy samochód.
5: Kochanie, a wjazd i podjazd uwzględniłaś?
6: Oczywiście.
5: A przydomowy parking?
6: Naturalnie.
5: A taras?
6: Bezwzględnie.
5: I to wszystko sama zaprojektowałaś?
6: Poniekąd. Pomógł mi Wesołek.
5: Wiedziałem, bo u Wesołka darmowy projekt kostki brukowej firmy Drogbruk.
6: I gwarancja super ceny.
5: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. Piła Motylewo. mbwesołek.pl.
1: Reklama.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Gigantyczna akcja policji i mocne uderzenie w siatkę pedofilów. Zatrzymano ponad 120 osób. Duże zagrożenie pożarami. Pierwsze polskie nadleśnictwo wprowadza zakaz wstępu do lasów. Oddajesz krew, nie płacisz za parkowanie. O pomyśle łódzkich społeczników powiemy na koniec. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Mocne uderzenie służby w siatkę pedofilską w Polsce. Policja w ramach zakończonej właśnie akcji Hellfire zatrzymała 123 osoby. W czasie operacji, za którą odpowiadało Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, zabezpieczono też 1500 nośników zawierających pliki z treściami o charakterze pedofilskim. O szczegółach Michał Pietraszko z biura.
2: W trakcie trwających działań funkcjonariusze zatrzymali 123 osoby w wieku od 19 do 94 lat. Policjanci CBZC zatrzymali 19-latka, który, jak wynika ze wstępnych ustaleń, utrwalał treści pornograficzne z udziałem swojej małoletniej siostry przyrodniej.
1: To jednak nie koniec.
2: Kolejnych dwóch zatrzymanych mężczyzn miało zamontowane w swoich domach urządzenia monitorujące i kamerki, przy pomocy których nagrywali bliskich w trakcie czynności intymnych.
1: Spośród zatrzymanych zarzuty usłyszało 95 osób, 47 trafiło do aresztu. Zakaz wstępu w pierwszym nadleśnictwie w Polsce to efekt utrzymywania się przez ponad 5 dni trzeciego najwyższego stopnia zagrożenia pożarowego. W studiu z nami Jakub Krzyżak, powiedz, o które nadleśnictwo chodzi?
3: O nadleśnictwo Zwierzyniec na Lubelszczyźnie, niedaleko miejsca, gdzie doszło do dramatycznego pożaru. Niemal w całej Polsce w lasach obowiązuje trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Wilgotność ściółki o godzinie 9 wynosi mniej niż 10%, to mniej niż kartka papieru.
4: Przez kolejne 3 miesiące powinno padać 2 razy więcej niż zazwyczaj, żeby móc to uzupełnić.
3: Tłumaczy mi hydrogeolog dr Sylwester Krasiński. Około 2/3 wszystkich pożarów lasów w Polsce wybucha w lasach prywatnych, wylicza Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych.
5: Nie ma takich przepisów, które mogą tak egzekwować od właścicieli lasów prywatnych utrzymanie tej odpowiedniej ochrony przeciwpożarowej.
3: Od początku roku w całej Polsce w lasach wybuchło 3306 pożarów, z czego tylko 904 w lasach państwowych.
1: Jakub Krzyżak, o zagrożeniu pożarowym w lasach dziękujemy. Luka w nowych standardach opieki okołoporodowej, ostrzegają przed nią organizacje pozarządowe. Zmiany obowiązują od dziś. Fundacja Rodzić po Ludzku zauważa, że przepisy nie gwarantują każdej pacjentce dostępu na przykład do znieczulenia zewnątrzoponowego. Nowe prawo uważamy za dobre, ale niedoskonałe, mówi Joanna Pietrusiewicz, prezes fundacji.
6: Nie chroni w 100% praw kobiet w tym zakresie. Prawdopodobnie z tego powodu, że gdyby to miało obowiązywać, to wiele szpitali musiałoby zamknąć swoje oddziały, ponieważ nie byłyby w stanie zagwarantować tej usługi.
1: Z kolei Anna Janik, wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, która konsultowała nowe przepisy, zauważa, że pacjentki mogą same wybrać placówkę, która oferuje wybraną przez nie formę znieczulenia.
7: Myśmy już odstąpili od rejonizacji, więc pacjentki wybierają sobie te szpitale, w których to będą miały zapewnione. Więc tam, gdzie nie będzie tego zapewnionego, no można domniemywać, że to się skończy dla tej placówki, no że wypadnie z rynku.
1: Ważną zmianą jest również możliwość konsultacji z anestezjologiem. Ciężarne mogą ją odbyć między 33 a 37 tygodniem ciąży.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Oddajesz krew, nie płacisz za parkowanie. To pomysł łódzkich społeczników, którzy chcą, by honorowi dawcy mogli zostawiać auta w strefie płatnego parkowania za darmo. Przygotowali już projekt uchwały i zbierają podpisy mieszkańców. Kogo miałoby dotyczyć to rozwiązanie?
8: Jeżeli chodzi o kobiety, to jest 15 litrów i mężczyzn to jest 15 litrów, tylko te osoby będą zasłużone, bo to są osoby zasłużone szpiku i każdegokolwiek przeszczepu, ale to muszą być honorowi dawcy. To nie jest pierwsze oddanie szpiku, tylko to już jest kolejne oddanie i wtedy się jest honorowym dawcą.
1: Tłumaczy Jarosław Kostrzewa ze Zmotoryzowani Łódź. Projekt zakłada wprowadzenie specjalnych kart, które dawałyby uprawnienia do bezpłatnego parkowania.
9: Uważam, że skoro oddaję honorowo krew, to nie oczekuję żadnych korzyści. Natomiast na pewno by się przydał parking bezpłatny dawców przed stacją krwiodawstwa.
1: Mówił jeden z dawców krwi. Aby uchwała trafiła pod obrady radnych, potrzeba co najmniej 300 podpisów.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
10: Prawie 5 minut po 10:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Part-time Lover i Stevie Wonder w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Na zegarze teraz prawie 20 minut po 10. Przed momentem do naszego studia Radia Plus, przybyła wycieczka szkolna, nastolatkowie, i myślałam, że nikt nie będzie wiedział, jakie my tutaj przeboje gramy, ale była grupa dziewcząt, które spojrzały na naszą playlistę, czyli to, co za moment usłyszycie, i znalazły kogoś, kim się zachwyciły, a tą gwiazdą jest Céline Dion, która, przypominam, w Paryżu będzie miała swoje koncerty. Na bilety, żeby bilety kupić było bardzo trudno, być może wam się udało, to gratuluję i trochę zazdroszczę. Na zegarze, tak jak wspominałam, 20 minut po 10 i za chwilę, po krótkiej przerwie, Céline Dion i My Heart Will Go On. Radio
1: Plus. Reklama. 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marché. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
2: Wiosną pozwól swoim pomysłom rozkwitnąć. Stop Fence. Szeroka oferta ogrodzeń posesyjnych, zadaszenia tarasowe, carporty, zabudowy śmietnikowe. Z nami Twój dom i jego otoczenie zyskają blask, elegancję i komfortową funkcjonalność. Odwiedź Top Fence w nowym salonie sprzedaży. Poznaj szeroką ofertę, skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Top Fence. Nowy salon sprzedaży. Piła, ulica Magazynowa 6. www.hurtowniaogrodzeniowa.pl.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99, a woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Brico Marché super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
7: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.

Dobranocka w Radiu Plus, a ja wracam do zapachów nie lata, o którym już dzisiaj wspomniałam, ale do zapachów wiosny. Wszystko kwitnie wkoło, zapachy bzów mieszają się z wonią świeżo skoszonej trawy, do tego jeszcze powietrze po deszczu. I właśnie pytam dziś Was o to, jak byście opisali zapach wiosny jednym słowem. Czy to się da w ogóle? 691-141-141, SMS-owy numer dla Was. Kubek od Radia Plus czeka na nowego właściciela. Bonnie Misani, teraz.

0: Shelly Belly w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii na zegarze 18 minut do 11 i do 11 w Radiu Plus jeszcze między innymi zabiorę Cię właśnie tam i Kancelaria. Radio
1: Plus. Reklama. Czekanie właśnie się skończyło. Nowa Toyota RAV4 już jest i czeka na Ciebie w Toyota Walder Słupsk. Wsiądź, rusz i poczuj, dlaczego wszyscy o niej mówią. Odwiedź nas podczas dni otwartych od 11 do 16 maja. Nowa RAV4. Sprawdź, zanim zrobią to inni. Toyota Walder Słupsk, Szczecińska 42.
2: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie w stylu skyr sojowy i jogurt sojowy Alpro 5,99, a odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 700 gramów 59,99 z Kaufland Card Extra. Tak, odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 59,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Rozciągamy! Do 9. Największy w Polsce 9-dniowy Dzień Dziecka na koszalińskiej giełdzie. Rekordowy maraton zabawy. Od 30 maja do 7 czerwca, od 10 do 20. Wśród atrakcji nowość dla fanów technologii i szybkich maszyn. Zlot pojazdów zdalnie sterowanych. Festiwal dmuchańców i dużych maskotek. Strefa koparek. Codziennie piana party. Festiwal kolorów, nagrody i konkursy. Bilety i karnety na kupbilecik.pl. W przedsprzedaży dużo taniej. Zaprasza ibizawynajem.pl.
4: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
5: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Reklama.

0: The Way You Make Me Feel i Michael Jackson na koniec 10 i 11 za 3 minuty. Za chwilę wiadomości w Radiu Plus. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
3: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
4: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu aktywuj kupon i zeskanuj aplikację, bo wszystkie piżamy i prześcieradła z kuponem Lidl Plus 50% taniej, drugi tańszy produkt. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

0: plus Koszalin.
1: Strażacy wciąż walczą z pożarem lasu na Lubelszczyźnie. Dziś ma spaść deszcz. Uroczysty pogrzeb żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Szczątki odnalazł IPN. Chipy dla psów i kotów mają być obowiązkowe. Senat poparł ustawę. Minęła 11. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek jednak jest wniosek o uchylenie immunitetu europosła Daniela Obajtka. Złożył go w Parlamencie Europejskim prokurator generalny Waldemar Żurek. Śledczy chcą pociągnąć byłego szefa Orlenu do odpowiedzialności. Zarzucają mu pisanie nieprawdy w zeznaniach podatkowych. Do tego tematu będziemy wracać. Deszcz ma pomóc strażakom na Lubelszczyźnie. Od dwóch dni gaszą potężny pożar lasu pod Biłgorajem. Sytuacja się stabilizuje, mówi minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
2: Obszar pożaru jest aktualnie pod kontrolą. W środku tego obszaru oczywiście są miejsca cały czas, które płoną, które wymagają takiej stałej interwencji strażaków. Natomiast ten obszar geograficzny jest opanowany.
1: W nocy z ogniem walczyło ponad 600 osób, dodaje komendant główny PSP nadbrygadier Wojciech Kruczek.
3: W nocy wykonaliśmy ogromną pracę, pracowało 440 strażaków, a sumarycznie wszystkich osób zaangażowanych ponad 600, 106 zastępów, dojechały nam nowe siły i środki z całej Polski.
1: Dziś od rana pożar ponownie gaszą policyjne śmigłowce, służby pozostają w pełnej gotowości. Według prognoz późnym popołudniem na Lubelszczyźnie spadnie deszcz. Dwoje dzieci rannych w zderzeniu busa z autokarem. Do wypadku doszło w Radkowie, niedaleko Kłodzka, na Dolnym Śląsku.
4: Bus przewożący dzieci do szkoły zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z nadjeżdżającym autokarem. W busie znajdowało się 8 dzieci, natomiast w autokarze 58 dzieci. W wyniku tego zdarzenia dwójka dzieci doznała lekkich obrażeń. Dzieci zostały przetransportowane do szpitala.
1: Informuje Tobiasz Fonfara z policji w Kłodzku. Droga jest zablokowana, wyznaczono objazdy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Dziś w Kamysznicy, niedaleko Żywca, odbędzie się uroczysty pogrzeb 57 żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych ze zgrupowania kapitana Henryka Flamę Bartka. To ofiary komunistycznej operacji Lawina. Szczątki żołnierzy odnaleziono po latach poszukiwań prowadzonych przez IPN. Dziś wracają do siebie, mówi Adam Siwek, dyrektor Biura Upamiętnienia Walki Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej.
5: Kamysznica jest w tym rejonie pod Beskidzie, z którego pochodzili w większości młodzi żołnierze kapitana Bartka. Przybędą więc ich rodziny, ich krewni, mieszkańcy wiosek, z których się wywodzili.
1: Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się za niespełna godzinę. Nowy cmentarz wojenny w Kamysznicy to pierwsza w Polsce nekropolia przeznaczona dla żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Na koniec informacja dla właścicieli zwierząt domowych. Chipy dla psów i kotów mają być obowiązkowe. Senat poparł ustawę o Krajowym Rejestrze Psów i Kotów wraz z poprawkami. Rejestr ma prowadzić Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a dane właścicieli zwierząt mają być powiązane z rejestrem PESEL i systemem aplikacji M-Obywatel. Jeśli Sejm poprze senackie poprawki, ustawa trafi na biurko prezydenta.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
6: Glenn Medeiros na początek 11. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Numer dla Was. Czekam jeszcze około 5 minut na wiadomości, a później dzwonię do kogoś z Was. Do oddania mam kubek Radia Plus. Radio
1: Plus. Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus? Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Drodzy mieszkańcy, zapraszam Was do udziału w kolejnej edycji Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego. Miejsce, w którym żyjemy, może stać się lepsze dzięki Waszej kreatywności. Jeśli macie pomysł, nie zwlekajcie. Wejdźcie na stronę koszalin.budżetobywatelski.pl i zgłoście projekt w dniach od 13 kwietnia do 14 maja. Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina.
4: Polanki Aqua w Kołobrzegu. Twój prywatny azyl wśród wydm i fal. Jedyny taki na wybrzeżu kompleks apartamentów na sprzedaż. Polanki Aqua w Kołobrzegu. Apartamenty w pełni wykończone i wyposażone. Z balkonem lub przestronnym tarasem. Zaledwie 350 metrów do piaszczystej plaży. Komfortowe warunki wynajmu i wypoczynku przez cały rok. Polanki Aqua w Kołobrzegu. Twój apartament blisko morza.
5: Manufaktura Bursztynu w Kołobrzegu. Obowiązkowe miejsce do odwiedzenia podczas pobytu nad morzem. Wśród atrakcji wystawy stałe i czasowe, spersonalizowane prezentacje, obsługa większych grup, warsztaty, prelekcje, możliwość zakupu wyrobów z bursztynu. Manufaktura Bursztynu. Kołobrzeg Obrońców Westerplatte 18. www.manufakturabursztynu.kolobrzeg.pl.
1: Reklama.

0: Down Under i Man at Work w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 30 minut pozostało do południa, a ja pytam dziś o jedno słowo, hasło, którym można byłoby opisać polski zapach wiosny, właściwie zapach polskiej wiosny. I nie da się tak prosto napisać je w jednym słowie, chociaż niektórym się udało i myślę, że to jest całkiem trafne określenie, a napisała do nas Krystyna w tej sprawie właśnie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Maj. Maj, które zawiera w sobie wszystko, co można zawrzeć, jeśli chodzi o wiosnę. To jest twoja propozycja.
1: Tak, to prawda. No przede wszystkim, no jeżeli chodzi o samo hasło, to już trzy litery wystarczą na hasło. A potem maj to chyba też jakaś taka bogini była, rzymska chyba właśnie odnośnie przyrody. Mm-hmm. I uważam, że już sam maj nasz, już majówka, która tak się w tym roku pięknie rozpoczęła, no zmobilizowała ludzi właśnie, żeby wyszli z domu, podziwiali przyrodę, korzystali z tej przyrody. No i przede wszystkim no rośliny, kwiaty, drzewa, słońce, no to wszystko uważam, że to takie naprawdę zwiastuny wiosny i one właśnie wszystkie otwierają się właśnie w maju. Uważam, że ten maj to naprawdę to nasza polska wiosna.
0: Nigdzie tak nie pachnie jak u nas.
1: Tak jest. I bzy, i mlecz, i niezapominajki, i niszki, wszystko razem.
0: I konwalie jeszcze, i truskawki, i słodkie pachnące. Tak, to już się pojawia. Więc prezent mam dla ciebie, kubek od Radia Plus, być może na jakąś wiosenną herbatkę będzie odpowiedni. Jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
1: Pozdrawiam przede wszystkim Radio Plus, wszystkich słuchających, maturzystów, no i wszystkich najbliższych. Dziękuję bardzo.
0: Dołączam się do tych pozdrowień. Wszystkiego dobrego i pachnącego. Do usłyszenia.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: Eurythmics i Who's That Girl teraz w Radio Plus.

0: Don't Turn Around i Ace of Base w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Trudno się czasami nie oglądać, szczególnie o tej porze roku, kiedy zewsząd docierają do nas różne zapachy i staramy się odgadnąć, co to za drzewo tak pięknie pachnie. A to a propos tych zapachów wiosny, o których dzisiaj rozmawialiśmy. 15 minut do 12, a do południa w Radiu Plus jeszcze między innymi Manic Monday i The Bangles. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Ogórki szklarniowe na wagę 4,99 za kilogram, a do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 9,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Omade, Monseflore, omade, omade, omade, odeo, riki, tiki, deo, deo, riki, tiki. Raz, dwa, trzy. Wpadasz ty! Do sklepu Tic Tac Koszalin. Tu znajdziesz wszystko dla dzieci w odlotowych cenach. Bezpieczne foteliki Cybex, Britax, Maxi Cozy. Bezpłatny dobór i montaż. Tu kupisz wszystko, czego potrzebujesz na wyprawy. Foteliki rowerowe, kaski, ochraniacze, przyczepki rowerowe, hulajnogi. Tic Tac Koszalin Traugutta 30. Zapraszamy!
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
8: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
9: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Reklama.

0: 28 stopni w cieniu to jeszcze przed nami, chociaż w majówkę już gdzieniegdzie takie temperatury były. Na zegarze 3 minuty do 12, za chwilę wiadomości, a później przebojowa poczta. Dzięki za dziś, do usłyszenia, do jutra.
1: Reklama.
2: Rozciągamy! Do 9. Największy w Polsce 9-dniowy Dzień Dziecka na koszalińskiej giełdzie. Rekordowy maraton zabawy. Od 30 maja do 7 czerwca, od 10 do 20. Wśród atrakcji nowość dla fanów technologii i szybkich maszyn. Zlot pojazdów zdalnie sterowanych. Festiwal dmuchańców i dużych maskotek. Strefa koparek. Codziennie piana party. Festiwal kolorów, nagrody i konkursy. Bilety i karnety na kupbilecik.pl. W przedsprzedaży dużo taniej. Zaprasza ibizawynajem.pl.
3: 40 lat minęło, a Wesołek wciąż tworzy wspaniałe dzieło.
4: Od fundamentów po dach, bo mają wspaniałą ofertę, kulturę i fach.
3: Tysiące klientów, zrealizowanych marzeń i mnóstwo pozytywnych wrażeń.
4: Dom, podjazd, taras, ogród. Wesołek radę da. Po to ekipa na 102.
3: Dalszy rozwój i dobro klienta. Taki plan mają.
4: Do swych składów pięknie zapraszają.
3: 40 lat na rynku budowlanym. mdwesołek.pl
1: Reklama.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Prezydent chce referendum w sprawie polityki klimatycznej, jest wniosek do Senatu. Premier w Watykanie zaprosił papieża do Polski. Pożar i ewakuacja w Wielkopolsce, płonie magazyn energii. Minęło południe, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Prezydent Karol Nawrocki skierował do Senatu wniosek o przeprowadzenie ogólnonarodowego referendum. Miałoby dotyczyć unijnej polityki klimatycznej. Szczegóły zna nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Mateuszu, na jakie dokładnie pytanie mielibyśmy odpowiedzieć w referendum?
2: Czy jesteśmy za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej?
3: Polacy muszą mieć prawo bezpośredniego wyrażenia opinii w sprawie konsekwencji Zielonego Ładu.
2: Oświadczył prezydent Karol Nawrocki, który wyjaśniał, że plan na referendum jest efektem jego zobowiązania wobec związkowców Solidarności, z którymi spotkał się jeszcze jako kandydat na urząd głowy państwa.
3: To referendum nie jest przeciwko ochronie środowiska czy naszemu członkostwu w Zjednoczonej Europie. Ono jest za prawem Polaków do decydowania o tempie zmian, ich zakresie i kosztach, jakie ponoszą.
2: Jeśli pomysł prezydenta uzyska poparcie, referendum zostanie przeprowadzone 27 września.
1: Mateusz Chłystun, dziękujemy. Długa i zaskakująco nieoficjalna rozmowa w cztery oczy. Tak premier Donald Tusk skomentował spotkanie z papieżem Leonem XIV. Dotyczyło, jak słyszymy, różnych tematów. Sytuacji w Polsce, wojny w Ukrainie, sytuacji międzynarodowej i zbrojeń. Donald Tusk zaprosił też papieża do naszego kraju. Do tej wizyty może dojść za dwa lata.
4: Potwierdziłem serdeczne zaproszenie dla Ojca Świętego do Polski. Przyjął je z radością. Data jeszcze jest do ustalenia i Stolica Apostolska informowała, że ze względu na kalendarz, ale także ze względu na to, że na przykład rok 27 w Polsce to rok wyborczy, więc raczej spodziewajmy się w roku 28. No ale no dożyjemy chyba.
1: To pierwsza rozmowa szefa rządu z Leonem XIV. Papież otrzymał od Donalda Tuska pięcioksiąg mojżeszowy, przetłumaczony na język kaszubski. Po południu premier ma spotkać się z premier Włoch, Giorgio Meloni. Ewakuacja i strażacy w akcji w wielkopolskim Czajkowie pod Ostrzeszowem to pożar magazynu energii. Płoną akumulatory znajdujące się w 18-tonowym kontenerze. To ponad 107 tysięcy ogniw.
5: Po przybyciu na miejsce strażacy rozpoczęli działania związane ze schładzaniem kontenera i monitorowaniem jego temperatury. Niestety ze względu na rozwój pożaru oraz wzrost temperatury podjęto decyzję o ewakuacji 65 osób z terenu zakładu i pobliskich budynków.
1: Relacjonuje Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Na miejscu działa ponad 20 zastępów ratowników, w tym specjalistyczne grupy z Kalisza, Poznania, Ostrowa Wielkopolskiego i Konina.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Coraz więcej szkół w Polsce jest wyposażonych w defibrylatory. Uczniowie przechodzą też szkolenia z udzielania pierwszej pomocy pod okiem ratowników medycznych. Tak jest m.in. w gminie Kluki pod Bełchatowem.
6: Prosta alternatywa do ratowania cudzego życia, ponieważ tam wszystko mamy powiedziane, co zrobić i jak przeprowadzić.
7: Ciśnij migający pomarańczowy przycisk. Wykonaj defibrylację.
8: Nie jest trudem w obsłudze, bo tam wszystko mówi.
7: Otwórz opakowanie z elektrodami.
9: Bardzo fajnie się pracuje z dziećmi na szkoleniach. Starsi nie mają takiego parcia. Dzieci mają to coś, co nazywamy chęcią do edukacji.
7: Defibrylacja wykonana.
1: Z uczniami i ratownikiem medycznym Cezarym Obuchowskim rozmawiał Rafał Różycki. Sprzęt i szkolenia zapewniła Fundacja PGE.
10: Wiadomości lokalne Magda Wanowska-Miksa. Jerzy Borowczak, poseł i działacz Solidarności, otrzymał tytuł honorowego obywatela miasta Białogard. W sierpniu 1980 roku zainicjował strajk w Stoczni Gdańskiej. Został wówczas bliskim współpracownikiem Lecha Wałęsy.
11: Ja stąd wyjechałem najpierw na misję stabilizacyjną do Syrii, do Egiptu. Później wyjechałem stąd do Gdańska, tam rozpocząłem ten strajk 14 sierpnia i zawsze Białogard był dla mnie ważny. Tu była edukacja, tu była pierwsza praca. Bardzo chętnie tu wracam. Mam tu rodzinę, także jestem mile zaskoczony.
10: Jerzy Borowczak urodził się w 1957 roku w Białogardzie, ukończył zasadniczą szkołę rolniczą w Tychowie, a także technikum budowy okrętów w Gdańsku. Był posłem RP pięciu kadencji. W Szczecinku rozpoczyna się Święto Książek i Miłośników Literatury. Choć Ogólnopolski Tydzień Bibliotek oficjalnie rusza jutro, już dziś o godzinie 17 w Miejskiej Bibliotece z mieszkańcami spotka się Jarosław Boberek, popularny aktor i lektor, znany m.in. z wielu ról dubbingowych. Spotkanie będzie okazją do wspólnego rozpoczęcia Tygodnia Bibliotek i rozmowy z artystą, którego głos zna kilka pokoleń słuchaczy i widzów. W Białogardzie po południu 11 stopni, zachmurzenie coraz mniejsze i bez opadów.
0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
12: A my mówimy dzień dobry w czwartek, Marek Sierocki.
13: Jan Pasterski, witamy i serdecznie zapraszamy na naszą przebojową pocztę. Na dobry początek niezwykle energetyczny przebój to Maria grupy Blondie.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza, a tu urodziny Irka Dudka, z którym właśnie się połączyliśmy. Halo, halo.
2: Cześć.
1: Halo, halo. Witam Radio wszystkich. Plus, drogi jubilacie, witamy cię serdecznie.
2: Również was witam.
1: Halo, halo.
2: Halo. Tak, coś przerywa.
1: Coś przerywa.
2: Bo w górach mieszkam, wiesz, to tak trochę kiepsko jest. No ale mam nadzieję, że będę miał dobry kontakt. Dziękuję za to, że pamiętałeś o moich urodzinach. I
1: dobrze, to teraz jeszcze
2: wszystkich.
1: Coś chcielibyśmy ci zaśpiewać. Uwaga, 3, 4.
3: 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam.
2: O, to dziękuję bardzo.
1: Bardzo prosimy.
2: Do setki jeszcze 25 lat. No, dobrze by było.
1: No, to może nawet i więcej. Słuchaj, przy twoim trybie życia, przy twoim sportowym trybie życia, to długowieczność masz zapewnioną, tak samo jak masz zapewnioną długowieczność muzyczną. Szczególnie jeżeli chodzi o projekt Shaking Dudy, to początkowo no tak. Miał być chyba żart, a okazało się, że te utwory przeszły do historii polskiego show biznesu.
2: Tak, i w takim okresie największej popularności, żeby sobie udowodnić, że to był żart, rozwiązałem tą kapelę, ale po latach znowu powróciliśmy, bo nam się fajnie gra po prostu razem.
1: No, Darek Dusza, piękne teksty, bardzo fantastyczne.
2: Tak, o to chodzi. To
1: przetrwały
2: jest, opisujemy
1: czas.
2: Naszą rzeczywistość za komunę, ale tu się dużo nie zmieniło. Właściwie mamy ciągle tematy niezłe, a rock and roll nas kręci.
1: Rock and roll cię kręci, ale też kręci cię blues. Kolejne edycje Rawa Blues to twoje dzieło oczywiście.
2: Tak, tak. W tym roku będzie Rawa cała w Nostrze, bo chcę pokazać wirtuozerię tych bluesmenów i tam jest niesamowita akustyka i no będzie troszeczkę inna, ale na takim wyższym poziomie bym powiedział.
1: No myślę, że fani dobrej muzyki bluesowej będą zachwyceni, bo rzeczywiście akustyka w Nostrze jest fenomenalna.
2: Tak, tak.
1: Drogi Irku, jeszcze raz dużo zdrowia. Jak dzisiaj spędzasz ten dzień?
2: No właściwie w domu. Przyszli znajomi, jakieś torty, bardzo dużo tortów każdy przyniósł. Ja lubię słodkie, no ale muszę trochę się wystrzegać, no, ale dzisiaj sobie dam
1: dzisiaj masz dyspensę. Raz jeszcze wszystkiego najlepszego, już teraz na antenie Radia Plus Shaking Dudy i Och Ziuta.
2: No dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy.
4: Dziś życie me przegrane jest przez jedną noc.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Czekanie właśnie się skończyło. Nowa Toyota RAV4 już jest i czeka na Ciebie w Toyota Walder Słupsk. Wsiądź, rusz i poczuj, dlaczego wszyscy o niej mówią. Odwiedź nas podczas dni otwartych od 11 do 16 maja. Nowa RAV4. Sprawdź, zanim zrobią to inni. Toyota Walder Słupsk, Szczecińska 42.
3: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania.

0: kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A.
1: Wiosna ruszyła z pełną mocą, a razem z nią może okazji w salonach Peugeot, Opel i Citroen Mojsiuk. Szukasz nowego auta? Teraz jest najlepszy moment. Nowoczesne modele, świetne oferty i samochody gotowe na każdą trasę. Nie zwlekaj, tej wiosny wybierz styl, komfort i technologię od Peugeota, Opla i Citroena. Zapraszamy do autoryzowanego salonu Mojsiuk Motor, ulica Koszalińska 89, Stare Bielice koło Koszalina. Grupa Mojsiuk, tu czeka Twój nowy samochód.
2: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Halo, halo! Wróć do Pewexu i kup swoje nowe jeansy. Wranglery i Lee czekają na Ciebie w nowym outlecie Dziki Jeans. Koszalin, Wańkowicza 17.
4: Reklama.

0: Zaglądamy na naszą półkę z płytami, wyciągamy z niej album z największymi przebojami Alana Price'a. To muzyk, który swą karierę zaczynał w zespole The Animals. Słynne jest jego solo na organach w utworze House of the Rising Sun, czyli Dom Wschodzącego Słońca. Odszedł od Animalsów i z powodzeniem kontynuował solową karierę. Muzyka do filmu O Lucky Man przeszła do historii, a też do historii przeszedł przebój Just For You.
1: Wyjątkowy artysta, bardzo chętnie zagramy to już teraz.
0: Alan Price i Just For You na antenie Radia Plus. Wielki przebój z roku 1978.

0: To Amanda Leary Enigma, wielka gwiazda muzyki disco końca lat 70. ubiegłego wieku. Anthony Moon stworzył muzykę, którą Amanda Leary podbijała parkiety europejskich dyskotek. No, modelka, aktorka, no i też wokalistka. Utwory, które były pisane dla niej, no były pisane w takiej wąskiej skali. Wtedy nie było polepszaczy, nie można było pewnych niedoskonałości zamazać. Trzeba było na czysto zaśpiewać w studiu. No i te utwory były tak specjalnie komponowane, a melodyjne refreny śpiewały panie z chórku.
1: To najważniejsze, żeby znaleźć sobie patent na siebie. A teraz zaglądamy jeszcze raz do naszego muzycznego kalendarza. 7 maja 91 rok, wówczas ukazuje się już 8 studyjny album grupy OMD pod tytułem Sugar Tax.
0: To był powrót zespołu OMD, który pod koniec lat 80. zawiesił swoją działalność. Sailing on the Seven Seas to przebój z albumu Sugar Tax.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.

0: Państwo w mojej Biedronce.
1: Wiosną pozwól swoim pomysłom rozkwitnąć. Stop Fence. Szeroka oferta ogrodzeń posesyjnych, zadaszenia tarasowe, carporty, zabudowy śmietnikowe. Z nami Twój dom i jego otoczenie zyskają blask, elegancję i komfortową funkcjonalność. Odwiedź Top Fence w nowym salonie sprzedaży. Poznaj szeroką ofertę, skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Top Fence. Nowy salon sprzedaży. Piła, ulica Magazynowa 6. www.hurtowniaogrodzeniowa.pl.
2: Reklama.

0: To był duet Pet Shop Boys, czyli Neil Tennant i Chris Lowe i Domino Dancing. Utwór z roku 1988 z albumu Introspective. Jak zwykle sporo elektroniki, ale też elementy latynoskie, bo producentem tego utworu był Luis Martine, znany z produkcji wielu latynoskich hitów muzyk, który na stałe wówczas mieszkał w Miami. To było trochę zdziwienie dla fanów duetu Pet Shop Boys, że ta stylistyka nieco się zmieniła. Świetny teledysk towarzyszył tej piosence, bo do oprawy wizualnej zawsze Neil Tennant i Chris Lowe przykładali wielką wagę. Pora kończyć dzisiejszą przebojową pocztę.
1: Tak, ale na koniec bardzo optymistycznie. Tytuł trudny trochę do wymówienia. Czas nas uczy pogody.
0: No i rzeczywiście ten czas nas uczy pogody. Dziś rano jeszcze było w miarę ciepło, kiedy już wchodziłem do budynku radiowego, to już tak chłodkiem pachniało. Ponoć będzie znowu zimno.
1: Będzie chłodniej, będzie burzowo i deszczowo. No dobra, deszcz jest nam potrzebny, bo faktycznie mamy ostatnio serię pożarów, także niechże sobie troszkę popada nawet.
0: Grażyna Łobaszewska na zakończenie dzisiejszej przebojowej poczty. Janek zostaje z Państwem przez 3 godziny. W tym składzie słyszymy się jutro, tuż po godzinie 12:00.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. Reklama. 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł. Rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
1: Słyszysz? Tę piosenkę znają już chyba wszyscy.
2: Jasne, że znają. Co się dziwisz? Tęcza działa w Koszalinie od ponad 30 lat.
1: To dlatego wszyscy tam kupują.
2: Zdecydowanie. Tysiące materiałów budowlanych, transport, rozładunek, a do tego wszystkiego atrakcyjne ceny.
1: Jak materiały budowlane, to tylko z tęczy. Hurtownia budowlana Tęcza. Koszalin Szczecińska 49.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To kawa rozpuszczalna Jacobs. Od 200 do 220 gramów. W hit cenie. 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra. Złoty 49, kupując 12 sztuk.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
0: Reklama.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Kolejny wniosek o uchylenie immunitetu Daniela Obajtka. Za chwilę szczegóły. Paliwa nieco w dół, poznaliśmy ceny na jutro. Powiemy też o zbiórce żywności dla strażaków walczących z pożarem na Lubelszczyźnie. Minęła 13. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Śledczy mają mocne zarzuty dla Daniela Obajtka. Prokurator generalny skierował do Europarlamentu wniosek o uchylenie immunitetu politykowi PiSu. Jeżeli będzie zielone światło, to usłyszy zarzuty dotyczące dwóch przestępstw skarbowych. Chodzi o podejrzenie podania przez Obajtka nieprawdy w deklaracjach podatkowych.
2: Prokurator uzyska materiał dowodowy pozwalający na przedstawienie w jego ocenie Danielowi Obajtkowi dwóch zarzutów karno-skarbowych, polegających w pewnym skrócie na dwukrotnym przedłożeniu stwierdzających nieprawdę deklaracji podatkowych, w których zaniżono kwotę przychodów w łącznej wysokości 3 milionów złotych.
1: Mówił Przemysław Nowak z Prokuratury Krajowej. Jest to już trzeci wniosek o uchylenie immunitetu Danielowi Obajtkowi. Były prezes Orlenu twierdzi, że żadnych nieprawidłowości nie było i to pseudoafera. O krok od tragedii w Szczecinie kierowca autobusu w centrum miasta wjechał z dużą prędkością na skrzyżowanie i prawie potrącił pieszego na pasach. Świadek zgłosił sprawę na policję. Trafiła już do sądu.
3: Sąd zadecydował o zastosowaniu wobec mężczyzny środka zapobiegawczego w postaci dozoru. Dodatkowo nałożono obowiązek powstrzymywania się od prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, a także zastosowano poręczenie majątkowe.
1: Mówiła Nikola Podzińska z policji w Szczecinie. Kierowca autobusu na razie nie wsiądzie za kółko.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Nieco taniej na stacjach benzynowych poznaliśmy ceny paliw na jutro. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 41 groszy. To spadek o 5 groszy. Diesla kupimy jutro za 7,17 za litr, czyli o 9 groszy taniej niż dzisiaj. Maksymalne ceny rząd wprowadził w związku ze wzrostem cen ropy na światowych rynkach, po tym jak USA i Izrael zaatakowały Iran. Obniżono też VAT i akcyzę na paliwa, co uszczupla budżet państwa. O ponad 1,6 mld złotych miesięcznie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Pożar w Puszczy Solskiej angażuje nie tylko służby, ale i mieszkańców regionu. Lokalni przedsiębiorcy i restauratorzy zainicjowali zbiórkę żywności. Pierogi, pączki, drożdżówki i kanapki trafiają do walczących z żywiołem strażaków.
4: Przyjechaliśmy właśnie, przywieźliśmy jedzenie, picie, rozpakowujemy. Po pierwsze tak należy, a po drugie ludzie po prostu potrzebują pomocy. Oni nam pomagają, my im.
5: Napisaliśmy do pewnego strażaka, który jest tam na linii akcji. Chcieliśmy im wysłać busa pełnego wody, jakiś tam napojów izotonicznych i w ten sposób im pomóc, ale powiedzieli, że potrzebują jedzenia.
6: Od chleba po wodę, po bigos, który dzwonił, pani naleśniki nam przywozi. Także oddolnie to bardzo fajnie działa.
7: Jest potrzeba, więc się zebrałyśmy, ugotowałyśmy lecza dla naszych dzielnych strażaków.
1: Po dwóch dniach pożaru sytuacja na pogorzelisku w lesie pod Biłgorajem się stabilizuje. Strażacy wstępnie opanowali już pożar. Po południu ma spaść deszcz, który ułatwi dogaszanie.

0: Wiadomości lokalne Magda Wanowska Miksa. 30 dzieci ze szkół podstawowych wzięło udział w konkursie wiedzy religijnej w Koszalinie. Aby dostać się do diecezjalnego etapu, musiały przejść też eliminacje rejonowe. Celem konkursu jest rozwijanie wśród dzieci ducha misyjnego oraz zachęcanie ich do bycia w środowisku lokalnym bardziej świadomym uczniem i misjonarzem Jezusa Chrystusa. Zakres tematyczny dotyczył programu duszpasterskiego dla Kościoła katolickiego w Polsce pod tytułem Uczniowie misjonarze.
1: No, bo po prostu lubię religię, są tam fajne rzeczy, jest to ciekawe dla mnie. Modlitwy, inne fajne rzeczy, spokojnie jest i dużo się mogę nauczyć, więc bardzo lubię religię. Już 2 konkursy zdałem.
2: No, przygotowywałem się długo, ale myślę, że dobrze. No mam nadzieję, że mało dat. Dat się najciężej uczyć. Też lubię wierzący, jestem gdzieś tam, tą wiedzę lubię.
0: Organizatorem konkursu jest Wydział Katechetyczny Kurii Biskupiej w Koszalinie przy współpracy Koszalińskiego Centrum Edukacji Nauczycieli. Kolejne dni Ziemi Sianowskiej, 12 i 13 czerwca. W programie m.in. koncerty, a burmistrz Maciej Berlicki zapowiada występy największych polskich gwiazd.
3: W piątek to Oskar Cyms i Sibul, w sobotę wideo, a po wideo Maryla Rodowicz.
0: Wstęp na koncerty i wydarzenia będzie bezpłatny. Pogoda! W Koszalinie po południu zachmurzenie umiarkowane, bez opadów, na termometrach około 10 stopni.
4: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
5: No to proszę bardzo, jeśli przeboje, to teraz jeden z nich, Madonna, Like a Prayer. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: No to wiatr wieje, nie wiem czy pogodą dla bogaczy, ale tak, wiatr jest. Słuchajcie, czytam o czymś, z czym za chwilę będziemy się wszyscy mierzyli, to znaczy walka o leżaki w sezonie wakacyjnym. Historia niemieckiego turysty, który razem z rodziną wybrał się na grecką wyspę Kos. Mieli wykupione wczasy w jednym z hoteli. Pan postanowił wstać o 6 rano po to, żeby sobie zająć jeden z leżaków. Okazało się, że się nie dało, bo na wszystkich leżakach leżały już ręczniki albo te leżaki były zajęte przez innych. No i pan postanowił zgłosić sprawę w sądzie i wygrał odszkodowanie za brak leżaka. No to teraz będzie już mógł sobie leżeć plackiem na spokojnie. Radio
1: Plus. Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne

0: 5000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
2: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
4: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
3: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
5: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
6: Rozciągamy! Do 9. Największy w Polsce 9-dniowy Dzień Dziecka na koszalińskiej giełdzie. Rekordowy maraton zabawy. Od 30 maja do 7 czerwca od 10 do 20. Wśród atrakcji nowość dla fanów technologii i szybkich maszyn. Zlot pojazdów zdalnie sterowanych. Festiwal dmuchańców i dużych maskotek. Strefa koparek. Codziennie piana party. Festiwal kolorów, nagrody i konkursy. Bilety i karnety na kupbilecik.pl. W przedsprzedaży dużo taniej. Zaprasza Ibiza Wynajem.pl.
7: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
8: Skoda. Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
9: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: 3,17,41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8,11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

Ale to jest tak, że człowiek nie jest w stanie siedzieć obojętnie, od razu gdzieś tam z tyłu głowy pojawia się ta słynna choreografia do piosenki YMCA, Village People, i kończyny nam się troszkę ruszały. Teraz z rockowym pazurem Roxette, Listen to Your Heart.

0: Reklama.
1: Czekanie właśnie się skończyło. Nowa Toyota RAV4 już jest i czeka na Ciebie w Toyota Walder Słupsk. Wsiądź, rusz i poczuj, dlaczego wszyscy o niej mówią. Odwiedź nas podczas dni otwartych od 11 do 16 maja. Nowa RAV4. Sprawdź, zanim zrobią to inni. Toyota Walder Słupsk, Szczecińska 42.
2: A co tam w Carrefourze?
3: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj! Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
6: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
7: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
8: Od czwartku awokado w siatce 500 gramów tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. Tak, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. A truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Castorama!
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
12: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
13: Tak?
12: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
15: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
16: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
14: Doskonale, kupujemy.
16: Sposób na twój dobry dzień?
15: Mamy to w Lewiatanie.
16: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Reklama.
17: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Don't Stop Me Now to Queen w Radio Plus za chwilę już o 14:00 wiadomości.
1: Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus? Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99. A na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
4: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
5: Tylko do soboty aż 50 zł do zgarnięcia w Biedronce. Od 7 do 9 maja zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka za minimum 500 zł i zyskaj aż 50 zł rabatu od razu. Albo przy jednorazowych zakupach za minimum 250 zł odbierz voucher na 50 zł. Wykorzystaj go od 11 do 13 maja przy zakupach za minimum 250 zł. Limit: jeden rabat od razu albo jeden voucher na transakcję. Szczegóły tej akcji i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.

0: Koszalin.
1: Daniel Z. stanął przed sądem, zabił kobietę jadąc po pijanemu. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego nadal nie mogą orzekać. Akcja saperów w Borach Tucholskich konieczna była. Ewakuacja mieszkańców. Minęła 14. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Płakał i przepraszał za tragedię w Ostrowie Wielkopolskim. Przed sądem stanął Daniel Z. Odpowiada za wypadek, w którym zginęła 37-letnia Anita. Oskarżony miał 2 promile, gdy uderzył autem w kobietę idącą chodnikiem.
2: Ponieważ nie miałem wcześniej możliwości, chciałbym przeprosić rodzinę zmarłej Anity. Wiem, że moje słowa niczego nie zmienią. Codziennie budzę się ze świadomością, że to przeze mnie. Pani Anity już nie ma tutaj z nami. I ta świadomość do końca życia zostanie ze mną, właśnie do końca życia.
1: Matka Anity nie kryła w sądzie emocji i żalu.
3: Jak się pani czuje? Proszę popatrzeć. To była moja piękna córka. Wbił mi pan nóż w serce mojemu synowi Emilowi i mojemu synowi Pawłowi. Zabił pan całą moją rodzinę i moją córkę, która była szczęśliwa.
1: Danielowi Z. grozi 20 lat więzienia. Wraz z nim przed sądem stanęła pasażerka auta, która jest pielęgniarką i również była pijana. Odpowie za nieudzielenie pomocy. Grożą jej 3 lata więzienia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego nadal nie mogą orzekać. Anna Korwin-Piotrowska, Krystian Markiewicz i Marcin Dziurda przekazali prezesowi TK dokumenty w sprawie zabezpieczenia wydanego wczoraj przez Europejski Trybunał Praw Człowieka. ETPC nakazał polskim władzom, aby nie utrudniały im objęcia funkcji sędziów. Jak powiedziała dziś sędzia Korwin-Piotrowska, kierownictwo Trybunału Konstytucyjnego wciąż jednak uważa, że nie można nas dopuścić do orzekania. To pokłosie sporu pomiędzy Sejmem a prezydentem. Karol Nawrocki odebrał ślubowanie jedynie od 2 z 6 wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Akcja saperów w Borach Tucholskich w Jeziorze Charzykowskim natrafiono na niewybuchy z czasów wojny. Konieczna była ewakuacja okolicznych mieszkańców.
4: Ewakuacja kilkudziesięciu mieszkańców przebiegła bez problemu. Na daną chwilę obszar, który jest wyłączony, jest to obszar od linii brzegowej, ulicą Żeglarską, ulicą Długą, Turystyczną, po ulicę Stromą.
1: Relacjonuje Aleksandra Drobińska z policji w Chojnicach. Prawdopodobnie w jeziorze jest kilkanaście sztuk amunicji artyleryjskiej.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Najmłodsi pokazali, jak połączyć aktywność z historią. Blisko 400 uczniów szkół podstawowych wystartowało w dzisiejszym biegu Konstytucji 3 maja w Bełchatowie.
5: Jakie kolory macie na sobie?
6: Biały.
7: Bo to kolory Polski.
8: Białe koszulki, spodniczki, takie czerwone, narysowane flagi.
9: Dlatego, że biegniemy za uchwalenie Konstytucji 3 maja.
10: Fajnie jest łączyć sport z historią.
11: Uchwalenia Konstytucji, Dzień Flagi, tak wszystkie święta powinno się znać, bo to nasze narodowe święta.
1: A z uczestnikami biegu rozmawiał Rafał Różycki.
12: Wiadomości lokalne, Magda Wanowska, Miksa. Ponad 250 przeszczepów w ciągu 6 lat. Oddział hematologii i transplantacji szpiku w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Słupsku rozwija się. Placówka obsługuje pacjentów nie tylko z całego Pomorza, ale również z Wielkopolski, Warmii i Kujaw.
13: Wykonujemy około 50-60 transplantacji rocznie, blisko 260 przeszczepów do chwili obecnej. Robimy to na 6 łóżkach transplantacyjnych. Czekamy na dalsze inwestycje, czekamy na rozbudowę. Jak będzie tych łóżek 3 razy tyle, to na pewno je wykorzystamy. Jak będzie 5 razy tyle też, no na pewno oddział wymaga powiększenia.
12: Mówi ordynator oddziału, doktor nauk medycznych Wojciech Homenda. Na oddziale rośnie również liczba przeprowadzanych zbiórek komórek. W 2025 roku było ich aż 69, a łącznie od początku działalności wykonano ich 253. Liceum, technikum albo szkoła branżowa. W Kołobrzegu dziś rozpoczyna się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Dla ósmoklasistów przygotowano w sumie 25 oddziałów. Nabór potrwa do 12 czerwca, a do klas dwujęzycznych, mundurowych i wojskowych do 22 maja. Szczegóły dostępne są na stronie Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu. W Słupsku po południu zachmurzenie umiarkowane, bez opadów, na termometrach około 10 stopni.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
6: I gorące rytmy w Radio Plus prosto od Gypsy Kings. Bamboleo na dobry początek tej godziny. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Autopromocja.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
2: O umowie pożyczkowej Safe mówił w Koszalinie poseł Lubczyk, który w Sejmie pracuje w Komisji Obrony Narodowej. Szczegóły w magazynie. Członkowie Prawa i Sprawiedliwości przedstawili dziś wyniki kontroli poselskiej w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie i o tym także w naszym programie. Powiemy też o rosnącej liczbie zgłoszeń dotyczących agresywnych i niebezpiecznych zachowań na drogach. Agnieszka Górska, zapraszam od 16 do 19.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z wariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo Magii i odkryj siły rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
5: Drodzy mieszkańcy, zapraszam Was do udziału w kolejnej edycji Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego. Miejsce, w którym żyjemy, może stać się lepsze dzięki Waszej kreatywności. Jeśli macie pomysł, nie zwlekajcie. Wejdźcie na stronę koszalin.budżetobywatelski.pl i zgłoście projekt w dniach od 13 kwietnia do 14 maja. Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina.
6: Polanki Aqua w Kołobrzegu. Twój prywatny azyl wśród wydm i fal. Jedyny taki na wybrzeżu kompleks apartamentów na sprzedaż. Polanki Aqua w Kołobrzegu. Apartamenty w pełni wykończone i wyposażone. Z balkonem lub przestronnym tarasem. Zaledwie 350 metrów do piaszczystej plaży. Komfortowe warunki wynajmu i wypoczynku przez cały rok. Polanki Aqua w Kołobrzegu. Twój apartament blisko morza.
7: Manufaktura Bursztynu w Kołobrzegu. Obowiązkowe miejsce do odwiedzenia podczas pobytu nad morzem. Wśród atrakcji wystawy stałe i czasowe. Spersonalizowane prezentacje. Obsługa większych grup. Warsztaty, prelekcje. Możliwość zakupu wyrobów z bursztynu. Manufaktura Bursztynu. Kołobrzeg Obrońców Westerplatte 18. www.manufakturabursztynu.kolobrzeg.pl.
8: Wiosna ruszyła z pełną mocą, a razem z nią może okazji w salonach Peugeot, Opel i Citroen Mojsiuk. Szukasz nowego auta? Teraz jest najlepszy moment. Nowoczesne modele, świetne oferty i samochody gotowe na każdą trasę. Nie zwlekaj, tej wiosny wybierz styl, komfort i technologię od Peugeota, Opla i Citroena. Zapraszamy do autoryzowanego salonu Mojsiuk Motor, ulica Koszalińska 89, Stare Bielice koło Koszalina. Grupa Mojsiuk, tu czeka Twój nowy samochód.
9: Omade, monseflore, omade, omade, omadeo, deo, riki, tiki, deo, deo, riki, tiki. Raz, dwa, trzy. Wpadasz ty do sklepu Tic Tac Koszalin. Tu znajdziesz wszystko dla dzieci w odlotowych cenach. Bezpieczne foteliki Cybex, Britax, Maxi Cozy. Bezpłatny dobór i montaż. Tu kupisz wszystko, czego potrzebujesz na wyprawy. Foteliki rowerowe, kaski, ochraniacze, przyczepki rowerowe, hulajnogi. Tic Tac Koszalin Traugutta 30. Zapraszamy.
10: Ach, te dżinsy z Feveksu. Niebanalny styl twojej młodości ciągle aktualny. Odwiedź nowy outlet Dziki Jeans. Koszalin Wańkowicza 17. Dawny Feveks.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czesław Niemen.

No i nogi same nas poniosły do tańca z musicalu Grease John Travolta i Olivia Newton-John, You'd Be One That I Want. Pięknie się zrobiło, a kubek dzisiaj trafia do Marka z Krakowa. Bardzo serdecznie gratulujemy. Jutro jeszcze przy piątku też będzie taka szansa. No wiecie, przed weekendem to zawsze sobie warto jeszcze poprawić humor. Fun Factory za chwilę w Radiu Plus, a już teraz po polsku Jam i naiwne pytania.

0: Autopromocja.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
2: O umowie pożyczkowej Safe mówił w Koszalinie poseł Lubczyk, który w Sejmie pracuje w Komisji Obrony Narodowej. Szczegóły w magazynie. Członkowie Prawa i Sprawiedliwości przedstawili dziś wyniki kontroli poselskiej w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie i o tym także w naszym programie. Powiemy też o rosnącej liczbie zgłoszeń dotyczących agresywnych i niebezpiecznych zachowań na drogach. Agnieszka Górska, zapraszam od 16 do 19.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Rozciągamy! Do 9. Największy w Polsce 9-dniowy Dzień Dziecka na koszalińskiej giełdzie. Rekordowy maraton zabawy. Od 30 maja do 7 czerwca. Od 10 do 20. Wśród atrakcji nowość dla fanów technologii i szybkich maszyn. Zlot pojazdów zdalnie sterowanych. Festiwal dmuchańców i dużych maskotek. Strefa koparek. Codziennie piana party. Festiwal kolorów, nagrody i konkursy. Bilety i karnety na kupbilecik.pl. W przedsprzedaży dużo taniej. Zaprasza ibizawynajem.pl.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus? Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
7: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Reklama.

0: A wspaniała Tina Turner na koniec tej godziny poprawiła nam humory, a my zbliżamy się powolutku do 15, czyli w Rady Plus za chwilę. Wiadomości i Mikołaj Gronat.
1: Reklama. Czekanie właśnie się skończyło. Nowa Toyota RAV4 już jest i czeka na Ciebie w Toyota Walder Słupsk. Wsiądź, rusz i poczuj, dlaczego wszyscy o niej mówią. Odwiedź nas podczas dni otwartych od 11 do 16 maja. Nowa RAV4. Sprawdź, zanim zrobią to inni. Toyota Walder Słupsk, Szczecińska 42.
2: Kochanie, a wjazd i podjazd uwzględniłaś?
3: Oczywiście.
2: A przydomowy parking?
3: Naturalnie.
2: A taras?
3: Bezwzględnie.
2: I to wszystko sama zaprojektowałaś?
3: Poniekąd. Pomógł mi Wesołek.
2: Wiedziałem, bo u Wesołka darmowy projekt kostki brukowej firmy Drogbruk.
3: I gwarancja super ceny.
2: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. Piła Motylewo. mbwesołek.pl.
4: Wiosną pozwól swoim pomysłom rozkwitnąć. Stop Fence. Szeroka oferta ogrodzeń posesyjnych, zadeszenia tarasowe, carporty, zabudowy śmietnikowe. Z nami Twój dom i jego otoczenie zyskają blask, elegancję i komfortową funkcjonalność. Odwiedź Top Fence w nowym salonie sprzedaży. Poznaj szeroką ofertę, skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Top Fence. Nowy salon sprzedaży Piła, ulica Magazynowa 6. www.hurtowniaogrodzeniowa.pl.
1: Reklama.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Kolejne ustalenia po katastrofie samolotu gaśniczego na Lubelszczyźnie. Polacy podzieleni w sprawie nowej konstytucji. Znamy najnowszy sondaż. Sprawdzamy też, jak ubrać się na wiosenną wycieczkę w góry. Minęła 15. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Właściciel samolotu, który rozbił się w czasie gaszenia lasu pod Biłgorajem, miał potrzebne zezwolenia, poinformowały o tym Lasy Państwowe, które zarządzają samolotami gaśniczymi. We wtorek pilot dromadera zginął w katastrofie podczas gaszenia pożaru lasu. Dokładne przyczyny tej tragedii wyjaśniają prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Ogromny pożar lasu na Lubelszczyźnie został już opanowany, ale akcja wciąż trwa. Służby mają jeszcze wiele godzin pracy.
2: Powiedziałbym, po tej nocy, ciężkiej nocy, jesteśmy takimi umiarkowanymi optymistami, choć ten okres zgodnie z prognozami między godziną 12 a 18, gdzie spodziewany jest silniejszy wiatr, to jest coś, co będzie bardzo mocno wymagało monitorowania.
1: Mówił szef MSWiA Marcin Kierwiński. Nie ma potrzeby ewakuacji mieszkańców z położonej najbliżej pożaru miejscowości Józefów.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Uniwersytet Warszawski upamiętnił ofiarę tragedii. Mija rok od ataku na kampusie uczelni. Student prawa Mieszko R. zaatakował siekierą portierkę Małgorzatę Dynak. Kobieta zginęła na miejscu. Na skwerze między budynkiem Chopinowskim a Wydziałem Archeologii posadzono dziś miłożąb. Ma być symbolem pamięci i wspólnoty.
3: Trudno jest rozdzielić te dwie rzeczy. Pamięć o wydarzeniu i pamięć o sobie. Trudno, ale to jest możliwe i konieczne. Trzeba tej trudności wyjść naprzeciw, żeby nie zgubić tego, co jest najważniejsze, czyli tego, że pamiętamy. Pamiętamy wspaniałą koleżankę. Pamiętamy dobrą i oddaną pracownicę. Pamiętamy panią Małgosię jako jedną z nas, członkinię wspólnoty uniwersyteckiej.
1: Podkreślała profesor Julia Kubisa, dziekan Wydziału Socjologii. Prokuratura złożyła do sądu wniosek o umorzenie śledztwa w sprawie Mieszka R., podejrzanego o zabójstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Biegli ocenili, że był niepoczytalny. Śledczy chcą umieścić go w szpitalu psychiatrycznym.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Polacy podzieleni w sprawie nowej konstytucji. Jak wynika z sondażu Instytutu Badań Polster na zlecenie Superekspresu, 42% badanych uważa, że nie ma potrzeby uchwalania nowej ustawy zasadniczej. Chciałoby tego 37%. 21% Polaków nie ma w tej sprawie zdania. Nowej ustawy zasadniczej do 2030 roku chciałby prezydent Karol Nawrocki. Powołał Radę do spraw nowej konstytucji.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wiosną w Wysokich Tatrach wciąż jest zima. Zapytaliśmy ekspertów, jak ubrać się na wiosenną wycieczkę w góry, mówi Edward Lichota, ratownik TOPR.
4: Im wyżej tego śniegu jest więcej, zwłaszcza po północnej stronie, te temperatury już troszeczkę poszły do góry, więc ten śnieg w niektórych miejscach już jest miękki, już chwilami przepadający, ale też są oczywiście miejsca, gdzie jest trochę twardo. Na pewno dla osób, które wybierają się gdzieś wyżej, sprzęt tego typu jak raki, czekan.
5: To już czas na krótkie buty, czy dalej wysokie zimowe?
6: No to zależy, gdzie się wybieramy. Jeżeli wybieramy się w Żleby, wybieramy się na stoki ekspozycji północnej, to jak najbardziej cały czas sprzęt zimowy. Na halę gąsienicową, jeżeli wybieramy się tylko do schroniska, te buty krótkie wystarczą.
1: Dodaje Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Pod koniec tygodnia w Tatrach ma padać deszcz.

0: Wiadomości lokalne Magda Wanowska Miksa. Powstanie nowy kierunek studiów związany z ochroną granic. Będzie to możliwe dzięki współpracy Warszawskiej Akademii Sztuki Wojennej i Wyższej Szkoły Straży Granicznej w Koszalinie. Pierwsi studenci mogliby rozpocząć naukę już 1 października. Program ma łączyć wiedzę wojskową z praktycznym przygotowaniem do ochrony granic państwa. Jutro w Koszalinie wydarzenie pod nazwą Płomienie Zwycięstwa. W programie obchodów zakończenia II wojny światowej różnorodne atrakcje dla całych rodzin, a finałem będzie tradycyjnie zapalenie ptaków hasiora i wspólne odśpiewanie roty i hymnu. Mówi prezes Bałtyckiego Stowarzyszenia Miłośników Historii Perun Zbigniew Izraelski.
1: Zaczniemy występem orkiestry wojskowej z Koszalina. Posadzimy kolejne drzewo, tak żeby powstała taka Aleja Zwycięstwa. Będzie klasyczny Koszalin z klasycznymi samochodami. Będzie straż pożarna, będą rekonstruktorzy w mundurach historycznych. O godzinie 20:00 zapalenie pomnika, jak co roku, będą przeprowadzali harcerze.
0: Początek jutro o godzinie 18:00 na placu przed kampusem Politechniki Koszalińskiej przy ulicy Śniadeckich. Głównym punktem obchodów będzie zapalenie ptaków hasiora. To o godzinie 20:00. Wstęp oczywiście wolny. W Koszalinie do wieczora 10 stopni, zachmurzenie umiarkowane, bez opadów.
2: Radio Plus Koszalin. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
3: Lionel Richie już teraz w Radio Plus. Say you, say me. Dzień dobry, Janek Masterski, 6 minut po 15. Radio.

0: Cza, to Neil Sedaka, O Carol w Radiu Plus. Tymczasem czytam właśnie w internecie o turyście, który w trakcie spaceru w Norwegii się ta historia działa, bo to ważne, odkrył pod przewróconym drzewem bardzo bogato zdobione złote okucie pochwy miecza sprzed 1500 lat. Czy jaki z tego morał? No warto patrzeć pod nogi i spacerować.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
2: O umowie pożyczkowej Safe mówił w Koszalinie poseł Lubczyk, który w Sejmie pracuje w Komisji Obrony Narodowej. Szczegóły w magazynie. Członkowie Prawa i Sprawiedliwości przedstawili dziś wyniki kontroli poselskiej w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie i o tym także w naszym programie. Powiemy też o rosnącej liczbie zgłoszeń dotyczących agresywnych i niebezpiecznych zachowań na drogach. Agnieszka Górska, zapraszam od 16 do 19.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Halo, cześć Ula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
6: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Haniu, już gotowe.
8: Tak prędko? Na pewno wszystko?
7: Tak, wszystko poszło mi jak z płatka. Wiosenne porządki ogrodowe pójdą Ci jak z płatka. Ze składami budowlanymi Wesołek. W ofercie nasiona, ziemia, narzędzia ogrodnicze, szeroki wybór kostek brukowych znanych producentów oraz wszystkie niezbędne produkty do aranżacji i pielęgnacji ogrodów. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl
4: Reklama.

kojący, a jakże głos Marii Mackey, Show Me Heaven w Radio Plus. 7 dzień maja dzisiaj, mam czwartek, weekend coraz bliżej, a dzisiaj w kalendarzu Światowy Dzień Hasła. No, czyli takich kombinacji różnych, które nam zabezpiecza. I bank, i rzeczy w telefonie, i w komputerze, i tak dalej. To warto mieć porządne hasło. 1, 2, 3, 4 fajne, łatwe do zapamiętania, ale też łatwe do złamania przez hakera.

0: autopromocja.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
2: O umowie pożyczkowej Safe mówił w Koszalinie poseł Lubczyk, który w Sejmie pracuje w Komisji Obrony Narodowej. Szczegóły w magazynie. Członkowie Prawa i Sprawiedliwości przedstawili dziś wyniki kontroli poselskiej w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie i o tym także w naszym programie. Powiemy też o rosnącej liczbie zgłoszeń dotyczących agresywnych i niebezpiecznych zachowań na drogach. Agnieszka Górska, zapraszam od 16 do 19.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Polanki Aqua w Kołobrzegu. Twój prywatny azyl wśród wydm i fal. Jedyny taki na wybrzeżu kompleks apartamentów na sprzedaż. Polanki Aqua w Kołobrzegu. Apartamenty w pełni wykończone i wyposażone. Z balkonem lub przestronnym tarasem. Zaledwie 350 metrów do piaszczystej plaży. Komfortowe warunki wynajmu i wypoczynku przez cały rok. Polanki Aqua w Kołobrzegu. Twój apartament blisko morza.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To kawa rozpuszczalna Jacobs. Od 200 do 220 gramów w hit cenie. 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra. Złoty 49, kupując 12 sztuk.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Reklama.

0: Seweryn Krajewski, czekasz na tę jedną chwilę. I to na koniec naszego czwartkowego spotkania, jutro piątkowo, a za dzisiaj dziękuję. Janek Pasterski, życzę dobrego popołudnia, za chwilę w Radiu Plus wiadomości o 16.
1: Reklama.
2: Rozciągamy! Do 9. Największy w Polsce 9-dniowy Dzień Dziecka na Koszalińskiej Giełdzie. Rekordowy maraton zabawy. Od 30 maja do 7 czerwca. Od 10 do 20. Wśród atrakcji nowość dla fanów technologii i szybkich maszyn. Zlot pojazdów zdalnie sterowanych. Festiwal dmuchańców i dużych maskotek. Strefa koparek. Codziennie piana party. Festiwal kolorów, nagrody i konkursy. Bilety i karnety na kupbilecik.pl. W przedsprzedaży dużo taniej. Zaprasza ibizawynajem.pl.
3: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie w stylu skyr sojowy i jogurt sojowy Alpro 5,99, a odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 700 gramów 59,99 z Kaufland Card Extra. Tak, odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 59,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Reklama.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Pożar hostelu w Żukowie na Pomorzu. Ewakuowano około 40 osób. Powiemy też o strzelaninie w Austrii. Są ofiary śmiertelne. Beata Szydło nie stawiła się w prokuraturze. Chodzi o finansowanie kampanii Sprawiedliwe Sądy. Jest 16. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 3 osoby ranne. Trwa akcja strażaków. Pali się jeden z hosteli w Żukowie na Pomorzu. Ewakuowało się około 40 osób. Na miejscu są 22 zastępy strażaków.
2: Obecnie trwa sprawdzanie wszystkich pomieszczeń. Nie mamy jeszcze pełnych informacji dotyczących ewentualnych osób przebywających wewnątrz budynku. Działania strażaków prowadzone są równocześnie w 2 odcinkach bojowych. 2 roty pracują wewnątrz obiektu, prowadząc działania gaśnicze oraz przeszukując pomieszczenia. Dodatkowym zagrożeniem są znajdujące w budynku butle z gazem.
1: Mówi Dawid Westrych ze Straży Pożarnej w Gdańsku. Na miejscu działają też policjanci, ratownicy medyczni oraz służby gazowe i energetyczne. Zginęły 3 osoby, wśród ofiar jest sprawca. To po strzelaninie przed jedną z restauracji w austriackim Linzu. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
3: Jestem, dzień dobry.
1: Co dokładnie się wydarzyło?
3: Prawdopodobnie doszło do rodzinnej tragedii. Według nieoficjalnych doniesień starszy mężczyzna otworzył ogień w kierunku swojej żony i córki, a następnie odebrał sobie życie. Broń została zabezpieczona. Z relacji świadków wynika, że padło wiele strzałów. Na miejscu pracują służby, które wyjaśniają wszystkie okoliczności tej tragedii.
1: O czym informował Michał Skolimowski. Beata Szydło nie stawiła się w rzeszowskiej prokuraturze. Była premier miała być dziś przesłuchana w charakterze świadka w śledztwie dotyczącym sfinansowania kampanii Sprawiedliwe Sądy. W 2017 prowadziła ją Polska Fundacja Narodowa. Chodzi tu o podejrzenia szkody na blisko 8,5 miliona złotych. Sprawę śledzi Tomasz Widak.
4: Była premier nie podała powodu swojej nieobecności i nie przedstawiła zwolnienia lekarskiego. Prokuratura zapowiedziała wyznaczenie nowego terminu przesłuchania. Wczoraj w tej samej sprawie zeznawał poseł PiS i były wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Przypomnijmy, w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej śledczy badają, czy przy realizacji kampanii doszło do przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez osoby kierujące fundacją, a także przez ówczesnych przedstawicieli rządu.
5: Do postępowania połączono również wątki dotyczące między innymi przekroczenia uprawnień przez prezesa Rady Ministrów w okresie 2017 roku.
4: Mówi rzeczniczka Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie Dorota Sokołowska-Mach. Do tej pory w sprawie nikomu nie przedstawiono zarzutów.
1: O czym informował Tomasz Widak.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Hollywood w Centrum Łodzi. Przy Dworcu Fabrycznym mają być realizowane zdjęcia do dużej międzynarodowej produkcji.
6: Realizowane będą nocne zdjęcia do produkcji filmowej. Dworzec pozostanie w pełni czynny. Czasowo wyłączone zostaną 2 perony. We wschodniej części obiektu ruch pasażerów będzie odbywał się wyznaczoną ścieżką. Trwa tam budowa elementów scenografii.
1: Mówi Rafał Wilgusiak z PKP Polskich Linii Kolejowych. Jak dodaje, to spora szansa dla łódzkiego środowiska filmowego i kolejna okazja do promocji miasta.
6: Wykorzystanie dworca jako planu zdjęcia wzmacnia pozycję miasta jako ważnego ośrodka filmowego w Europie i zwiększa jego rozpoznawalność wśród twórców i turystów.
1: Nieoficjalnie mówi się, że chodzi o nową wersję kultowego Nieśmiertelnego. W obsadzie są m.in. Henry Cavill i Russell Crowe.
0: Autopromocja. Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
7: Dzisiaj wieczorem w Nocnych Światłach w cyklu Dookoła Świata Japonia, jakiej nie znamy z folderów turystycznych. Gościem Nocnych Światł będzie Piotr Milewski, pisarz, dziennikarz, wykładowca akademicki, znawca kraju kwitnącej wiśni. Paweł Krzemiński. Zapraszam na 23. Do usłyszenia.
0: Nocne Światła. Radio Plus. Nocne Światła.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Poznaliśmy wyniki kontroli poselskiej Prawa i Sprawiedliwości w szpitalu wojewódzkim w Koszalinie.
2: Szpital wojewódzki wypełnia swoje zadania, powiedziałbym, no, na poziomie dobrym. Natomiast chcielibyśmy i wszyscy oczekujemy tego, że byłoby na poziomie bardzo dobrym. Z drugiej strony widzimy, że są popełniane pewne błędy i chcielibyśmy, żeby był taki konkretny dialog i konkretna naprawa tych błędów, dlatego że to jest w imię dobra ogólnego.
1: O umowie pożyczkowej SAFE mówił dziś w Koszalinie poseł PSL-u Radosław Lubczyk, który w Sejmie pracuje także w Komisji Obrony Narodowej.
3: Z naszego okręgu ponad 200 firm, które skorzysta z tego programu. W całej Polsce oczywiście wszystkie firmy czekają tylko na podpisanie kontraktów i rzeczywiście te pieniądze, które tylko wpłyną do Polski, natychmiast te kontrakty będą podpisane. Program SAFE, ale również w programie SAFE jest program SAN, który jest bardzo ważnym programem. To jest obrona przeciwdronowa.
1: Ponad 44 tysiące zgłoszeń w minionym roku na skrzynkę Stop Agresji Drogowej.
4: No tak, tego typu interakcji z policjantami, przesyłania tego typu informacji na pewno nie należy traktować jako jakiejś formy donosicielstwa. To jest taka sama sytuacja jak ta, kiedy ktoś do nas dzwoni na numer alarmowy, informuje o podejrzeniu, że widzi przed sobą na przykład kierowcę, który może znajdować się pod wpływem alkoholu i wtedy policjanci to weryfikują. A w tym przypadku takie następcze działanie służy temu, aby dyscyplinować tych, którzy uważają, że mogą sobie pozwolić na jakiekolwiek zachowania na drodze, które mogą stanowić zagrożenie dla innych.
1: Od tych tematów rozpoczniemy magazyn. Agnieszka Górska, witam i zapraszam, a będziemy razem do 19:00.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.

0: reklama.
1: Czekanie właśnie się skończyło. Nowa Toyota RAV4 już jest i czeka na Ciebie w Toyota Walder Słupsk. Wsiądź, rusz i poczuj, dlaczego wszyscy o niej mówią. Odwiedź nas podczas dni otwartych od 11 do 16 maja. Nowa RAV4. Sprawdź, zanim zrobią to inni. Toyota Walder Słupsk, Szczecińska 42.
2: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
3: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
4: Wiosna ruszyła z pełną mocą, a razem z nią może okazji w salonach Peugeot, Opel i Citroen Mojsiuk. Szukasz nowego auta? Teraz jest najlepszy moment. Nowoczesne modele, świetne oferty i samochody gotowe na każdą trasę. Nie zwlekaj, tej wiosny wybierz styl, komfort i technologię od Peugeota, Opla i Citroena. Zapraszamy do autoryzowanego salonu Mojsiuk Motor, ulica Koszalińska 89, Stare Bielice koło Koszalina. Grupa Mojsiuk, tu czeka Twój nowy samochód.
5: Drodzy mieszkańcy, zapraszam Was do udziału w kolejnej edycji Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego. Miejsce, w którym żyjemy, może stać się lepsze dzięki Waszej kreatywności. Jeśli macie pomysł, nie zwlekajcie. Wejdźcie na stronę koszalin.budżetobywatelski.pl i zgłoście projekt w dniach od 13 kwietnia do 14 maja. Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina.
6: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Słyszysz? Tę piosenkę z...

0: okazji znajdziesz w nowej gazetce. Brie-commerce. Nasze ceny rządzą.
1: No cześć, byłeś pan już w dawnym Perfekcie przy dawnej Kniewskiego?
2: A warto tam pójść?
1: Idź pan i będziesz pan zadowolony. Jeansy, koszulki, kurtki, czapki firm Wrangler i Lee. W outlecie Dziki Jeans przy Wańkowita 17. Oczywiście w Koszalinie.
3: Reklama.
0: Radio Plus Koszalin.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Członkowie Prawa i Sprawiedliwości przedstawili dziś wyniki kontroli poselskiej w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie. Omówili też najważniejsze pytania i odpowiedzi, jakie uzyskali od administracji szpitala. Pozytywnie ocenili jakość usług medycznych, choć sporym problemem jest brak dostępu do niektórych specjalistów, długie kolejki w poradniach i zadłużenie szpitala. O tym posłowie Czesław Hoc i Marek Subocz.
2: Zadaliśmy 32 pytania w 7 działach, otrzymaliśmy odpowiedź na 22 strony. Przyjęto nas, powiedziałbym, bardzo w sposób taki poważny, komunikatywny, nawet bym powiedział merytoryczny, aczkolwiek potem dostaliśmy odpowiedzi na piśmie i nie ze wszystkimi się zgadzamy i razem postanowiliśmy, że zrobimy taką rewizytę. Szpital zatrudnia 1084 osoby. Na dzień 31 grudnia 2025 zadłużenie. Zobowiązania ogólne wynosiły 70,2 miliony złotych. Zobowiązania

0: A wymagalne 8 080 tysięcy złotych. Zobowiązania ogólne, przede wszystkim to były tak, 20 milionów, ponad 20 milionów to były dostawy usług, leki i usługi. I uwaga, 9,5 miliona na kontrakty lekarzy i 8,7 miliona z tytułu wynagrodzeń. Dlatego tutaj będziemy też wyjaśniali to, ten aspekt, jak to jest, że na koniec roku 9,5 milionów na kontrakty lekarzy jakby zadłużenie jest i też 8,7 milionów z tytułu wynagrodzeń. Następnie rzeczywiście zobowiązania wymagalne i też tutaj 5,6 milionów z tytułu dostaw leków i 2 miliony na materiały medyczne. Już możemy sobie podświadomie albo świadomie pomyśleć o pewnych zagrożeniach, bo jeśli dojdzie do tego, że rzeczywiście te zobowiązania ogólne, czy nawet te wymagalne nie zostaną zapłacone, to mogą być perturbacje albo bardzo wielkie ograniczenia w postawie leków. Jeśli chodzi o zobowiązania publiczno-prawne, one wszystkie są płacone. Czyli jeśli chodzi o ZUS-y, Urząd Skarbowy, VAT Urzędu Skarbowego, PFRON, podatek od nieruchomości. Te wszystkie aspekty publiczno-prawne są wypłacone i nie ma tutaj zadłużenia żadnego, jeśli chodzi o zobowiązania wymagalne. Badanie satysfakcji. Jest ankieta satysfakcji pacjentów i uwaga, według tej ankiety 8,55% jest zadowolonych z pracy personelu i funkcjonowania szpitala. Kobiety poleciłyby ten nasz szpital, wojewódzki szpital, innym kobietom w aspekcie opieki okołoporodowej. Oczekiwania na poradnie. Jedno oczekiwanie przeraża. Poradnia neurochirurgiczna 2676 osób czeka 4 lata. Poradnia okulistyczna prawie 7 tysięcy pacjentów czeka i pierwszy termin 2029. No i jeszcze jest poradnia hepatologiczna, która bardzo wielu oczekujących jest ponad 8 tysięcy osób i też jest to sierpień 2027 rok. Najdłużej się czeka na oddział laryngologiczny. Tam jest 535 osób w oczekiwaniu. Informacje wręcz zatrważające. Natomiast jeśli chodzi o poradnię endoskopową, czeka się na gastroskopię wrzesień 27 i na kolonoskopię czeka się grudzień 27, czyli już teraz się czeka i teraz jeśli w aspekcie od tego ograniczenia, że będzie kolonoskopia, gastroskopia i tam badania specjalistyczne obrazowe ograniczone, no to zaczyna być już naprawdę dramatycznie. Teraz zakażenia wewnątrzszpitalne i tutaj też zatrważająca liczba, 166 zakażeń wewnątrzszpitalnych. Wychodzi na to, że miesięcznie 13,8 jest zakażeń wewnątrzszpitalnych. Jest to przerażająca liczba. Musimy to też zbadać. Ponad 20 milionów złotych na outsourcing. I uwaga, 12 milionów złotych z tych outsourcingu jest na inne badania diagnostyczne. To też zadamy pytanie, jakież to są inne badania diagnostyczne, mając całe zaplecze laboratorium centralnego, bakteriologii i tak dalej, jakie to są inne badania diagnostyczne, które wymagają kwoty ponad 20 milionów złotych rocznie oczywiście. Też pytaliśmy się o skarg, 55 skarg pacjentów, z tego jest napisane 48 bezzasadnych, a więc też będziemy pytali, jakiego rodzaju te skargi były. Oczywiście tam jest napisane, że obsługa, ewentualnie niewłaściwe odnoszenie się personelu. No i to by było wszystko, jeśli chodzi o takie resume tych odpowiedzi. Zadowoleni jesteśmy, że tak szeroko odpowiedzi są potraktowane, ale z drugiej strony wiele niejasności.
1: Ta kontrola z pewnością wykazała to, że szpital działa pod dużą presją, jeśli chodzi o finanse, kadry czy organizacje. I to jest taki alarm dla całego systemu zdrowia. Mam wrażenie, że przerzuca się tą odpowiedzialność na szpitale, co jakby skutkuje tym, że sytuacja finansowa w szpitalach nie jest najlepsza, a w niektórych naprawdę jest dramatyczna. Jest wiele rzeczy, które nas niepokoi, między innymi z informacji, które uzyskaliśmy od dyrekcji szpitala. Mamy informację, że szpital co miesiąc wykonuje świadczenia ponad limity na kwotę 5-6 milionów miesięcznie, co w skali roku tworzy dużą kwotę. To też będziemy pewnie chcieli wyjaśnić podczas kolejnej kontroli. A co powoduje to, że pacjenci po prostu czekają w dużych kolejkach i nie mogą dostać się do szpitala, bo za to szpital nie ma płacone. Kolejna informacja po kontroli poselskiej to częściowy brak kadry. Mówię tutaj o kadrze pielęgniarek. Szpital oficjalnie potwierdza niedobór 26 pielęgniarek, co oczywiście w ostateczności też przekłada się na to, że są dłuższe kolejki w szpitalu, jest większe zmęczenie personelu, czy też większe ryzyko błędów, czy też trudniejsze warunki w związku z tym, że tego personelu jest za mało. Ważny temat, jeśli chodzi o SOR, tutaj mamy taką sytuację, że na SOR-ze jest wiele zatorów w związku z tym, że jest za mało łóżek, kadry są ograniczone, co powoduje to, że pacjenci na SOR-ach oczekują wiele godzin. Panuje pewien chaos, frustracja wśród pacjentów, a tego nie powinno być. Z tej kontroli jest taki apel o to, żeby zadbać o szpital w Koszalinie, przede wszystkim dla mieszkańców Koszalina, ale także i regionu koszalińskiego.
0: W Wojewódzkim Szpitalu imienia Mikołaja Kopernika w Koszalinie trwa cały czas spór zbiorowy od grudnia 2020 roku z Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, Międzyzakładowym Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, o poprawę warunków płacy i pracy. To jest nasz głos i nasza kontrola nie jest po to, żeby nękać kogoś, żebyśmy do komuś, no, kolokwialnie rzecz ujmując, dokopali, tak? Tylko jest po to, żebyśmy windowali albo utrzymywali dobry poziom, najwyższy poziom świadczonych usług medycznych.
2: A do tematu będziemy wracać.
3: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: O umowie pożyczkowej Safe mówił dziś w Koszalinie poseł PSL-u Radosław Lubczyk, który w Sejmie pracuje także w Komisji Obrony Narodowej. Przypomnijmy, Komisja Europejska dała zielone światło i umowa pożyczkowa dla Polski została zatwierdzona jako pierwsza. Podpisanie umowy już jutro w Warszawie.
2: Polska jest największym beneficjentem tego programu. Ten program opiewa na 200 miliardów euro, z czego Polsce przypada 44 miliardy euro najniżej oprocentowanego kredytu dzisiaj na rynku, z możliwością umowy z płatą za 10 lat przez okres kolejnych 30 lat. Ale tu chodzi przede wszystkim nie o pieniądze, a chodzi o bezpieczeństwo Polaków. Dzisiaj widzimy, jaka sytuacja jest za naszą wschodnią granicą. Widzimy to już od kilku tak naprawdę lat. Widzimy, że Rosja się nie cofa, cały czas atakuje, walczy na Ukrainie, cały czas trwa wojna również rosyjsko-polska, ta wojna na granicy polsko-białoruskiej, czy wojna w cyberprzestrzeni. To mamy udowodnione ataki prowokowane przez rosyjskie służby. Ja jestem w Komisji Obrony Narodowej, ale mieliśmy również spotkanie z Komisją Służb Specjalnych i tam było powiedziane, że tych ataków naprawdę jest wiele. O nie wszystkich się mówi, bo one są gaszone w zalążku, czyli ta wojna hybrydowa z Rosją cały czas trwa, z Rosją, Białorusią, terrorysty Putina. Ale program SAFE, 44 miliardy dla Polski. Z naszego okręgu ponad 200 firm, które skorzysta z tego programu. W całej Polsce oczywiście wszystkie firmy czekają tylko na podpisanie kontraktów i rzeczywiście te pieniądze, które tylko wpłyną do Polski, natychmiast te kontrakty będą podpisane. Program SAFE, ale również w programie SAFE jest program SAN, który jest bardzo ważnym programem. To jest obrona przeciwdronowa i dzisiaj rzeczywiście polskie wojsko wykłada najwięcej na tą przestrzeń dronową, antyradarową, bo to dzisiaj widzimy, że ta wojna przechodzi jakby w ten system dronowy. Już ta stara wojna, o której się uczyliśmy, o której ja się uczyłem w szkole oficerskiej, przechodzi trochę do lamusa. Idziemy z nowymi czasami i te wyzwania są coraz większe. I rzeczywiście ten program SAFE zapewni również bezpieczeństwo militarne, albo przede wszystkim bezpieczeństwo militarne. Ale to jest również wpływ na polską gospodarkę, bo z programu SAFE dzisiaj wyliczone jest około 90% pieniędzy trafi do polskiej zbrojeniówki, do polskiej grupy zbrojeniowej, ale również do prywatnych firm, które czekają tylko na wdrożenie programu SAFE w Polsce, więc to będzie wrzucenie jakby do systemu gospodarczego 44 miliardy euro, jak to policzymy, no to mamy ponad 160-180 miliardów złotych trafi do polskiej gospodarki, ale co więcej, inne kraje, które będą korzystały z programu SAFE, również będą składały zamówienia w polskich fabrykach zbrojeniowych i tu kolejne miliardy będą wpływały również na gospodarkę z innych państw europejskich.
1: Do polskich producentów w ramach realizacji umowy SAFE trafi wiele zamówień na sprzęt, między innymi program SAN i potwór z Tarnowa, piorun ze Skarżyska Kamiennej czy okręt ratownik z polskiej grupy zbrojeniowej Stocznia Wojenna w Gdyni. Podczas konferencji w Koszalinie poseł Lubczyk skrytykował także zachowanie posła Konfederacji Sławomira Mentzena, który w Elblągu nazwał szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generała Wiesława Kukułę nienormalnym.
2: Mówi o nim jak o chłopczyku. To jest w ogóle niedopuszczalne, że takie słowa padają z ust polityka. Ja z generałem Kukułą miałem wielokrotnie do czynienia. Jest to świetny dowódca, świetny generał. Wie, o czym mówi, wie, co robi. Ma świetne kontakty z Pentagonem. Wiem, że często rozmawia z sekretarzem stanu Stanów Zjednoczonych. Jest to oficer wysokiej klasy, również szkolony za granicą. Więc takie słowa obraźliwe. Już nie mówię o żołnierzu, pierwszym żołnierzu Rzeczypospolitej Polskiej, ale ogólnie o żołnierzach, którzy funkcjonują w Polsce. Obrażanie polskiego munduru jest karygodne postępowanie i pan poseł Mentzen powinien przeprosić generała Kukułę za jego słowa, które wypowiedział w jego kierunku.
3: To, że mamy do czynienia z agresywnym przykładem ataków personalnych, nie popartych żadnymi konkretnymi argumentami, nie jest niestety niczym powszechnym. Konfederacja w tym przypadku po raz kolejny pokazuje, że nie ma świadomości nie tylko politycznej, ale nie ma też i nie potrafi ponieść politycznej współodpowiedzialności za to, jak funkcjonuje państwo polityczne. My jako PSL od dawna mówimy, że bezpieczeństwo powinno być wyłączone z jakichkolwiek sporów politycznych. Możemy ze sobą dyskutować, możemy rozmawiać, możemy mówić o tym, co nam się nie podoba, ale dzisiaj publiczne krytykowanie szefa sztabu generalnego, krytykowanie w taki obraźliwy sposób, powiedzmy sobie szczerze, jest niczym innym jak wpasowanie się w wojnę hybrydową Wschodu i po prostu Rosji, która patrzy na nas i śmieje się pod nosem, że są w Polsce politycy, którzy nie potrafią wznieść się ponad bieżące podziały. Nasze zagrożenie płynie z zupełnie innej strony i to nawet nie jest apel, to jest żądanie do Konfederacji, opamiętanie się, zresztą zwrócił na to wczoraj uwagę już kolega partyjny pana Mentzena, co prawda z innej frakcji, ale pan marszałek Bosak, który nie poparł tego, co mówi pan poseł Mentzen i niech to będzie wyznacznik, że dla nas wszystkich powinno być priorytetem dbanie o bezpieczeństwo, nie tylko w aspekcie militarnym, ale przede wszystkim słownym, bo Polska jest jedna i o Polskę wszyscy powinniśmy dbać. Możemy się różnić, ale powinniśmy się wzajemnie szanować.
1: Mówił koszaliński radny Błażej Papiernik. Sławomir Mentzen to lider Konfederacji Nowa Nadzieja. Po tym, jak skrytykował generała Kukułę w obronie wojskowego, stanęli m.in. prezydent Karol Nawrocki i wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Tematem zajął się Marcin Kieca.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: Uwielbiam rysowanie.
8: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
9: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
12: Co masz?
13: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
12: Chipsy Lays? Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
12: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
13: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: Reklama.
14: Radio Plus Koszalin.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Rośnie liczba zgłoszeń dotyczących agresywnych i niebezpiecznych zachowań na polskich drogach. W 2025 roku na policyjne skrzynki Stop Agresji Drogowej trafiło ponad 44 tysiące sygnałów od kierowców. Jakie sytuacje są najczęściej zgłaszane i w jaki sposób można przesłać takie nagranie? To sprawdzał Marcin Szydłowski w rozmowie z Tomaszem Markowskim z warmińsko-mazurskiej policji.
2: Kierowcy chcą wspierać policjantów na rzecz bezpieczeństwa.
3: No tak, tego typu interakcji z policjantami, przesyłania tego typu informacji na pewno nie należy traktować jako jakiejś formy donosicielstwa. To jest taka sama sytuacja jak ta, kiedy ktoś do nas dzwoni na numer alarmowy, informuje o podejrzeniu, że widzi przed sobą na przykład kierowcę, który może znajdować się pod wpływem alkoholu i wtedy policjanci to weryfikują. A w tym przypadku takie następcze działanie służy temu, aby dyscyplinować tych, którzy uważają, że mogą sobie pozwolić na jakiekolwiek zachowania na drodze, które mogą stanowić zagrożenie dla innych. To jest forma naszej współpracy ze społeczeństwem w zakresie takiego dbania o porządek i bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Te zgłoszenia w większości dotyczą nieprawidłowych zachowań uczestników ruchu drogowego, polegających najczęściej na nieprawidłowym wyprzedzaniu, na wymuszaniu pierwszeństwa, jakichś agresywnych, niepotrzebnych zachowaniach, polegających choćby na zajeżdżaniu drogi, wyhamowywaniu pojazdów, ale także takich pospolitych, mówiąc w cudzysłowie, wykroczeniach, czyli gdzieś nieprawidłowe parkowanie, zajmowanie pasa drogowego w sposób nieprawidłowy, niezgodny z przepisami.
2: Co powinno zawierać zgłoszenie, które trafia na skrzynkę?
3: Wysyłając takie nagranie na wskazany adres, należy najpierw zapoznać się z instrukcją, która znajduje się na naszej stronie internetowej. Tam jest określone, jaka forma tego nagrania jest oczekiwana, jaką objętość może zawierać. To, co jest też dla nas potrzebne, abyśmy mogli skutecznie zweryfikować to nagranie, to wskazanie daty, czasu, miejsca, w jakim miało dojść do wykroczenia, więc oprócz tego, że jaki dzień, to jeszcze jaka godzina, jaka droga, mniej więcej na jakim odcinku. No i dobrze by było, żeby to nagranie było na tyle dobre jakościowo, aby można było zidentyfikować pojazd, a w niektórych przypadkach też kierowcę, który w danym momencie siedział za kierownicą, po to, żebyśmy mogli po prostu skutecznie wyciągnąć konsekwencje wobec tego kierowcy. No i tutaj dla prawidłowego toku też prowadzonego postępowania ważne jest, aby osoba zgłaszająca też podała swoje dane, aby mogła być w razie potrzeby przesłuchana w charakterze świadka.
2: Co się dzieje później z takim zgłoszeniem, jeżeli trafi na skrzynkę i czy są one skuteczne?
3: Tak, każde takie zgłoszenie jest weryfikowane przez nas co do okoliczności tego wykroczenia, więc sprawdzamy, czy aby na pewno doszło do niego w opisywanym miejscu. Ustalamy właściciela pojazdu, ustalamy też, kto w danym momencie siedział za kierownicą. Ustalony właściciel powinien wskazać kierowcę, który danego dnia użytkował w danym momencie taki samochód. No jeżeli tego nie zrobi, no to wówczas konsekwencje poniesie właściciel. Większość z tych zgłoszeń kończy się tym, że docieramy do właścicieli pojazdów i wówczas wdrażane jest albo postępowanie mandatowe, albo jest skierowany wniosek o ukaranie do sądu i wtedy to sąd rozpatruje już tą sprawę.
1: Najwięcej zgłoszeń wpłynęło w 2025 roku z największych aglomeracji, gdzie natężenie ruchu drogowego jest największe. Na niechlubnym podium znalazły się Warszawa, Wrocław i Katowice. I w tej godzinie to wszystko. Za chwilę wiadomości z kraju i ze świata, a po nich zapraszam na program Alicji Górskiej w Rytmie Życia. My ponownie słyszymy się po 18:00.
0: W Rytmie Wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
4: Autopromocja.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
5: Dzisiaj wieczorem w Nocnych Światłach w cyklu Dookoła Świata Japonia, jakiej nie znamy z folderów turystycznych. Gościem Nocnych Światł będzie Piotr Milewski, pisarz, dziennikarz, wykładowca akademicki, znawca kraju kwitnącej wiśni. Paweł Krzemiński. Zapraszam na 23:00. Do usłyszenia.
0: Nocne Światła. Radio Plus. Nocne Światła.

0: Reklama.
1: Kochanie, a wjazd i podjazd uwzględniłaś?
2: Oczywiście.
1: A przydomowy parking?
2: Naturalnie.
1: A taras?
2: Bezwzględnie.
1: I to wszystko sama zaprojektowałaś?
2: Poniekąd. Pomógł mi Wesołek.
1: Wiedziałem, bo u Wesołka darmowy projekt kostki brukowej firmy Drogbruk.
2: I gwarancja super ceny.
1: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. Piła Motylewo. mbwesołek.pl.
3: Wiosną pozwól swoim pomysłom rozkwitnąć. Stop Fence. Szeroka oferta ogrodzeń posesyjnych, zadaszenia tarasowe, carporty, zabudowy śmietnikowe. Z nami Twój dom i jego otoczenie zyskają blask, elegancję i komfortową funkcjonalność. Odwiedź Top Fence w nowym salonie sprzedaży. Poznaj szeroką ofertę, skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Top Fence. Nowy salon sprzedaży. Piła, ulica Magazynowa 6. www.hurtowniaogrodzeniowa.pl.
4: Polanki Aqua w Kołobrzegu. Twój prywatny azyl wśród wydm i fal. Jedyny taki na wybrzeżu kompleks apartamentów na sprzedaż. Polanki Aqua w Kołobrzegu. Apartamenty w pełni wykończone i wyposażone. Z balkonem lub przestronnym tarasem. Zaledwie 350 metrów do piaszczystej plaży. Komfortowe warunki wynajmu i wypoczynku przez cały rok. Polanki Aqua w Kołobrzegu. Twój apartament blisko morza.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
5: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Grozi mu 20 lat więzienia. Ruszył proces w sprawie śmiertelnego wypadku w Ostrowie w sylwestrową noc. Kapitanem wycieczkowca, na którym wykryto groźnego wirusa, jest Polak. Powiemy o ustaleniach naszego reportera. Nowe kierunki studiów na Kulu. Ruszyła rekrutacja. Jest 17. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Grozi mu nawet 20 lat więzienia. Przed sądem w Ostrowie Wielkopolskim ruszył proces w sprawie tragicznego wypadku w sylwestrową noc. Oskarżony Daniel Z., mając 2 promile, wsiadł do BMW, śmiertelnie potrącił 37-latkę i uciekł. Dziś w sądzie płakał i przepraszał. Na miejscu była nasza reporterka Barbara Źródlewska-Olejnik.
2: To była rozprawa pełna łez i emocji. Płakał oskarżony, który po raz pierwszy przeprosił rodzinę Anity.
3: Ale chciałbym, żeby rodzina poszkodowała. Ona wiedziała, że codziennie mierzę się z konsekwencjami swojego zachowania, że to przeze mnie. Pani Anity już nie ma tutaj z nami.
2: Płakali także jej najbliżsi, którzy licznie stawili się w sądzie, trzymając w rękach jej zdjęcie.
4: Sprawił pan ból, który nie jest w stanie nic znieść, a tym bardziej matka.
2: Przed sądem stanęła też pasażerka BMW, która odpowiada za nieudzielenie pomocy. Dziś nie przyznała się do winy. Jej grożą 3 lata więzienia.
1: O czym informowała Barbara Źródlewska-Olejnik. Polak Jan Dobrogowski jest kapitanem wycieczkowca, na którym wykryto hantawirusa. Dowiedział się nieoficjalnie nasz reporter. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, na którym ogłasza informację o zgonie na pokładzie. To mój smutny obowiązek poinformować Państwa, że jeden z pasażerów niestety zmarł ostatniej nocy. Choć to tragiczne, naszym zdaniem stało się to z przyczyn naturalnych. Lekarz powiedział mi, że problemy, z którymi się zmagał, nie są zakaźne. Z tego punktu widzenia statek jest więc bezpieczny. Kapitan to jedyny polski obywatel na pokładzie. Jak dotąd na statku stwierdzono 3 zakażenia i 3 zgony. Światowa Organizacja Zdrowia monitoruje sytuację, zapewniał o tym szef WHO Tedros Adhanom. Regularnie kontaktowałem się z kapitanem statku, również dziś rano. Powiedział mi, że morale znacznie się poprawiło, odkąd statek znów zaczął się poruszać. Statek miesiąc temu wyruszył z Argentyny w rejs przez Atlantyk. Obecnie kieruje się w stronę Wysp Kanaryjskich. Ewakuacja pasażerów ma rozpocząć się w poniedziałek. Teraz susza, wcześniej mroźna zima. Rząd prosi Brukselę o pomoc dla polskich rolników. Minister Stefan Krajewski uważa, że to może być najgorszy rolniczo rok od nawet 40 lat. W siedzibie resortu był nasz reporter Michał Rawa.
5: Surowa zima, długi czas przymrozków, a teraz susza. To katastrofalne połączenie dla tegorocznych upraw. Rolnicy i sadownicy obawiają się potężnych strat, dlatego minister rolnictwa zapewnia, że robi wszystko, by temu zapobiec.
6: Zwróciłem się z pismem do komisarza Hansena o wsparcie w ramach pomocy nadzwyczajnej dla polskich sadowników. Mamy wstępne zapewnienie, że taka pomoc się pojawi.
5: Mówi Stefan Krajewski. Susza dotyka nie tylko rolników. Była też jednym z powodów szybkiego rozwoju pożarów w Puszczy Solskiej.
1: Przypomnijmy, ogień strawił około 300 hektarów lasu na Roztoczu.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Biomedycyna i środowisko, biotechnologia medyczna czy polityka, gospodarka, transformacja cyfrowa. To nowe kierunki, które pojawiły się w ofercie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
7: Zapraszamy na ponad 100 kierunków studiów. To są kierunki z zakresu nauk, oczywiście tych takich bardzo charakterystycznych dla Kulu, czyli teologia, filozofia, ale także nauki humanistyczne, nauki prawnicze, społeczne, techniczne, no i oczywiście jak już od kilku lat nauki medyczne.
1: Mówi Magda Pranagal z Biura Rekrutacji KUL. Kandydaci mogą się rejestrować do 13 lipca.
8: Nocne światła.
9: Dzisiaj wieczorem w Nocnych Światłach w cyklu Dookoła Świata Japonia, jakiej nie znamy z folderów turystycznych. Gościem Nocnych Światł będzie Piotr Milewski, pisarz, dziennikarz, wykładowca akademicki, znawca kraju kwitnącej wiśni. Paweł Krzemiński. Zapraszam na 23. Do usłyszenia.
8: Nocne Światła. Radio Plus. Nocne Światła.

0: w rytmie życia.
1: W Szczecinku wszyscy wiedzą, że pomaga. Organizuje zbiórki używanej odzieży, mebli czy sprzętów AGD i przekazuje potrzebującym. Robi paczki dla dzieci przebywających w szpitalu. Jest także radną miejską. Paulina Peciak-Nazarewska, funkcjonariuszka w Zachodniopomorskim Urzędzie Celno-Skarbowym w Szczecinku, będzie za chwilę moim gościem w programie. Dlaczego pomaga i za co kocha swoje życie? O tym w tej godzinie programu. Alicja Górska, witam i zapraszam na to spotkanie.
0: W rytmie życia.

0: rytmie życia.
1: Gościem programu jest dziś Paulina Peciak-Nazarewska, radna miejska w Szczecinku i działaczka społeczna. Witam Panią serdecznie na antenie Radia Plus.
2: Witam serdecznie słuchaczy. Dzień dobry.
1: Od 5 lat pracuje Pani w Zachodniopomorskim Urzędzie Celno-Skarbowym w Szczecinku. To praca biurowa, ale przede wszystkim w terenie, na przykład na granicy. Co dla Pani w tej pracy jest najtrudniejsze?
2: Kontakt przede wszystkim z człowiekiem. Nie wiemy, z kim mamy do czynienia. Jest to świat często ten ciemniejszy, więc musimy być cały czas gotowi. Co prawda nasze przeszkolenia są fantastyczne, czujemy się bezpiecznie i do interwencji podchodzimy spokojnie, opanowanie. I tutaj perfekcja naprawdę musi być w tej pracy. No myślę, że tutaj ten kontakt jest niespodziewany z człowiekiem, bo tak naprawdę nigdy nie wiemy, co nas czeka, jeśli chodzi o granice, ale nie tylko granice. No, świat mamy, jaki mamy. Często ludzie sobie nie radzą z emocjami, mogą nie zrozumieć, że też no, to jest po prostu nasza praca.
1: Ma Pani uprawnienia do posiadania broni i przechodzi Pani regularnie ćwiczenia na strzelnicy. Czy zdarzały się Pani niebezpieczne sytuacje?
2: Mnie osobiście się nie zdarzały, jednak mamy szkolenia przeprowadzane i jesteśmy uczeni, jak się zachować w sytuacjach, kiedy by było to niebezpieczeństwo. No mam nadzieję, że takowych nie będzie.
1: Kobiety jako funkcjonariuszki są w mniejszości. Jak się Pani odnajduje w tej służbie jako kobieta?
2: Dziękuję. Ja mundur bardzo kocham i on mnie jest bardzo bliski. Uważam, że kobieta wielokrotnie udowodniła, że potrafi wyładować chociażby emocje, nie podchodzić w interwencji z agresją. Kobieta gdzieś uzupełnia tego mężczyznę, choć na początku pracując w mundurze myślałam, że jednak no, ten mężczyzna, to on powinien być tutaj na pierwszy ogień przy różnych trudnych sytuacjach. Zdania nie zmieniam, kiedy chodzi o takie trudne interwencje, bo jednak mężczyzna ma tą siłę, ma też postawę. Natomiast kobieta wielokrotnie sprawdza się w innych kwestiach i uważam, że to równouprawnienie jak najbardziej jest słuszne. I ja kocham mundur, znam fantastyczne funkcjonariuszki, czy to z policji, czy ze służby celno-skarbowej, czy w zakładzie karnym. I naprawdę tutaj kobiety bardzo dużo z siebie dają i uważam, że się spełniają w tym, co robią i robią to dobrze.
1: Kiedy 5 lat temu podejmowała Pani decyzję o tym, żeby wstąpić do tych służb, to wiedziała Pani, że trzeba będzie się nauczyć strzelać, że to jest właśnie korzystanie z broni. To nie była przeszkoda albo jakaś bariera?
2: Myślę, że decydując się na mundur, trzeba liczyć się z tym, że ta broń jest, że kieruje się pojazdem uprzywilejowanym, że cechy charakteru przede wszystkim muszą być takie słuszne w wykonywanej pracy, tym bardziej w mundurze. Po to są badania psychologiczne, po to są różnego rodzaju egzaminy, aby taką osobę właśnie zakwalifikować do munduru. To nie jest tak, że każdy się nadaje i nie każdy mógłby na przykład tą broń posiadać. Te badania psychologiczne przeprowadzane przez lekarzy specjalistów tutaj muszą być bardzo dokładnie przeprowadzane, aby taką broń posiadać. Jest to narzędzie, które może nawet pozbawić życia, więc bardzo poważnie traktowane. I tutaj osoba posiadająca broń musi być bardzo odpowiedzialna i liczyć się z konsekwencjami i znać bardzo dobrze przepisy.
1: A jakie były początki na strzelnicy?
2: Nawet się nie spodziewałam, ale bardzo dobrą celność miałam.
1: Do naszej rozmowy wracamy za kilka minut.
0: W rytmie życia.

0: Rozciągamy! Do 9. Największy w Polsce 9-dniowy Dzień Dziecka na koszalińskiej giełdzie. Rekordowy maraton zabawy. Od 30 maja do 7 czerwca, od 10 do 20. Wśród atrakcji nowość dla fanów technologii i szybkich maszyn. Zlot pojazdów zdalnie sterowanych. Festiwal dmuchańców i dużych maskotek. Strefa koparek. Codziennie piana party, festiwal kolorów, nagrody i konkursy. Bilety i karnety na kupbilecik.pl. W przedsprzedaży dużo taniej. Zaprasza ibizawynajem.pl.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Reklama. Radio Plus Koszalin.

0: w rytmie życia.
1: Przypomnę, gościem programu dziś Paulina Peciak-Nazarewska, radna miejska w Szczecinku i działaczka społeczna. Zanim podjęła Pani pracę w służbie celno-skarbowej, 15 lat pracowała Pani w Straży Miejskiej w Szczecinku. Co w tej pracy było dla Pani najważniejsze?
2: To, że mogę przede wszystkim mieć rolę służebną dla ludzi. To, że mogę pomagać. To, że mogę pilnować porządku publicznego. To, że mogę tutaj w tej pracy interweniować. Poznałam wspaniałych ludzi, poznałam też inne instytucje i formacje. Straż Miejska współpracowała i z MOPS-em, i z Urzędem Miasta, no podlega pod Urząd Miasta, więc tutaj oczywiste, z PCPR-em, z policją, z różnymi innymi służbami. To mnie urzekło, naprawdę. Ta szybkość działania, jest problem, aha, mogę zrobić to, to, to. Więc to właśnie mnie urzekło w Straży Miejskiej. Ten mundur, który nosiłam, nosiłam z bardzo dużym szacunkiem, choć postrzeganie Straży Miejskiej jest różne. Często społeczeństwo z różnych być może takich jednostkowych zdarzeń nie ma szacunku. Jednak uważam, że Straż Miejska robi bardzo dobrą robotę i nie powinniśmy oceniać przez pryzmat jednego zdarzenia, bo na sztab całej Straży Miejskiej składa się bardzo dużo osób i często jest tak, że oddają całego siebie, żeby pomóc, żeby dobrze zainterweniować, żeby mieszkańcom przede wszystkim pomóc.
1: Jest Pani radną miejską już drugą kadencję. Z jakiego osiągnięcia w tym obszarze działalności jest Pani najbardziej zadowolona?
2: Jeśli chodzi o moją pracę w Radzie Miejskiej Miasta przy Urzędzie w Szczecinku, największym moim sukcesem jest to, że wielokrotnie mogłam pomóc przy takich przyziemnych problemach mieszkańców. Często mieszkańcy do mnie się zwracają. Być może dla tych mieszkańców to jest

0: błahy jakiś problem. Natomiast ja realizując jakiś cel, na przykład namalowanie pasów, na przykład postawienie znaku, prosząc burmistrza o to, aby pomógł mieszkańcom, wychodzę z założenia, że po to jestem. Po to jest radny, żeby wielokrotnie odebrał telefon, po to, żeby odpowiedział w chwili, kiedy mieszkaniec ma problem. Są to problemy naprawdę przeróżne. Wydawałoby się, że oczywiste są odpowiedzi, natomiast ludzie w chwili, kiedy mają stres, kiedy mają problemy własne, kiedy mają emocje silne, nie wiedzą, naprawdę nie wiedzą, gdzie się zwrócić. Tym bardziej, kiedy właśnie te problemy gdzieś przytłaczają człowieka, zamyka się w sobie, zamyka się w domu, nie wie, dokąd ma pójść. Tych instytucji jest dużo, jednak człowiek sam nie wie, gdzie ten pierwszy krok zrobić. Zrealizowałam bardzo dużo wniosków, o które prosili mieszkańcy. To są głównie wnioski takie, na przykład bezpieczeństwo, co jest moim priorytetem już chyba z założenia, bo przez Straż Miejską tutaj to bezpieczeństwo było dla mnie bardzo ważne. I cieszę się, że ludzie właśnie są tacy otwarci i też potrafią do mnie przyjść. I na pewno nie lekceważę żadnego mieszkańca i staram się każdemu pomóc, jak tylko potrafię.
1: A coś się pani nie udało? Czego pani żałuje jako radna?
0: Na dzień dzisiejszy mam na przykład drogę przy ulicy Wodociągowej w Szczecinku, tak zwane kocie łby, gdzie mieszkańcy proszą, aby był asfalt. No niestety nie ma tutaj na razie funduszy, aby zrealizować ten projekt. I takich jest kilka spraw, które zostały odłożone na następny budżet 2027. Oczywiście prowadzę taką specjalną listę tych próśb mieszkańców, bo dla nich jest to ważne.
1: Radio Plus, czas na muzykę, a my słyszymy się ponownie za kilka minut.
2: W rytmie życia.

0: rytmie życia.
1: Powracamy do rozmowy z Pauliną Peciak-Nazarewską. Od 12 lat angażuje się Pani w wolontariat i w różne akcje charytatywne. Są to m.in. zbiórki książek, zabawek czy kredek dla dzieci przebywających w szpitalu. To także cykliczne zbiórki na Wielkanoc i Boże Narodzenie dla osób samotnych, bezdomnych i seniorów. Dlaczego Pani pomaga?
2: Pomagam, bo sama łatwo nie miałam. Chyba wiele osób tak ma w życiu, że no z uwagi na to, że życie łatwe nie było, to gdzieś te predyspozycje i ta empatia jest troszkę wyższa. Ja wychowałam się na wsi. My rodzice starali nas się wychowywać na dobrych ludzi i wychowali. Jesteśmy jako rodzina bardzo zgrani. Kiedyś nawet, kiedy byliśmy dziećmi, każdy miał swoje zadania w domu. Siostry prały, sprzątały, ja gotowałam, bracia pomagali tacie. Ale tutaj rodzice wszczepiali nam tą kulturę osobistą, tą chęć pomagania, dzielenia się z innymi. I myślę, że to jest główny powód, dlaczego pomagam. Jednak te takie akcje, eventy, które prowadzę na szerszą skalę, no to zapoczątkowały się właśnie w Straży Miejskiej, kiedy pracowałam i zaczęłam profilaktykę. Zaczęłam też promować Straż Miejską i chciałam pokazać mieszkańcom, że Straż Miejska to nie tylko mandaty, to nie tylko interwencje, ale również ta strona służebna, pomocowa. Od tego jesteśmy, aby pomagać i tym słabszym osobom bezdomnym, i tym, którzy z jakichś przyczyn na chwilę na przykład mają trudniejszą sytuację, bo tak też się zdarza, że ktoś sobie radził w życiu, coś się zadziało, choroba, brak pracy i nagle utracił gdzieś panowanie nad swoją sytuacją, więc tutaj przyczyn było bardzo wiele przy organizacjach takich eventów i takich akcji.
1: Wspomniała Pani, że sama kiedyś potrzebowała pomocy. To nie jest łatwe doświadczenie przyjmowania pomocy. Też trzeba się nauczyć. Już to Pani potrafi?
2: Ja tak. Ja już potrafię, nie wstydzę się mówić o tym, co przeszłam, bo to nie wstyd. Jeżeli będziemy bardziej otwarci, jeżeli będziemy mówili o tych naszych problemach, to być może też będziemy potrafili też powiedzieć, jak sobie z nimi poradziliśmy. Możemy być wskazówką dobrą dla innych, którzy podobne być może problemy mają. Więc na dzień dzisiejszy nie wstydzę się tego, z czym się borykałam, i też rozumiem tą drugą stronę medalu, kiedy ludzie do mnie się zwracają. Często słyszę od mieszkańców takie stwierdzenia, no człowiek, który nie ma, on się nie zwróci o pomoc, bo on nie potrafi, on nie wyciągnie ręki. Myślę, że przez tą otwartość chociażby w internecie i też tą możliwość napisania wiadomości, no bo ona też granicę bezpieczeństwa wyznacza, że ten człowiek jest po drugiej stronie telefonu, on może swobodnie napisać to, co czuje, jaką ma sytuację, a ja wtedy też nie oddzwaniając mogę odpisać. Oczywiście później możemy się spotkać, możemy porozmawiać, możemy ocenić sytuację, mogę pokierować, mogę bezpośrednio pomóc, ale to tutaj też jest ważne, żeby trafić do tego człowieka.
1: To Pani pomaganie sprowadza się także do tego, żeby szukać używanych sprzętów, przekazywać używane sprzęty czy meble tym, którzy tego potrzebują. Pani sama tego doświadczyła, że nawet tego typu pomoc jest bardzo potrzebna?
2: Tak, owszem. Byłam kiedyś na stacji, nie miałam telewizora, nie miałam mebli. Moja serdeczna koleżanka, już teraz świętej pamięci, Jola, przyniosła do mojego mieszkania telewizor używany. Coś niesamowitego, używana rzecz, dla mnie coś bardzo ważnego, bo ja tego telewizora nie miałam, więc dla kogoś tylko mebel, dla kogoś tylko, nie wiem, telewizor, pralka, a dla innego to jest uratowanie choćby sytuacji życiowej.
1: A czego uczy Panią pomaganie?
2: Na pewno pokory, na pewno zrozumienia drugiej strony sytuacji różnych. My nie jesteśmy świadomi w ogóle tego, co dany człowiek może przeżywać w danym momencie. Często da się zaobserwować w mediach społecznościowych, jak łatwo przychodzi nam ludziom ocenianie. Ja staram się nie oceniać. póki nie wejdziemy w buty danej rodziny, to naprawdę my nie wiemy, co ta rodzina przeżywa. Na zewnątrz może być pięknie, super. Ktoś może chodzić uśmiechnięty, ale my nie wiemy, co kryje w sobie. Być może jakąś wielką tragedię dźwiga. Być może jakieś wielkie trudności, nie potrafi sobie dać rady, a uśmiech nosi. Ja tak miałam. Ja miałam tak, kiedy byłam na stacji, chodziłam uśmiechnięta, zawsze do mnie mówiono: Polina, ty to zawsze uśmiechnięta jesteś. Ja nie okazywałam, bo ja nie umiałam okazywać takich negatywnych emocji. O, nie mam na chleb, to będę zła. Nie. Ja zawsze chodziłam uśmiechnięta, mnie to pomagało w relacjach z ludźmi, więc tutaj nie warto na pewno oceniać drugiego człowieka. No, pomaganie jest bardzo trudne. Dla mnie jest to satysfakcja, spełnienie. Jak ja nie zorganizuję paczek na Boże Narodzenie, to ja chyba spokojnie bym nie usiadła do stołu wigilijnego. Moja rodzina to też rozumie.
1: Posłuchamy teraz muzyki, a już za kilka minut ostatnia część naszej rozmowy. Pozostańcie Państwo z nami.
0: W rytmie życia.

0: Reklama.
1: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
2: Manufaktura Bursztynów Kołobrzegu. Obowiązkowe miejsce do odwiedzenia podczas pobytu nad morzem. Wśród atrakcji wystawy stałe i czasowe. Spersonalizowane prezentacje. Obsługa większych grup. Warsztaty, prelekcje. Możliwość zakupu wyrobów z bursztynu. Manufaktura Bursztynu. Kołobrzeg Obrońców Westerplatz. 18. www.manufakturabursztynu.kolobrzeg.pl.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
8: Radio Plus Koszalin.

0: rytmie życia.
1: Paulina Peciak-Nazarewska, radna miejska w Szczecinku i działaczka społeczna, naszym gościem w programie. Jest pani mamą dwóch synów. Jakie najważniejsze wartości chce im pani przekazać, czy już przekazała?
2: Przede wszystkim szacunek. Gdy uczymy tego szacunku, można przejść przez różne problemy i uważam, że ta wartość jest u mnie na pierwszym miejscu. Miłość, szacunek i przede wszystkim też zaufanie, bo wielokrotnie przy problemach starałam się rozmawiać z dziećmi. Chociaż mamy to życie takie w pędzie dość szybkim, to zawsze codziennie staram się wyegzekwować ten czas dla rodziny. Teraz jest Łukasz nastolatek jeszcze w domu, więc tym bardziej trzeba poświęcić czas i uwagę, nie przegapić żadnego momentu zakochania, pierwszych jedynek, leniuchowania, wszystkiego po prostu. Uważam, że to jest coś normalnego, trzeba zrozumieć i wartość przede wszystkim szacunek. Tak jak powiedziałam na samym początku, mam nadzieję, że to wpoiłam synom. Oni widzą, jak trudne życie mieliśmy, jak do wszystkiego dążyliśmy sami i ta pomoc też drugiemu człowiekowi. I tutaj wspomnę taką sytuację, kiedy ten młodszy syn poszedł na boisko grać w piłkę. Po chwili wrócił: mamo, mamo, gdzie są moje korki? Jakie korki, synu? No bo ja tam miałem takie korki, których nie używam, ale co się stało? No mamo, wiesz, bo tutaj taki na boisku biega chłopiec i wszyscy się z niego śmieją, bo on ma dziurawe korki. Ja tak pomyślałam, no przecież ja mam takie korki, które nie są dziurawe, a ja ich nie używam i mogę dać. No to jest naprawdę cudowne, kiedy człowiek może słyszeć od własnego dziecka takie słowa. To jest bardzo potrzebne w dzisiejszych czasach.
1: Jako dziecko i nastolatka była pani aktywna sportowo. Dziś to głównie kibicowanie i to Legii Warszawa. Dlaczego piłka nożna?
2: Mój tato grał w piłkę nożną, chłopaki grali i grają w piłkę nożną. No po prostu, piłka nożna, sztandarowy sport nasz Polaków. Legia Warszawa, no zawsze ta Legia była mi bliska. Jeszcze pamiętam, mój tato świętej pamięci grał w piłkę i to w Warszawie, więc być może tutaj to też było zakorzenione, jeśli chodzi o Legię Warszawa, no i chłopaki wiadomo w domu, nie?
1: W tym roku moim gościom zadaję pytanie, które wiąże się z myślą Wiesława Myśliwskiego. W książce Ucho Igielne napisał, że wszystkie pytania, jakie w życiu sobie zadajemy, sprowadzają się do tego jedynego. Czy warto było? Co w pani życiu na pewno było warto?
2: Wszystko warto było. Nie wiem, czy każdy, ale ja miałam taką refleksję, co bym zmieniła w życiu. Wszystko po coś było. Uważam, że warto było przejść łzy, ciernie, warto było przejść kłótnie, spory, wszystko po coś. Po to, żeby później móc z głową do góry chodzić i powiedzieć, no tak, do wszystkiego doszłam sama. Po to też, aby zrozumieć drugiego człowieka. Warto pomagać, warto zrozumieć drugiego człowieka, warto kochać, warto powiedzieć dzień dobry, warto powiedzieć, co słychać, bo wychodzimy z klatki schodowej, tak jak u mnie akurat, i chyba nie ma dnia, że my z sąsiadami nie uśmiechniemy się do siebie i nie pomachamy, co tam słychać, a jak tam dzień mija. W dzisiejszych czasach to jest bardzo potrzebne i takie chowanie się w domu, izolowanie od człowieka nie przynosi dobrych efektów, więc ten kontakt z drugim człowiekiem i to takie dobro, bo być może to dzień dobry, to co słychać, spowoduje, że my polepszymy komuś dany dzień, bo my wyciągniemy w tym momencie do niego rękę, a może on ma złą chwilę i jakiś problem, a my akurat w tej rozmowie gdzieś to poruszyliśmy albo po prostu humor poprawiliśmy sobie, więc warto, po prostu warto to wszystko przeżyć, żeby być też wskazówką dla innych, dla naszych dzieci, dla wnuków. Warto się uczyć na błędach swoich, ale gdy się nie uczymy, to też po coś, wszystko jest po coś.
1: Paulina Peciak-Nazarewska, radna miejska w Szczecinku, działaczka społeczna, funkcjonariuszka służby celno-skarbowej, była moim gościem w programie. Bardzo pani dziękuję za spotkanie.
2: Ja również dziękuję, bardzo mi miło.
1: Państwu dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Alicja Górska, dziękuję za dziś i do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.
0: W rytmie życia.
3: Autopromocja.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
3: Dzisiaj wieczorem w Nocnych światłach w cyklu Dookoła świata Japonia, jakiej nie znamy z folderów turystycznych. Gościem Nocnych Świateł będzie Piotr Milewski, pisarz, dziennikarz, wykładowca akademicki, znawca kraju kwitnącej wiśni. Paweł Krzemiński. Zapraszam na 23. Do usłyszenia.
0: Nocne światła. Radio Plus. Nocne światła.

0: Reklama.
1: Omade, monseflore, omade, omade, omade, odeo, riki, tiki, deo, deo, riki, tiki. Raz, dwa, trzy. Wpadasz ty! Do sklepu Tic Tac Koszalin. Tu znajdziesz wszystko dla dzieci w odlotowych cenach. Bezpieczne foteliki Cybex, Britax, Maxi Cozy. Bezpłatny dobór i montaż. Tu kupisz wszystko, czego potrzebujesz na wyprawy. Foteliki rowerowe, kaski, ochraniacze, przyczepki rowerowe, hulajnogi. Tic Tac Koszalin Traugutta 30. Zapraszamy!
2: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
0: Reklama.

0: Plus Koszalin.
1: Objął 800 metrów kwadratowych pożar hostelu w Żukowie na Pomorzu. Daniel Obajtek może stracić immunitet, jest ruch prokuratury. Kościół w zasięgu kliknięcia, specjalna aplikacja dla wiernych w Bydgoszczy. Jest 18, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Akcja może potrwać jeszcze kilka godzin. Strażacy walczą z pożarem hostelu w Żukowie na Pomorzu. Ogień objął powierzchnię około 800 metrów kwadratowych.
2: Na miejscu pracuje wciąż 16 zastępów Straży Pożarnej. Działania strażaków koncentrują się przede wszystkim na rozbiórce poszycia dachowego w celu dogaszenia zarzewi ognia. Trudno jest określić czas trwania akcji. Działania mogą potrwać jeszcze do kilku godzin.
1: Relacjonuje Dawid Westrych ze Straży Pożarnej w Gdańsku. Z budynku jeszcze przed przyjazdem służb ewakuowało się 46 osób, 3 zostały ranne. Pseudoafera. Tak Daniel Obajtek skomentował wniosek prokuratora generalnego do Parlamentu Europejskiego o uchylenie mu immunitetu. Śledczy uważają, że były prezes Orlenu, a dziś europoseł, zataił kilkumilionowy przychód w swoim zeznaniu podatkowym i że powinien za to odpowiedzieć. O szczegółach Mateusz Chłystun, o co chodzi w tej sprawie?
3: O to, że gdy wynajął fundacji Kresy swój dwór na Pomorzu, ta wyremontowała go, płacąc za to ponad 3 miliony złotych. Najem następnie wygasł, a były szef Orlenu, jak mówią śledczy, nie płacąc za remont, de facto wzbogacił się o taką kwotę, ale nie odprowadził od niej podatku.
4: Nie nazywamy tego aferą. Ktoś uzyskał dochód w kwocie 3 milionów złotych, nie zrealizował podstawowego obowiązku, jaki ma każdy z nas, zapłaty z tego daniny publicznej, czyli podatku. Nie oceniamy tego z punktu widzenia karnego. Widzimy, co się wydarzyło, powinien być z tego zapłacony podatek.
3: Mówił rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak. Śledczy zarzucają też Danielowi Obajtkowi, że kiedy kierował Orlenem, korzystał na koszt firmy z opieki medycznej, na czym zaoszczędził spore sumy, od których także nie zapłacił podatku. Grozi mu za to do 5 lat więzienia oraz grzywna. Sprzed prokuratury krajowej Mateusz Chłystun.
1: Dodajmy, że to już trzeci wniosek kierowany do Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetu byłemu prezesowi Orlenu. Nowe procedury alarmowe, szkolenia dla ochroniarzy i zwiększony zakres opieki psychologicznej. Uniwersytet Warszawski podsumowuje działania wprowadzone po ubiegłorocznym ataku na kampusie przy krakowskim Przedmieściu. Tuż po tragedii uczelnia powołała Biuro do Spraw Bezpieczeństwa. Podpisała też porozumienie o wymianie informacji i szkoleniach z Komendą Stołeczną Policji.
5: Wprowadziliśmy też przyciski alarmowe z wykorzystaniem telefonów stacjonarnych, które łączą się w razie zagrożenia ze strażą uczelni.
1: Mówi rzeczniczka UW Anna Modzelewska. Strażnicy zostali wyposażeni m.in. w paralizatory oraz kamery nasobne. Przeszli też odpowiednie szkolenie.
6: Potrafią w sposób świadomy, z przewidywaniem skutków, używać tych środków przymusu bezpośredniego, które są w ich posiadaniu. To są pałki teleskopowe, to są miotacze gazu.
1: Mówi Zygmunt Lalak, zastępca rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Przypomnijmy, równo rok temu 22-letni student prawa zabił pracownicę UW. Śledczy potwierdzili, że mężczyzna w chwili ataku był niepoczytalny.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Kościół w zasięgu kliknięcia. W Bydgoszczy wierni mają już dostęp do specjalnej aplikacji. Mogą sprawdzić wydarzenia religijne w okolicznych parafiach. Kościół musi iść z duchem czasu, tłumaczy rzecznik diecezji bydgoskiej Marcin Jarzębowski.
7: No nie ma innej możliwości, żeby nie iść z duchem czasu. Media w ogóle społecznościowe, media elektroniczne to jest przyszłość. One są obecne wszędzie i w Watykanie i we wszystkich diecezjach i nie uciekniemy od tego i musimy również za tym nadążać, jeśli nie chcemy zostać z tyłu.
1: Z aplikacji Drogowskaz korzystają też już inne diecezje w kraju.

0: się dzieje.
1: Fakty i mity o wilkach podczas spotkania z ekspertem w tej dziedzinie, Adamem Gełdonem.
2: Co zrobić, jeśli spotkamy wilka? Chcemy powiedzieć, jak zabezpieczyć gospodarstwa. Jeżeli wilki podchodzą do gospodarstwa, to że trzeba mieć jednak zgodę Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na płoszenie tego gatunku. Jak to zrobić? Jak się zachować, kiedy do tego przypadkowego spotkania dojdzie?
1: Od jutra w Słupsku wystawa prac Piotra Stecia zatytułowana Forma pękła.
3: Ja jestem formą, a to co tworzę będzie wszystko pękać. Taki tytuł może trochę zawadiacką, ale chcę przedstawić na swojej wystawie wszystko to, co tworzą te dwie ręce i te 10 palców.
1: Nowe filmy, relacje ze stadionów i koncertów. W kinie każdy znajdzie coś dla siebie.
4: Maj w kinach zapowiada się wyjątkowo intensywnie. Widzowie mogą liczyć na głośne premiery takie jak Mortal Kombat 2, jak też filmowe hity ostatnich tygodni, m.in. Diabeł ubiera się u Prady 2 czy Michael. W repertuarze znajdą się także propozycje dla całej rodziny oraz wydarzenia specjalne w różnorodnym klimacie.
1: O tym dziś w Tu się dzieje. Agnieszka Górska, zapraszam.
0: Tu się dzieje. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: w mojej Biedronce.
1: Drodzy mieszkańcy, zapraszam Was do udziału w kolejnej edycji Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego. Miejsce, w którym żyjemy, może stać się lepsze dzięki Waszej kreatywności. Jeśli macie pomysł, nie zwlekajcie. Wejdźcie na stronę koszalin.budżetobywatelski.pl i zgłoście projekt w dniach od 13 kwietnia do 14 maja. Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina.
2: Polanki Aqua w Kołobrzegu. Twój prywatny azyl wśród wydm i fal. Jedyny taki na wybrzeżu kompleks apartamentów na sprzedaż. Polanki Aqua w Kołobrzegu. Apartamenty w pełni wykończone i wyposażone. Z balkonem lub przestronnym tarasem. Zaledwie 350 metrów do piaszczystej plaży. Komfortowe warunki wynajmu i wypoczynku przez cały rok. Polanki Aqua w Kołobrzegu. Twój apartament blisko morza.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL. 2x500 gramów. Pilos. Tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Nie chcesz być sam?
6: Myślisz poważnie o założeniu rodziny i ważne są dla Ciebie katolickie wartości?
5: Zajrzyj na stronę zapisanisobie.pl i znajdź swoją bratnią duszę.
6: Zapisanisobie.pl. Dobre miejsce dla ludzi dążących ku dobru.
7: Reklama.

0: jutro i w sobotę mieszkańcy naszego regionu będą mieli okazję porozmawiać o tym z jednym z największych znawców drapieżników w Polsce, Adamem Gołdonem. Solidna dawka wiedzy i opowieści prosto z puszczy, między innymi o tym, jak wygląda życie w wilczej rodzinie, co zrobić w przypadku spotkania wilka w lesie, na czym polega ochrona tego gatunku i wiele innych ciekawych tematów. Mówi Dagny Nowak-Staszewska z Nadleśnictwa Karniszewice.
1: Mówimy oczywiście o drugim największym drapieżcu w naszym kraju, ale o gatunku ściśle chronionym, który ma w naszej kulturze nie najlepsze PR, że tak powiem. Więc chcielibyśmy skupić się na przedstawieniu faktów dotyczących biologii tego gatunku, jak funkcjonuje rodzina wilcza, właśnie co zrobić, jeśli spotkamy wilka. I poprosiliśmy o wystąpienie człowieka, który jest praktykiem, który jest bardzo mocno zanurzony w lesie, jest leśnikiem. Od lat trafi wilki, komunikuje się z nimi, między innymi w Bieszczadach potrafi odczytać, co, w jaki sposób i co chcą przekazać wilki przez swoje wycie. Jest to Adam Gełdon, no, autorytet w tym temacie, człowiek, który za niejedną batachą gonił, więc jego wiedza jest tutaj do wykorzystania. Mieszkańcy będą mogli zadawać oczywiście pytania. Skupmy się na faktach, na poznaniu. To pewnie pozwoli nam też zapanować nad strachem.
0: No właśnie, bo tutaj bardzo spodobało mi się to zdanie, które przed chwilą pani powiedziała. Gonił za watahą. To najczęściej właśnie tak jest, że żeby spotkać wilka, to naprawdę trzeba mieć wielkie szczęście. Lepiej unikajmy, ale jednak wilki no bardzo niechętnie chcą tutaj dzielić to towarzystwo z człowiekiem. No niemniej zdarza się tak, że gdzieś tam podchodzą pod gospodarstwa, pod zwierzęta hodowlane i tutaj też będziecie pewnie mówili o tym, jak zabezpieczać, jak zachowywać się, wybierając się do lasu, choćby też z naszymi zwierzętami domowymi, prawda? Bo no, to jest też chyba dziś ważny temat.
1: Dokładnie, tak. Chcę powiedzieć, jak zabezpieczyć gospodarstwa, dlaczego pies musi być na smyczy, jak, jeżeli wilki podchodzą do gospodarstwa, to, że trzeba mieć jednak zgodę Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na poszerzenie tego gatunku, jak to zrobić. Odpowiemy na kilka kwestii, na przykład dlaczego wilki nie uciekają na widok ciągnika traktora na polu. No właśnie, jak się zachować, kiedy do tego przypadkowego spotkania dojdzie. Zawsze w tym spotkaniu i wilk, i my jesteśmy zaskoczeni. Ale jak powinniśmy się zachować? Będziemy mówić, ile taki wilk w ogóle żyje, bo to jest zawsze zaskoczenie, bo my sobie troszeczkę odnosimy to do naszego domowego psa, a to tak nie jest. Wilki żyją 4, góra 5 lat. Będziemy tutaj o tym mówić, że bardzo trudno jest ustalić tą populację. Tutaj Adam przekaże taką kapsułkę wiedzy.
0: Będą też jakieś wilcze fotografie, które udało się panu Adamowi gdzieś tam jednak upolować?
1: Oczywiście, na tej prezentacji on opowie o konkretnych watahach, z którymi pracował, opowie, przedstawi tropy wilków, tysiące zdjęć, które posiada, ale tysiące może nie przedstawimy, ale jak rozpoznawać te tropy. To jest spotkanie dla osób dorosłych w piątek w kinie Zorza w Sianowie o godzinie 17, ale już w sobotę o godzinie 10 zapraszamy rodziny z najmłodszymi. Tutaj Adam dostosuje oczywiście sposób swojej prezentacji, a jest doskonałym mówcą do najmłodszych i tutaj najmłodsi będą wykonywać też tropy wilka samodzielnie i tropy psa dla porównania.
0: Czy trzeba się jakoś zgłosić, zapisać na te spotkania i czy wstęp jest wolny?
1: Oczywiście, że wstęp jest wolny. To jest nasza działalność w ramach prowadzonej gospodarki leśnej, która też opiera się na ochronie przyrody. W kinie Zorza w piątek wejście na to spotkanie absolutnie nie ma zapisów, natomiast w sobotę, z uwagi na to, że to są najmłodsi uczestnicy, którzy zajmują sporo przestrzeni, to prosimy o maila. Jeżeli się Państwu nie uda zgłosić, to i tak zapraszamy. Uważamy, że nasza sala pomieści wszystkich chętnych, także zapraszamy na sobotę. Będziemy wdzięczni, jeśli będzie wcześniej mail informujący o liczbie osób, które nas odwiedza.
0: Otwarte spotkanie dla mieszkańców jutro o 17 w Sianowskim kinie Zorza, a w sobotę w Centrum Edukacji Nadleśnictwa

0: się dzieje.
1: Od jutra w Słupsku dostępna będzie wystawa prac Piotra Stecia zatytułowana Forma pękła. Wernisaż o 18 w galerii Oterondo przy Niedziałkowskiego. Piotr Steć jest znany w Słupsku przede wszystkim z tworzenia wielkanocnych pisanek według wzorów z haftów kaszubskich, ale próbuje swoich sił także w innych dziedzinach, między innymi w malarstwie. Co zaprezentuje podczas najnowszej wystawy?
2: Piotr Steć. Dlaczego forma pękła? Taki jest tytuł wystawy, bo generalnie ja jestem formą, a to, co tworzę, będzie wszystko pękać. Tak sobie wymyśliłem taki tytuł, może trochę zawadiacko, może trochę taką z ironią ociupinkę, ale chcę przedstawić na swojej wystawie wszystko to, co tworzą te dwie ręce i te 10 palców. Na wystawie, kochani, zaprezentuję całokształt swojej twórczości. Od paru lat, bo nie od dzieciństwa, od paru lat próbuję robić na skorupach, na wydmuszkach, zresztą jestem stypendystą pani prezydent. Piękna kolekcja 64 prac przedstawiających przedwojenny i obecny Słupski jest własnością naszego miasta, jest wystawione w wieży widokowej. Niestety na czas wystawy wypożyczam, dzięki uprzejmości pani prezydent, dlatego przedstawię coś, co zacząłem robić 5 lat temu, czyli próbuję malować. Mówię o próbie, bo wyrocznią będzie ta wystawa, tak? To, co osoby zaproszone, osoby, które będą chciały zobaczyć tą wystawę, powiedzą. Może trzeba będzie odstawić pędzel, a wziąć się za coś innego. Dlatego oczywiście będzie jeszcze wystawiona troszkę będzie trochę gliny, na które zajęcia chodzę też do Słupskiego Ośrodka Kultury. Będzie wystawione jeszcze coś, o czym nie chciałbym mówić w tej chwili, niech to będzie niespodzianką dla osób, które odwiedzą tą wystawę. Wystawę zaczynamy 8 maja w ośrodku teatralnym Rondo, w galerii na piętrze. Na tego wystawę mamy do końca miesiąca.
1: W Słupsku obok wydarzeń kulturalnych odbywają się też akcje ekologiczne. Najbliższa już w sobotę z okazji Dnia Bez Śmiecenia. W słupskim Przoku mieszkańcy będą mogli zostawić zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, szkło, a także makulaturę, a w zamian otrzymają mają sadzonki roślin, mówi prezydent Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka.
3: 11 maja jest obchodzony Dzień Bez Śmiecenia. Różne są powody, żebyśmy myśleli o tym, żeby wokół nas było czysto. My z tej okazji miasto Słupsk i Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska przygotowuje wspólnie z naszą spółką, Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej, kolejną akcję i ta akcja będzie przeprowadzona w sobotę, bo to jest dobry czas, ażeby w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli w Słupskim Przoku, przy ulicy Bałtycka po lewej stronie, tuż przed wjazdem na ulicę Ustecką, żebyśmy przynosili do Przoku elementy, które od razu zostaną poddane recyklingowi, a są to sprzęt elektryczny, oczywiście mówię o zużytym, sprzęt elektroniczny, puszki aluminiowe oraz makulaturę. Te cztery elementy, które segregujemy, a za zbiórkę tych elementów i przekazanie ich na Przoku można otrzymać coś, co z kolei sprawia, że nam się uśmiecha twarz, kiedy chodzimy po Słupsku, czyli rośliny rabatowe, ogrodowe i zioła. Zachęcam, wszyscy, którzy macie w domu niepotrzebny sprzęt elektryczny, elektroniczny, nie wiecie, co z nim zrobić, przywieźcie na ulicę Bałtycką do Przoku i za to otrzymamy sadzonki roślin. Będą to zarówno kwiaty rabatowe, iglaki, krzewy, drzewka owocowe oraz zioła. Przypominam, że przy okazji jest to naturalny recykling, co znaczy, że tym wszystkim niepotrzebnym rzeczom nadamy drugie życie.
1: Akcja odbędzie się w Słupsku od 8 do 12 na terenie Przoku przy Bałtyckiej. Aby otrzymać sadzonkę, trzeba oddać na przykład zużyty sprzęt, minimum 20 sztuk baterii albo 2 kg makulatury czy szkła. Tematem zajęła się Magda Wanowska-Miksa.
0: Tu się dzieje!

0: Reklama.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
1: Reklama.

0: się dzieje.
1: Nowości filmowe, relacje ze stadionów i koncertów. Od jutra w kinach każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Już w weekend będzie można zobaczyć m.in. film z koncertów Billie Eilish czy mecz El Clasico, a także nowości filmowe. Pierwsza z premier to połączenie fantastyki z akcją, czyli Mortal Kombat 2, a kolejna to komedia Sprawiedliwościowiec. O repertuarze Łukasz Pogonowski, dyrektor jednego z koszalińskich multiplexów.
2: Maj w kinach zapowiada się wyjątkowo intensywnie. Widzowie mogą liczyć na głośne premiery takie jak Mortal Kombat 2, jak też filmowe hity ostatnich tygodni, m.in. Diabeł ubiera się u Prady 2 czy Majka. W repertuarze znajdą się także propozycje dla całej rodziny oraz wydarzenia specjalne w różnorodnym klimacie. Nadchodzący dzień przyniesie dawkę porywającej akcji wraz z premierą filmu Mortal Kombat 2. Tym razem stawka jest wyższa niż kiedykolwiek. Wojownicy Ziemi muszą zmierzyć się z potężnym Shao Kahnem, tyranem z innego wymiaru, który dąży do całkowitego zniszczenia świata. Do znanych bohaterów takich jak Liu Kang, Sonya Blade, Jax, Briggs dołącza charyzmatyczny Johnny Cage. Razem stają do brutalnego turnieju, w którym liczy się nie tylko siła fizyczna, ale także determinacja i odwaga. Ponadto w dniu premiery, czyli w piątek 8 maja, w naszym kinie będzie można zobaczyć mini-maraton Mortal Kombat, dzięki któremu będziemy mogli odświeżyć sobie poprzednią część tej serii. Na ekrany wejdzie też Sprawiedliwość Owiec. Największą miłością George'a, tutaj Hugh Jackman, jest opieka nad stadem owiec. Codziennie przed snem czyta im ekscytujące powieści kryminalne. Chociaż uważa, że owce nic z tego nie rozumieją, one tak naprawdę zapamiętują każde słowo, co okazuje się niezwykle przydatne, gdy na farmie wybucha chaos po tajemniczej śmierci George'a, a owce są zmuszone rozwiązać zagadkę, kto za tym stoi. Podążając za wskazówkami i prowadząc śledztwo w sprawie podejrzanych ludzi, udowadniają, że nie wolno lekceważyć inteligencji kryjącej się pod grubą warstwą wełny. Miłośnicy twórczości Billie Eilish powinni zainteresować się najnowszym filmem koncertowym artystki Hit Me Hard and Soft – The Tour Life, który zawita do naszego kina od piątku do niedzieli w dniach 8-10 maja. Billie Eilish należy do najbardziej cenionych piosenkarek swojego pokolenia, a jednym z reżyserów filmu jest sam James Cameron. Na wielkich ekranach nie może zabraknąć również sportowych emocji. Za sprawą transmisji meczu El Clasico, starcia FC Barcelony i Realu Madryt, które odbędzie się w naszym kinie już 10 maja. Pojedynek będzie w Barcelonie, gospodarze zmierzają po mistrzostwo Hiszpanii, ale drugi w tabeli Real Madryt do samego końca zamierza utrudniać im to zadanie. Z kolei dla fanów japońskiej animacji będzie można obejrzeć nowość z popularnej serii, tutaj śmieszny tytuł, odrodzony jako Galareta, film Łzy Morza Lazurowego, który zostanie wyświetlony również 8-10 maja. Tym razem Rimu i jego towarzysze dostają zaproszenie na prywatną wyspę Emelisi, cesarzowej wielkiego państwa elfów. W poniedziałek, 11 maja, w ramach cyklu Kino Konesera będziemy mogli obejrzeć dramat Wolność po włosku. To portret Giliardy Sapezy, złodziejki, więźniarki, niepokornej ikony wolności, a także jednej z najwybitniejszych współczesnych piosenkarek. Zaprezentujemy też Państwu nowość z cyklu Replay. W ramach tego projektu zabierzemy Państwa w podróż do świata kina, które na stałe zapisało się w naszej historii. Zaprezentujemy filmy, które zdobyły status kultowych, tytuły, do których chętnie wracamy, ponieważ wciąż potrafią poruszyć, bawić i inspirować. Projekt uwzględni ponadczasowe klasyki, jak również produkcje ważne dla młodszych pokoleń. I w ramach tego projektu w środę 13 maja będziemy grali w naszym kinie Top Gun oraz Top Gun Maverick, czyli znaną wszystkich historię pilota marynarki wojennej Pita Mavericka, gdzie niezapomnianą tutaj kreację zagrał Tom Cruise.
1: Tym, którzy mają ochotę wybrać się na seans, możemy przekazać podwójne zaproszenia do kina Helios w Koszalinie. Aby je wygrać, wystarczy napisać, kto odpowiada za reżyserię komedii Sprawiedliwość Owiec. Odpowiedzi proszę przesyłać na adres koszalin@radiomyślnikplus.pl. Zaproszenia do kina czekają, a z Łukaszem Pogonowskim rozmawiała Magda Wanowska-Miksa. I dziś w programie to wszystko, za chwilę wiadomości z kraju i ze świata, a my ponownie słyszymy się jutro po 16:00. Agnieszka Górska.
0: Tu się dzieje.

0: Reklama. W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą, tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi, tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
1: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł. Rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
0: Reklama.
2: Był zaskoczony i nie stawiał oporu. Adwokat od trumny na kółkach zatrzymany. Po trzech dniach walki pożar lasu na Lubelszczyźnie został opanowany. Akcja strażaków wciąż jednak trwa. Będzie można zwiedzić na przykład wóz pancerny, noc muzeów z podlaską policją. Jest 19:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Adwokat od trumny na kółkach w rękach policji. Poszukiwany listem gończym Paweł K. został zatrzymany przez funkcjonariuszy z Łódzkiej Komendy Wojewódzkiej. 46-latek ukrywał się, by uniknąć odbycia kary 1,5 roku więzienia, orzeczonej przez Sąd Rejonowy w Olsztynie. O szczegółach Łukasz Bogdan.
3: Mężczyzna został zatrzymany na terenie powiatu Chrubieszowskiego w województwie lubelskim. Jak podkreśla policja, 46-latek nie spodziewał się wizyty funkcjonariuszy, nie stawiał oporu podczas zatrzymania. Po wykonaniu niezbędnych czynności został przewieziony do jednostki policji, a następnie trafi do zakładu karnego, gdzie odbędzie zasądzoną karę.
2: Przypomnijmy, Paweł K. został prawomocnie skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku. Samochód ofiar nazwał potem trumną na kółkach. Do wypadku doszło w 2021 pod Barczewem. Na miejscu zginęły dwie kobiety. Żywioł opanowany, ale akcja strażaków trwa. Po trzech dniach dramatycznej walki służbom udało się powstrzymać rozprzestrzenianie ognia w Puszczy Solskiej.
4: Ten pożar już w żaden sposób się w tej chwili nie rozprzestrzenia. Mówimy w tej chwili już o takiej fazie, która poprzedza już taką typową fazę dogaszania pożaru.
2: Mówi Karol Kroć z Państwowej Straży Pożarnej. Zaznacza jednocześnie, że przed strażakami kolejna noc walki. Trwa żmudny etap dogaszania pojedynczych zarzewi.
4: Pożar został ograniczony na powierzchni około 300 hektarów. Jest to takie typowe, można powiedzieć, pożarzysko, które zostawił ogień, który strawił las. W tym momencie strażacy dogaszają już te pojedyncze zarzewia ognia, które jednak na tym dużym obszarze występują.
2: W akcji nadal jest około 600 osób. Strażacy, Wojsko Obrony Terytorialnej i służby leśne. Prezes NBP nie pozostawia złudzeń. Obniżki stóp są mało prawdopodobne. Wzrosło ryzyko podwyżek, przekazał Adam Glapiński. Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej utrzymała wskaźniki na niezmienionym poziomie. Kluczowe w kwestii ewentualnych podwyżek będą dane inflacyjne.
5: W tej chwili jesteśmy blisko górnego pułapu odchyleń. Oczywiście przekroczenie górnego pułapu z prognozą, że to się będzie utrzymywać, no to już jest bezpośrednia powód, żeby w tym kierunku iść.
2: Mówi Adam Glapiński i dodaje, że NBP, podobnie jak inne banki centralne, obserwuje sytuację i m.in. skutki dla gospodarki, które niesie konflikt na Bliskim Wschodzie.
5: Jest zdenerwowanie, bo się spodziewaliśmy, że ten rok będzie inaczej zupełnie wyglądał, prawda? Że będziemy jeszcze te stopy obniżać, nie wiadomo do jakiego pułapu. A tutaj niestety się okazało inaczej. Polityka psikusa nam wycięła, czy jak to się mówi.
2: Zgodnie ze wstępnymi danymi GUS, inflacja w kwietniu wyniosła 3,2% rok do roku wobec 3% w marcu.
1: Wiadomości Radia Plus.
2: Noc muzeów z podlaską policją. Komenda Wojewódzka w Białymstoku szykuje dla mieszkańców sporo atrakcji. Będzie można na przykład zwiedzić wóz pancerny.
6: Do tej pory nigdy nie był w przestrzeni publicznej pokazywany. Nasza jednostka specjalna, czyli samodzielny pododdział kontrterrorystyczny policji. Policjanci, nasi operatorzy pochwalą się, jaki jego sprzętu używają podczas swoich bardzo niebezpiecznych akcji, które na co dzień realizują.
2: Mówi Tomasz Krupa z podlaskiej policji. Udostępnione będą też radiowozy, motocykle, miasteczko ruchu drogowego czy symulator zdarzeń. Noce muzeów już 16 maja.

0: on jest raczej taki pragmatyczny. Tam, gdzie jest potrzebny, tam, gdzie jest ważny, tam, gdzie przynosi owoce, rzeczywiście do niego się dąży. Dąży się do niego też na przykład w wielu sztukach, tak? Dlatego, że no, jeśli chodzi o artyzm, czy też o takie bardzo zaawansowane rzemiosło, to tutaj no, nie ma marginesu na pomyłki, błędy. Trzeba dążyć do jakiejś doskonałości. Natomiast w życiu codziennym oczywiście Japończycy kierują się przede wszystkim takim pragmatyzmem. Tak? To, co jest do zrobienia, robimy najlepiej, jak potrafimy, ale też jeśli czegoś się nie da, to po prostu się nie da.
1: Co pana najbardziej zachwyciło w takich codziennych drobiazgach, a co po latach, a może nie po latach, tylko wcześniej zaczęło jakoś męczyć?
0: Na pewno zachwyciło mnie to, że i wiele przedmiotów, ale też zachowań, pewnych procedur jest tak przemyślanych, żeby one służyły ludziom, czyli nie jesteśmy może zbyt spontaniczni, nie wprowadzamy nagłych zmian szokowych, które mogą dać doskonałe efekty, ale nie muszą, tylko zwykle najpierw się zastanawiamy, jakie skutki będzie miała jakaś zmiana i wprowadzamy je dopiero wtedy, kiedy wiemy, że będą miały skutki, których oczekujemy. Tak? I jednym słowem, pewna taka przewidywalność, też myślenie o innych, tak, to jest mi bardzo bliskie i często mi tutaj w naszej części świata tego brakuje, czyli kierowanie się też takim interesem innych osób, nawet jeśli może to nie jest dla nas najlepsze rozwiązanie, tak, to są rzeczy, które budują też takie zaufanie na co dzień, tak, to, że Japończycy jednak ufają swoim władzom, to, że ufają swoim sąsiadom, to, że sobie nawzajem ufają, to jest między innymi efekt właśnie tego i to mi się zawsze w Japonii, odkąd zacząłem to też rozumieć, tak, bardzo, bardzo podobało, tak. Natomiast co przestało mi się podobać, to czasami taka duża sztywność, tak, i jednak podporządkowanie pewnym ideom i brak elastyczności, kiedy to się nie sprawdza, tak. Na pewno taką konsekwencją tego jest też to, że wiele zmian no, następuje z dużym opóźnieniem, tak. One wszystkie muszą być przemyślane, one właśnie wszystkie muszą przejść cały taki proces, kiedy wiele grup tak zwanych interesariuszy się nad nimi pochyli, a czasami ten efekt jest już za późno, tak? Więc tutaj taka pewna sztywność, brak elastyczności, brak gotowości na zmiany no był czasami dość trudny, tak? Ja pamiętam nawet w swojej pracy, kiedy miałem jakieś, wydawało mi się, dobre pomysły, które jednak gdzieś trafiały w jakąś taką próżnię, bo to nie był ten czas i ja jeszcze nie byłem na tej pozycji, na której mógłbym takie propozycje prezentować i byłyby one uwzględniane. Tak? Było to czasami nieco frustrujące i dość dużo czasu zajęło mi zrozumienie, dlaczego tak się dzieje. Tak?
1: Czy Japonia jest krajem wygodnym do życia?
0: Ja myślę, że pod wieloma względami tak. To znaczy i tak, i w takiej codzienności, czyli tak jak zorganizowane są miasta, jak zorganizowane są na przykład urzędy, to naprawdę jest kraj wyjątkowo wygodny do życia. Ja muszę przyznać, że wizyta w japońskim urzędzie zwykle wywoływała we mnie jakiś taki duży spokój. To znaczy, kiedy wchodziłem do urzędu, mimo że byłem osobą obcą, nie czułem się w żaden sposób zagrożony, pomijany, ignorowany. Natomiast byłem prowadzony i to było od takiego systemu organizacji, czyli informacji, którą dostajemy na początek, gdzie mamy się udać i potem prowadzeniu nas przez poszczególne różne stanowiska, czasami przy załatwianiu jakiejś sprawy, to wszystko było bardzo dobrze zorganizowane i

0: naprawdę fantastycznie funkcjonowało. Nie wiązał się z tym duży stres, tak? Było to po prostu załatwienie pewnej sprawy, gdzie czułem też taką życzliwość ze strony na przykład urzędników. Tak samo jeśli chodzi o sytuację, kiedy byłem klientem, tak? W Japonii jest takie powiedzenie, jak samała, kamisama des, czyli klient jest Bogiem, tak? Czyli, i to rzeczywiście bardzo mocno odczuwamy, tak? I jest naprawdę, możemy się poczuć wyjątkowo, kiedy mamy okazję odwiedzić taki tradycyjny japoński dom towarowy i zobaczyć, na jak wysokim poziomie jest obsługa i jak bardzo wyszkoleni są pracownicy, ekspedienci i jak tę swoją wiedzę i doświadczenie potrafią zastosować. Czujemy się wtedy naprawdę wyjątkowo, tak? Więc jest to coś, co ja w Japonii bardzo ceniłem.
1: Trochę nawiązując do książki Craiga Moda, Gdzie rosną cedry, o której to mówiliśmy przez pierwsze dwie części dzisiejszego programu, czy w Japonii jest łatwo o samotność?
0: I to jest też pewien paradoks, myślę, bo z jednej strony jeśli żyjemy w Japonii, to żyjemy w społeczeństwie, które jakby opiera się właśnie na tych zasadach zespołowości, grupizmu, tak? I jesteśmy istotnym elementem społeczeństwa, kiedy jesteśmy częścią czegoś, tak? I tak się też definiujemy. Japończyk, kiedy się przedstawia, to zwykle przedstawia się najpierw wymieniając nazwę firmy, w której pracuje, albo szkoły, którą ukończył, tak? I dopiero potem mówi swoje nazwisko i imię. Więc tak się w jakiś sposób określamy, ale co ciekawe, szczególnie właśnie w dużych miastach, gdzie jednak panuje duża anonimowość, gdzie ten pęd życia jest wielki, samotność jest realnym zjawiskiem i dotyka bardzo wielu osób, tak? Tutaj dużo trudniej o tą bliskość. I nawiązując do książki Craiga Moda, on pokazuje nam tę inną Japonię, on pokazuje nam tę daleką japońską prowincję, gdzie ludzi jest znacznie mniej, ale jednak są sobie znacznie bardziej bliscy, tak? I gdzie wbrew pozorom dużo łatwiej o kontakt i taką głębszą znajomość, z czego on zresztą też korzysta, tak? I gdzie ci ludzie, chociaż być może bardziej konserwatywni w poglądach, to jednak są bardziej otwarci na spotkanie i na jakąś taką głębszą znajomość. Więc tutaj Japonia jest takim miejscem, i gdzie tej samotności możemy doświadczyć, i to samotności najbardziej bolesnej, bo samotności w tłumie ludzi.
1: Czyli takiej toksycznej, naprawdę bardzo, bardzo, jak pan powiedział, dotykającej tego najgłębszych przestrzeni potrzeby bycia z drugim człowiekiem.
0: Ale ja myślę, że też jak w każdym innym miejscu na świecie, tutaj jest kwestia naszego podejścia i tego, czy my potrafimy się otworzyć, tak? Czy my potrafimy się otworzyć, bo Japończycy, myślę, że jednak są osobami, które są gotowe i chętne na kontakt z kimś, kto przybył z dalekich krajów. I ja do dzisiaj pamiętam bardzo wiele takich spontanicznych spotkań, rozmów z osobami, których nigdy nie znałem i których nigdy już później nie spotkałem, ale które były też bardzo takie serdeczne i często głębokie. Także tutaj ta samotność, myślę, że dotyka nas szczególnie, kiedy wchodzimy bardzo głęboko, kiedy jesteśmy tam w jakiejś roli, kiedy pracujemy, kiedy nie mamy za dużo czasu na takie kontakty spontaniczne, kiedy nie mamy za dużo czasu na inne kontakty poza tymi kontaktami w naszej pracy. I tutaj myślę, że rozwiązaniem jest to, co pewnie sprawdza się wszędzie na świecie, czyli poszukanie jakiejś takiej grupy osób, które mają podobne zainteresowania, z którymi dzielimy jakieś takie wspólne obszary, o których można rozmawiać, tak? I na pewno w Japonii takie osoby znajdziemy, jeśli tylko ich poszukamy.
1: Japonia, jakiej nie znamy z przewodników turystycznych. Dzisiaj szukamy tego, co jest ukryte w kraju, który jest fascynujący dla właściwie wszystkich kultur. Jak świat długi i szeroki, mówi się o Japonii, bo to jest kraj jedyny w swoim rodzaju. Pan Piotr Milewski nam przybliża ten kraj. Pisarz, dziennikarz, autor wielu książek, znawca kraju kwitnącej wiśni. Wracamy po piosence na dalszy ciąg rozmowy.
2: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: детства.
1: Japonia, jakiej nie znamy z folderów turystycznych w cyklu Dookoła Świata. Dzisiaj jest z nami pan Piotr Milewski, pisarz, wykładowca, akademicki, dziennikarz, fotografik, autor książek, które opisuje Japonię, ale nie tylko, znawca tego kraju. Gdy trafił pan do Japonii, to zwykłe, codzienne życie zapewne było pewnego rodzaju wyzwaniem. A jak wygląda taki codzienny, zwykły dzień osoby, która już tam się jakoś zaznajomiła z tym japońskim trybem życia, czy tokijskim nawet konkretnie, jak to było w pana przypadku? Jak tam wygląda ten dzionek od rana do wieczora?
2: No cóż, ja kiedy już mieszkałem w Tokio i pracowałem w japońskim przedsiębiorstwie, no, musiałem wyjść z domu przed godziną 8:00, prowadziłem czasami syna do przedszkola, właściwie odwoziłem go na rowerze, co w Japonii jest cały czas popularne, i przed godziną 8:30 musiałem stawić się w biurze, odbić kartę wejścia i tak naprawdę pracę zaczynałem o 8:30, ale w Japonii oznacza to, że już o 8:30 musiałem siedzieć przy stanowisku pracy z włączonym komputerem, a więc już w pełnej gotowości. No i później oczywiście pracowałem do przerwy na lunch, która zaczynała się o 12:30, trwała godzinę, i popołudniowa część pracy, która no, trwała znacznie dłużej niż wynikało to z umowy o pracę, bo w umowie określona była godzina 17:30, ale nigdy właściwie nie zdarzało się, żebym o tej godzinie wychodził. I to też wynikało często z takich czynników kulturowych i zwyczajowych, tak? Że w japońskiej firmie nie wychodzimy z biura przed swoim przełożonym. Jeśli przełożony zostaje później, a zwykle zostaje, to my również zostajemy w biurze, więc czasami pracowałem do godziny 20, czasami zdarzało się również później, tak? Wracałem później do domu, jedliśmy kolację, spędzałem kilka chwil jeszcze ze swoim synem i kładłem się spać, tak? I tak właściwie od poniedziałku do piątku wyglądało moje życie. Nieco więcej czasu miewałem w weekendy i wtedy był to czas, który starałem się poświęcać rodzinie, tak? Dlatego, że w te dni powszednie, w dni robocze znacznie mniej mogłem spędzać czasu z rodziną. I wtedy jeździliśmy na zakupy, zwiedzaliśmy Tokio. Mój syn uwielbiał też japońskie pociągi. To jest w ogóle fantastyczny temat do odrębnej rozmowy, więc podróżowaliśmy dużo pociągami japońskimi, tokijskimi liniami metra, czy też liniami naziemnymi, nadziemnymi, prywatnymi kolejami. I tych opcji było bardzo wiele. Jeździliśmy czasami nad ocean. Tokio leży nad zatoką. Jeździliśmy czasami w góry. Też nie jest to daleko i tak naprawdę można w jeden dzień wybrać się na taką górską wycieczkę i wrócić. Jeździliśmy czasami do gorących źródeł. To są takie miejsca, o których już wspominaliśmy tutaj w audycji, czyli miejsca, gdzie mamy okazję skorzystać z tego dobrodziejstwa wulkanicznej, wysoko zmineralizowanej gorącej wody i oddać się troszeczkę relaksowi i też skorzystać na tym zdrowotnie. Więc no ten czas w Japonii mijał bardzo szybko, tak? Tydzień zawsze był za krótki.
1: Mówił pan, że po jakimś czasie zaczął pan śnić po japońsku, ale czy był taki moment, w którym, no, w szerszym tego słowa znaczeniu, zaczął pan myśleć po japońsku? Czyli poczuł się pan na tyle zasymilowany z tym środowiskiem, w którym pan funkcjonuje, że umiał pan już rozpoznawać te sygnały, które może mówią więcej niż słowa?
2: Tak, dlatego że w Japonii mamy nawet na to zwrot. Ten zwrot brzmi kuki ojomu, czyli czytać powietrze, tak? I to tak naprawdę kryje się za tym taka umiejętność odnalezienia się w określonej sytuacji i zachowania we właściwy sposób. I czy to jest kwestia taka bardzo oficjalna w czasie pracy, przy jakimś formalnym spotkaniu, czy to jest też podczas na przykład imprezy, tak? Trzeba wiedzieć, jak się zachować, co powiedzieć, po to, żeby nie odbiegać od grupy, nie popsuć atmosfery, nie popsuć pewnego nastroju, tak? I ta umiejętność to jest coś, czego Japończycy oczywiście uczą się od najmłodszych lat, a dla nas jest czymś trudnym, tak? Bo my też, myślę, często jakby działamy na zasadzie też kontry, czyli chcemy w jakiś sposób się wyróżnić. W Japonii raczej staramy się dopasować i kiedy to mi się zaczęło udawać, kiedy widziałem, czułem, że potrafię właśnie czytać to powietrze, tutaj tak posługując się tym japońskim zwrotem, i widzę, że koledzy już zaczynają mnie dzięki temu traktować jako jednego z nich, no to był taki sygnał, że rzeczywiście jestem już dość mocno tam zakorzeniony i mogę się czuć swobodnie, tak? Już nabrałem pewnych umiejętności, które nie są dla nas oczywiste i nie są dla nas automatyczne czy naturalne, tak? I po prostu musimy się w nich wyszkolić.
1: A jak wygląda życie towarzyskie Japończyków? Czy trudno tam wejść w takie prawdziwe, głębsze relacje? I jak oni okazują sobie emocje nawzajem?
2: No, to oczywiście bardzo zależy. Jakby mają oczywiście swoje sposoby na to, żeby się te relacje budować. Mówi się tak powszechnie, że wymaga to czasu, tak? Że wymaga to więcej czasu. Wynika to z kilku czynników. Tak? Tak, zawarta znajomość, która przekracza pewien taki próg jakiejś takiej płytkiej, krótkoterminowej znajomości, jest znajomością w Japonii często na całe życie. Ja na przykład mam bardzo bliskich przyjaciół, których poznałem, kiedy pojechałem tam po raz pierwszy, czyli 27 lat temu, i do dzisiaj mamy kontakt. Nie mieszkam w Japonii już od 13 lat, ale do dzisiaj są to dla mnie bardzo bliskie osoby i kiedy tylko jadę do Japonii, widzimy się i właściwie wydaje się tak, jakbyśmy nie spotykali się przez może miesiąc, może kilka miesięcy, tak, jesteśmy cały czas bardzo bliscy sobie, bo ta nasza znajomość, która się opiera na jakimś takim zaufaniu, ona już weszła na ten poziom, tak, więc to jest jak najbardziej możliwe i też Japończycy dbają o to, żeby te kontakty były podtrzymywane, nawet jeśli nie są tak intensywne, tak, przynajmniej raz na jakiś czas, czasami jest to nawet raz na rok, ale wymieniane są informacje, czy wysyła się specjalną kartkę na nowy rok i jest to taki też sygnał, że pamiętam o tobie i myślę i też dziękuję ci za to, co dla mnie zrobiłeś przez ten mijający rok, czy jest to czasami nawet rozmowa telefoniczna. Ja do dziś pamiętam takie moje spotkania z jednym z przyjaciół. To była już starsza ode mnie osoba, bardzo też doświadczona życiowo, która była czynna zawodowa, więc miała nie za dużo czasu i kiedy podczas jednego ze spotkań żegnaliśmy się, to za pierwszym razem było to dla mnie wielkie zaskoczenie, bo usłyszałem, że to w takim razie widzimy się za rok. I najpierw pomyślałem, że jest to żart, potem pomyślałem, że jest to taki sygnał, że tak naprawdę ta znajomość jest zakończona, ale miesiąc przed upływem tego terminu ten mój znajomy się odzywa i zaczyna ustalać konkrety, dzień, godzinę i miejsce, tak? I okazało się, że że jakby to wszystko było zaplanowane, jest to dla niego naturalne. I kiedy go wreszcie w pewnym momencie odważyłem się zapytać, dlaczego tak jest, to powiedział, no po pierwsze jesteśmy bardzo zajęci, mieszkamy w wielkim mieście, każdy ma swoje sprawy, a po drugie to jest taki akurat czas, żeby mieć ze sobą o czym porozmawiać, bo w życiu każdego z nas coś ważnego na pewno w tym czasie się wydarzyło i nastąpiła jakaś zmiana. Więc było to dla mnie takie dość w pierwszym momencie szokujące, a potem pomyślałem, że jest w tym jakaś taka no, głęboka myśl i to się sprawdzało.
1: Jak zmienia się człowiek żyjący w Japonii, przybysz do tego kraju, a szczególnie w takim mieście jak Tokio?
2: Myślę, że każdy inaczej, tak? I to też zależy od tego, w jakiej roli tam jesteśmy, jak długo, czy przyjechaliśmy tylko turystycznie, czy mieszkamy, czy pracujemy, gdzie pracujemy i czy mamy japońskiego partnera. To jest, no to bardzo trudno powiedzieć. Znam osoby, które zmieniły się bardzo w ten sposób, że no, stały się, można powiedzieć, takie bardzo japońskie z zachowaniem bardzo wielu zasad, pewnego dystansu, okazywaniem w odpowiedni sposób szacunku, używaniem w bardzo świadomy sposób języka. No i znam takie osoby, które też zmieniły się w ten sposób, że na przykład no nie są tam szczęśliwe, ale nie potrafią tego zmienić. Tak? I tutaj też w jakiś sposób to wyrażają. To jest bardzo taka indywidualna sprawa, tak? Ja myślę, ja starałem się być taki bardzo w Japonii pozytywny, dlatego że czułem, że jestem tam gościem, ale też w jakiś sposób jestem u siebie, zostałem tam przyjęty, zaakceptowany i znalazłem swoje miejsce i że ta Japonia też daje mi dużo więcej niż ja mogę się dać od siebie. I to było dla mnie też bardzo ważne, żeby to w jakiś sposób wyrazić. Wyrazić poprzez jakąś wdzięczność, wyrazić poprzez chociażby rozmowy z przyjaciółmi, okazywanie im tego. Tak? Więc tutaj nie ma jednego sposobu. Ja myślę, że w Japonii trudno pozostać takim neutralnym i pozostać kimś, kto nie zajmie jakiegoś stanowiska, albo jest bardzo za i czuje się tam jak u siebie w domu, czuje się na tym właściwym miejscu, albo czuje, że to właśnie takim miejscem nie jest i często jest nieszczęśliwy, czasami sfrustrowany, czasami nie potrafi pohamować jakiejś złości i nic mu się nie podoba. I chyba jeśli długo przebywamy w Japonii, to trafiamy w jedną z tych kategorii. No na pewno najlepiej być tym, który tam się w jakiś sposób odnajduje.
1: Za chwilkę wrócimy na ostatnie już minuty, bo niespełna kwadrans pozostał do godziny pierwszej. Ostatnie minuty dzisiejszej rozmowy w cyklu Dookoła Świata o Japonii, jakie nie znamy z folderów turystycznych. Piotr Milewski, znawca tego kraju, autor wielu książek podróżniczych, dziennikarz, wykładowca akademicki jest z nami. Jeszcze przez około kwadrans. Za parę minut po piosence wrócimy na ostatnie chwile, by domknąć tę historię, którą zaczęliśmy podróżą Craiga Moda, autora książki Gdzie rosną cedry. I na moment wrócimy też, ale po to, by połączyć doświadczenia zarówno państwa i mojego gościa, pana Piotra Milewskiego, jak i Craiga Moda, żeby zobaczyć, gdzie są wspólne punkty tych dwóch wypraw, gdzie może te drogi się rozchodzą. Wracamy za moment.
0: Radio Plus. Nocne światła.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Ostatnie minuty dzisiejszego wydania Nocnych Świateł, w którym to wybraliśmy się do Japonii. Do Japonii, jakiej nie poznamy z przewodników turystycznych, a oprowadza nas po niej państwa i mój gość Piotr Milewski, pisarz, znawca tego kraju. I gdyby tak spojrzeć na tę Japonię pańskim okiem, to jakie miejsca w tym kraju są dla pana takim osobistym azylem? Trochę w nawiązaniu do tego, od czego rozpoczęliśmy dzisiejszą rozmowę, czyli książki Craiga Moda, Gdzie rosną cedry. On jakiś azyl znalazł w tej przestrzeni półwyspu Kii, tego szlaku pielgrzymkowego Kumano Kodo. A czy pan ma też jakieś takie swoje miejsce, gdzie miał możliwość jakiejś kontemplacji, wyciszenia się, znalezienia jakiegoś uspokojenia poza tym strasznie takim absorbującym tygodniem pracy?
2: Na pewno była nim wyspa Hokkaido. To najbardziej na północ wysunięta japońska wyspa, miejsce takie, gdzie znacznie bardziej niż ludzie karty rozdaje przyroda, tak? Więc to jest takie miejsce, które też klimatycznie jest może nam bliższe, bo zima trwa tam niemal pół roku, jest bardzo śnieżna. Miejsce, gdzie też jest dużo polskich wątków, o których można by opowiadać, bo to właśnie na skoczni Okurayama w Sapporo, czyli stolicy Hokkaido, Wojciech Fortuna zdobył pierwszy złoty medal podczas zimowych Igrzysk Olimpijskich. Ale też dlatego, że na przykład Bronisław Piłsudski, czyli
1: brat Józefa.
2: Dokładnie, tak, zajmował się badaniem Ainów, tak, takiej rdzennej ludności tutaj właśnie z tej japońskiej północy. I ja miałem też okazję właśnie tych Ainów spotkać, więc z Hokkaido, gdzie spędziłem 3 lata w sumie, jest dla mnie takim chyba miejscem, które jest bliskie bardzo mojemu sercu, które odwiedzam zawsze, dlatego, że tam się czuję dobrze, tam mam i przyjaciół, i też odnajduję to, co jest dla mnie bardzo ważne, czyli taki bliski kontakt z przyrodą, a przy okazji oczywiście świetną kuchnię, bardzo też serdecznych ludzi i piękne krajobrazy. Tak.
1: Znowu nawiązując do książki Craiga Moda, ale też czerpiąc z pańskiego doświadczenia, chciałbym zestawić te dwie opowieści, czyli pana pobyt w Japonii wieloletni i tą historię pielgrzymkowej drogi autora książki Gdzie rosną cedry. Czy Japonia uczy inaczej patrzeć na naturę? Czy pan ma takie doświadczenie, że zmieniło się to pańskie spojrzenie na przyrodę, nawet na coś, co jest jakimś tworem geologicznym, na co często nie zwracamy uwagi, no bo kiedy myślimy przyroda, no to raczej ta ożywiona, czyli fauna, flora, a to ukształtowanie terenu, to na co Japończycy tak zwracają uwagę jako pewnego rodzaju kompozycję rzeczywistości. Czy to jest coś takiego, czego można się nauczyć, czy to jest jednak coś immanentnego dla Japończyka, który tam się urodził i wzrastał?
2: Myślę, że możemy się tego uczyć, ale musimy być na to gotowi, tak? Czyli musimy zacząć zauważać te rzeczy, tak? I wyjść poza taki zwykły zachwyt, bo japońska przyroda, japońska topografia jest naprawdę zachwycająca, tak? Tam w wielu miejscach mamy to, o czym my możemy tylko marzyć, czyli jednocześnie górski krajobraz i krajobraz morski, tak? Ale żeby się tym nie tylko zachwycać, ale też czerpać z tego jakieś inspiracje, jakieś też takie bardzo estetyczne doświadczenia, to już jest kwestia pewnego naszego świadomego wyboru i też wysiłku, tak, czyli pewien proces, tak, i tutaj myślę, że lektura książki Craiga Moda może nam troszeczkę to przybliżyć, możemy poczuć, na czym to polega. Tak naprawdę polega na pewnym poddaniu się temu, tej przyrodzie, zauważaniu jej szczegółów i też czymś, co w Japonii jest niezwykle ważne, czyli doświadczaniu jej z jednej strony przemijalności, z drugiej strony powtarzalnego rytmu, tak? I dopiero wtedy, kiedy zaczniemy to zauważać, zaczniemy to uważnie obserwować, to możemy to docenić i to naprawdę może wpłynąć na sposób, w jaki patrzymy na świat, też sposób, w jaki odczuwamy i też w jaki rozumiemy życie. Tak? I wtedy też zrozumiemy na przykład, dlaczego Japończycy tak bardzo czekają, a potem zachwycają się tym krótkim, ulotnym zjawiskiem kwitnących wiśni, że to nie chodzi tylko o takie fizyczne piękno tych kwiatów, ale chodzi o coś znacznie głębszego, o pewien taki sposób, w jaki metaforycznie możemy wyrazić, na czym polega ludzkie i nie tylko życie. Tak.
1: To ciekawa bardzo rzecz, którą pan powiedział, bo od razu jakoś skłoniło mnie do tego, żeby zadać takie pytanie, jak Japończycy przeżywają porę roku.
2: No, są dla nich bardzo ważne i zarówno w takim no, ujęciu estetycznym, jako po prostu doświadczenie, każda pora roku jest dość wyrazista w Japonii, więc odczuwamy ją fizycznie, ale też jest to bardzo podkreślane i wykorzystywane przez przemysł, handel. Jest duża sezonowa rotacja produktów, wiele towarów, szczególnie spożywczych, pojawia się w określonych porach roku, zawierają w swoich na opakowaniach elementy graficzne, które się do tego odnoszą, tak, jest to wykorzystywane też w reklamach, więc ta świadomość jest cały czas utrzymywana. No i ono też się wyraża oczywiście w sztuce, tak. Ja od dawna w Japonii pisano wiersze, których ważnym elementem była właśnie ta sezonowość, tak, i zauważenie jakiegoś ważnego dla danej pory roku zjawiska, które było takim motywem przewodnim. Także to jest na pewno bardzo, bardzo istotne.
1: Czyli ta sakura i hanami to nie jest tylko coś takiego, co można powiedzieć jest jakimś elementem folderowym czy takim przewodnikowym, tylko coś związanego z jakąś filozofią życia, krótko mówiąc, tak?
2: Tak, oczywiście. Tak. Ja to nawet usłyszałem od swojego prezesa w filmie, który kiedyś przyrównał życie japońskiego samuraja, a potem żołnierza, a obecnie pracownika przedsiębiorstwa właśnie do kwiatów sakury, czyli do takiej pewnej ulotności, piękna, które zawsze się kończy, tak? I może dzięki temu właśnie uznajemy go za jakieś takie wyjątkowe i niepowtarzalne. Także na pewno tak jest.
1: Co dla pana pozostało jako ta najważniejsza rzecz, którą pan zabrał z kraju kwitnącej wiśni?
2: No to jest trudne pytanie. Tutaj jeśli wymienię tylko jedną, będę na pewno czuł, że to jest nie wszystko. Szacunek dla innych. Próba zawsze właśnie uwzględnienia innych w tym, co myślimy, mówimy i co czynimy. Tak? Czyli jakaś taka potrzeba, żeby nie być tylko samym, ale też żeby być częścią jakiejś większej zbiorowości.
1: Zaczęliśmy od książki Craiga Moda, gdzie rosną cedry i parę razy nawiązywaliśmy do jej treści, ale nie możemy tutaj nie powiedzieć o pana licznych książkach. Nie tylko o Japonii, ale skupimy się na razie na nich. To jest ta wspomniana już Tokio, opowieści z Dolnego Miasta, dzienniki japońskie, czyli zapiski z roku królika i roku konia. Także już mówiliśmy o książce Planeta K, czyli 5 lat w japońskiej korporacji, ale jeszcze znalazłem taką antologię Hokkaido, Japonia bez gejsz pod redaktor Piotra Węgrzynowicza, gdzie też jest pański tekst. Którą z tych książek o Japonii uważa pan za najważniejszą, taką, która wiązała się z jakimś najbardziej istotną myślą czy przeżyciem, które pan chciał w nią włożyć?
2: Och, to znowu bardzo trudne pytanie. Jako autor wybrać jedną książkę, oczywiście...
1: Przyparłem pana do ściany.
2: Karkołomne zadanie. Bo każda z tych książek oczywiście jest inna, tak? I też inny był dla mnie pomysł. Być może dzienniki japońskie są taką dla mnie może najbardziej osobistą książką, tak? Której ja tą Japonię odkrywam i próbuję w jakiś sposób zrozumieć. Czyli trochę może robię to, co znacznie głębiej robi Craig Mott, tak? Więc chyba tak. To też jest książka, w której ja jestem w Japonii po raz pierwszy, potem jeszcze raz ponownie, więc widzę ją z perspektywy kogoś, kto jeszcze nic o niej nie wie, a potem też z perspektywy kogoś, kto już sporo doświadczył i widzi nieco inaczej. Także jeśli już pod groźbą kary miałbym wybrać, to pewnie wskazałbym na dzienniki japońskie.
1: Ostatnia rzecz. Jak Japonia zmieniła pana jako człowieka i co po powrocie do Polski wydawało się panu najdziwniejsze?
2: Chciałbym powiedzieć, że na lepsze, ale to jest oczywiście bardzo trudna sprawa. Trudno było się odnaleźć, ale to przede wszystkim z takiego powodu, że kiedy wracamy w rodzinne strony po wielu latach, to tak naprawdę wracamy do krainy, której już nie ma, bo wracamy do miejsca, które się zmieniło, a nas w tym czasie nie było, więc dość trudno się tak naprawdę potem odnaleźć, bo nic nie jest takie, jakie powinno być, tak? I musimy się w sumie uczyć tego na nowo, chociaż wydaje się, że miejsce jest przecież naszym miejscem. I ja po powrocie z Japonii wielokrotnie tego doświadczałem, że tak naprawdę muszę się tutaj uczyć żyć od nowa. I nie było to łatwe, bo nie był to taki naturalny proces, jaki przechodzimy w dzieciństwie albo kiedy wyjeżdżamy za granicę i wszystko jest z założenia nowe i wszystkiego musimy się nauczyć, tak? Więc to było na pewno dość trudne, ale było to też bardzo ciekawe. Kiedyś chciałbym być może o tym nawet coś napisać.
1: Z ciekawością będę czekał. Dziękuję panu serdecznie za dzisiejsze spotkanie, za wszystko, czym się z nami pan podzielił. Państwa i moim gościem przez minione 2 godziny był pan Piotr Milewski, pisarz, dziennikarz, wykładowca akademicki, fotografik, ekonomista, podróżnik, autor książek licznych, które wymieniliśmy tutaj i których nie wymieniliśmy, no i znawca z racji przebywania przez 9 lat w kraju kwitnącej wiśni, znawca tamtej mentalności, tamtego kraju. Dziękuję panu serdecznie za spotkanie.
2: Dziękuję bardzo.
1: Tego wieczora w Nocnych Światłach, które właśnie dobiegły końca, w 2053 wydaniu tego programu w cyklu Dookoła Świata podróżowaliśmy po Japonii, jakiej nie znamy z folderów turystycznych. Zapraszam państwa od poniedziałku do czwartku, czyli teraz mamy weekendową przerwę. Od 23 w poniedziałek spotykamy się ponownie. Tym razem będziemy rozmawiać o wyprawie poszukiwaczy zaginionej Arki na górę Ararat. Gościem Nocnych Światłów będzie ksiądz dr Roman Piwowarczyk, uczestnik wyprawy naukowej na Kaukaz, autor książki zatytułowanej Arka Noego Odnaleziona. Dziękuję za uwagę, kłaniam się nisko. pięknego weekendu życzę, dobrej nocy, do usłyszenia.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

wirujący z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę.